bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodź posłuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

tle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Tydzień w Jeleniej Górze. Tak właśnie nazywa się nasza weekendowa audycja w Radiu Złote Przeboje. Program, w którym trzymamy rękę na pulsie, w którym sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w naszym mieście i jego okolicach. Przed nami kolejny odcinek, kolejna godzina wieści prosto z serca Karkonoszy. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo serdecznie zapraszam Was na szczegóły. W poprzedniej odsłonie programu rozmawialiśmy o zakupach kolei dolnośląskich, o dążeniu do ekologii i ten ekologiczny wątek. Tak podtrzymamy również dziś.
2: Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy.
1: W tej godzinie będzie także o turystyce osób niepełnosprawnych, o tym, w jaki sposób osoby zmagające się z trudnościami zdrowotnymi aktywizuje w tym obszarze karkonoski sejmik osób niepełnosprawnych. Mimo że sezon wakacyjny już za nami, to jednak tych turystycznych możliwości jest sporo.
3: Są wycieczki nie tylko jednodniowe w góry, są to wycieczki kilkudniowe, które dotyczą województwa dolnośląskiego, ale są to także bardzo ciekawe imprezy łączące kilka województw.
1: Szczegóły już za chwilę. Domy, które pamiętają, pod takim właśnie tytułem, pod takim hasłem, odbywa się w naszym regionie także kolejna odsłona Górzynieckiego Forum Kultury.
4: No, zostało wymyślone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyńca jako taka platforma, forum, w którym spotykają się ludzie z różnych stron Polski i odkrywają siebie nawzajem.
1: Więcej informacji na temat działań Stowarzyszenia Przyjaciół Górzyńca w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje. Zapraszam, zaczynamy.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Do sięgania po książki będziemy Państwa teraz zachęcać. Książki regionalne, bo nazwa naszego magazynu zobowiązuje. Skupiamy się na życiu Jeleniej Góry, na tym, co dzieje się w Kotlinie Jeleniogórskiej, w Karkonoszach, więc to też będzie motywem przewodnim tej naszej literackiej podróży, a wyruszamy w nią wspólnie z Reginą Chrześcijańską z Jeleniogórskiego wydawnictwa Adrem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Jaka to będzie podróż, o tym przekonamy się pewnie za chwilę. Powiemy o nowościach, o tym, po co warto sięgnąć, ale chronologicznie rozpoczynając, myślę, że warto wspomnieć o tym, co na tym lokalnym rynku wydawniczym pojawiało się ostatnio, co mogło miłośnikom literatury regionalnej umknąć w okresie wakacyjnym chociażby.
5: Tuż przed wakacjami ukazały się właśnie o podróżach książki, czyli Podróżnicy w Górach Olbrzymich. Trzecia część antologii autorstwa tłumaczenia pana Marcina Wawrzyńczaka, który znowu wybrał nam różne smaczki. Ten tom jest przeciekawym kolejnym wyborem, gdzie te teksty są często kontynuacjami wspomnień i listów, często też wypisami z nowych, odszukanych, odgrzebanych przez pana Marcina fragmentów z podróży, relacji z podróży. I taki smaczek na koniec, co podkreślam teraz promując tę książkę i formując o niej takie coś jak ogłoszenia. Ukazały się ogłoszenia przepisane z Kuriera Gór Olbrzymich. I tutaj, żeby Państwa zachęcić do sięgnięcia po tę lekturę i pokazać, jakie smaczki to są, to przeczytam kilka takich, jeśli mogę, przeczytam kilka takich drobiazgów, jakie to są ogłoszenia, o czym można poczytać i jak funkcjonował tam w tamtym czasie, no właściwie chyba coś w rodzaju Facebooka, bo to były tego rodzaju ogłoszenia. Pański anonimowy list jest w moich rękach. Proszę się jednak najpierw nauczyć pisać bez błędów. Kto gasić chce, co się nie pali, ten się ładuje w niezłą kabałę. Podpisane G.H. Na przykład kolejne. Z okazji przeniesienia do Jawora pokornie polecam się dalszej życzliwości czcigodnych przyjaciół i znajomych. Bem z żoną, królewski lekarz pułkowy. To takie ogłoszenie medyczne. Kolejne. Dzisiaj o 2:30 w nocy moja kochana żona powiła zdrową córeczkę J.E. Geisler. Albo coś takiego jak... Szanowną publiczność, a także miłośników tańca zawiadamiam niniejszym, że w przyszłą niedzielę i poniedziałek, a także w kolejnej niedzielę w sali gospody Neu Warschau grane będzie do tańca. I tego rodzaju ogłoszenia, jest tego kilkadziesiąt, króciutkich. Niektóre są dłuższe, niektóre dotyczą sprzedaży, niektóre różnych takich sytuacji, które chyba miały kontynuację na łamach kuriera, gdzie właśnie tak jak pierwsze, co przeczytałam, chyba jest odpowiedzią na jakiś anonim. Przeciekawe, prześmieszne i zabawne, ukazujące też to, czym żyli ludzie w tamtych czasach, w czasach, kiedy tutaj turystyka kwitła i kurier był też sposobem na zapraszanie i promowanie obiektów turystycznych, sprzedaż pamiątek, na zapraszanie do, no, tak jak tutaj, na tańce na przykład i do różnych atrakcji.
1: Anonsy i ogłoszenia potwierdzają, że można było żyć i funkcjonować bez mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych.
5: Tak, ale jakże pięknie napisane, z taką elokwencją, z takim zaproszeniem i z takim czasem i humorem. Pewnie czytały to takie osoby, które też wiedziały, co się kryje między wierszami, więc to tak, myślę, że taka ciekawostka fajna w tej akurat książce, w tym wydaniu. I kolejna pozycja, która się ukazała, to już taka poważniejsza i o takiej podróży bardziej wymuszonej, bo to burzliwe losy Polaków z Bukowiny nad Prutem i Czeremoszem. To piękne opracowanie o losach grupy Polaków, którzy mieszkali na Bukowinie w przepięknym, jak się wyczyta ze strony tej książki, miejscu. Przepięknym dlatego, że rodzinnym i prawdziwym, ale także dlatego, że naprawdę w pięknym miejscu piękni ludzie mieszkali. W takim miejscu, gdzie Polacy i Ukraińcy, ale także ludzie innej narodowości żyli razem, godzili sprawy współżycia na jednym terenie, mimo różnych kultur, różnego pochodzenia i różnej wiary. No i jak to później wyglądało, co zniszczyła wojna, co popsuły jeszcze relacje powojenne, można w tej książce wyczytać. Książka od razu spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, głównie tych osób, które są z pokoleń właśnie tych Bukowińczyków. Jak się okazuje, jest to duża grupa osób na Dolnym Śląsku. No i tę książkę polecam też tak jako obraz tej naszej trudnej polskiej historii.
1: W tę literacką podróż możemy także wyruszyć w nieco odleglejsze zakątki Dolnego Śląska.
5: Ukazała się też troszeczkę od terenu oddalonego od nas. 750 lat tradycji górniczych Złotego Stoku. To opracowanie popularno-naukowe poświęcone tej obecnie atrakcji turystycznej, ale opracowania dotyczą oczywiście wydobycia złota w Złotym Stoku i historii kopalni, tych wszystkich instytucji związanych z kopaniem złota i z tymi tradycjami górniczymi tam na miejscu. Bardzo ciekawa pozycja, będąca opracowaniem ze źródeł, bogato ilustrowana, kolorowa, w twardej oprawie, więc myślę, że też pozycja warta, żeby po nią sięgnąć, szczególnie osoby, które turystycznie i regionalnie tutaj się interesują obszarem naszym i trochę szerzej niż Kotliną Jeleniogórską. I coś bardzo ładnego, takiego lżejszego do poczytania. Na ziemi kłodzkiej coś takiego jak imaginarium. Jak zobaczyłam materiały, to byłam pod wrażeniem. Jest to artystycznie przygotowana, opracowana graficznie książka przez miłośniczkę ziemi kłodzkiej, panią, która tam stamtąd pochodzi. Jest też związana kulturalnie i turystycznie z tym miejscem i przygotowała piękną publikację, z którą trafiła akurat do nas. Format A4 w twardej oprawie, 114 chyba stron pięknych ilustracji i opowieści. Opowieści, w których baśń i legenda przeplata się z historią i jakby to powiedzieć, pochodzeniem, genezą powstania Kotliny Kłodzkiej, ziemi kłodzkiej w ogóle, tego pochodzenia geologicznego, czyli to, co ma znaczenie dla ukształtowania tego terenu i jeżeli ktoś był na ziemi kłodzkiej, to wie, o czym mówię. Mówię o tym troszkę innym krajobrazie, o pięknych formacjach skalnych i o tych tradycjach uzdrowiskowych, które tam są. Jest co pooglądać i piękna baśń, w której autorka tka taką historię, tworząc postacie trochę fantastyczne, ale z dużą dawką też właśnie informacji o tym, co za skały, jakie skały, skąd, jakie pochodzenie. Myślę, że to taka edukacyjna baśń, może tak, ale przyjemnie się to czyta, a jeszcze przyjemniej ogląda.
1: To jak mamy dość Karkonoszy, to możemy z tym tytułem w Góry Stołowe zawędrować.
5: Trochę tak, bo to trochę daleko. No ale tak jak mówię, autorka stamtąd, w tej chwili książka już jest u mnie, już tam trafia do osób zainteresowanych na miejscu, które już wcześniej wyrażały chęć posiadania. I no mam nadzieję, że się też spodoba Państwu, że to będzie przyjemnie poczytać, a może i doczekamy się takiego wydania tutaj dla naszej Kotliny Liniogórskiej albo dla Karkonoszy, bo naprawdę piękna pozycja, troszkę inna, nie opowieść, nie proza, taka no, poetycka proza, tak można powiedzieć, ale naprawdę bardzo przyjemna dla oka i do poczytania.
1: Ale na tym nie kończymy. Tych literackich, regionalnych propozycji mamy dla Was jeszcze kilka i wracamy z nimi po krótkiej przerwie. A w tym czasie Grzegorz Pałka opowie o tym, co ważnego, co ciekawego działo się w minionym tygodniu w mieście i okolicach.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Koniec wakacji oznacza wznowienie prac na linii kolejowej z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. Do listopada korzystać będziemy z autobusowej komunikacji zastępczej, zauważa portal rynekkolejowy.pl, szczegółowo opisujący temat. Dobiegły końca prace konserwatorskie przy sygnaturce wieży Podgórzyńskiego Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Ula Miszczak opowie o szczegółach.
6: To ważne prace, bo podgórzyńska świątynia jest nie tylko miejscem kultu, ale również cennym zabytkiem miejscowości, podkreśla wójt gminy Anna Kurowska. Zakres prac obejmował m.in. renowację i konserwację drewnianych elementów konstrukcji, wykonanie napraw, wzmocnień i uzupełnień, a także scalenie kolorystyczne konstrukcji.
2: Wymieniono też pod sufitkę całego zadaszenia. Nowe rozwiązania technologiczne mają poprawić jakość oczyszczania ścieków, usprawnić funkcjonowanie obiektu oraz ograniczyć uciążliwości zapachowe. Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie. Większość prac powinna zakończyć się jeszcze w tym roku, ale finał całej inwestycji planowany jest na marzec 2027. 4 600 000 złotych jest do wydania w trwającej obecnie edycji Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie się pod koniec września, potrwa do 12 października, a wyniki poznamy do 28 października. Blisko 25 milionów złotych będzie natomiast kosztować remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Przebudowa obejmie tzw. dolny dysk, gdzie niegdyś funkcjonowała restauracja. Ten fragment budynku zostanie przygotowany do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego. Ponad 1,5 miliona złotych stracili pokrzywdzeni, którzy dali się namówić na rzekomo zyskowne inwestycje w waluty, akcje i surowce energetyczne. Czytamy w portalu NJ24.pl szczegółowo opisującym temat. Beata Korzeniowska.
7: Jak poinformowała rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska, śledztwo prowadzone jest przeciwko dwóm obywatelom Ukrainy podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według ustaleń do oszustw dochodziło w lipcu tego roku w Bolesławcu i innych miejscowościach na terenie kraju.
2: Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli niepylaka Apollo, mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego.
8: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
2: Teren Kruczej Doliny można odwiedzić i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt. Uwaga kierowcy, dziś i jutro na Parkowej w Szklarskiej Porębie mamy utrudnienia w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego. Urzędnicy proszą wszystkich, by zachowali ostrożność. Dwaj obywatele Ukrainy w wieku 22 i 23 lat podejrzani o oszustwo polegające na wyłudzeniu 1,5 miliona złotych usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Zdaniem śledczych to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Poszkodowanym oferowali fałszywe inwestycje, przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Oszustom grozi do 10 lat więzienia. Wcześniej nie byli karani. Jelenia Góra prowadzi ankietę dotyczącą gminnego programu rewitalizacji. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
6: Mieszkańcy mogą ocenić program po 3 latach jego obowiązywania. Ponadto ankieta ma na celu poznanie problemów i potrzeb rewitalizacyjnych. Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych i jest anonimowa. Jej wypełnienie, jak zapowiadają urzędnicy, zajmie kilka minut, a może dostarczyć wielu cennych informacji.
2: Szczegóły magistra dopisał na swojej stronie w internecie.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Te najważniejsze informacje z życia Jeleniej Góry, to co działo się w minionym tygodniu w naszym mieście i regionie, przybliżał Grzegorz Pałka. No a my wracamy do naszego gościa. Przypomnę, jest nim Regina Chrześcijańska z jeleniogórskiego wydawnictwa Adrem. Tym samym, jak możecie się domyślać, sprawdzamy nowości wydawnicze na lokalnym rynku. Sprawdzamy, po jakie książki warto sięgnąć na koniec lata.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: To co jeszcze mamy do dyspozycji?
5: Jeszcze z tych rzeczy, które się ukazały, a nie wiem, czy zdążyłam je Państwu przekazać, te informacje, to jest taka książka trochę inna niż te, które mamy do tej pory. Relacja z podróży, ale współczesnej, z kilku podróży. To jest Jak góry zniszczyły mi życie i zbudowały je na nowo. To autor jest blogerem, ale tak naprawdę podróżnikiem. Młody człowiek, który na jakimś zakręcie swojego życia nagle się ocknął i zobaczył, dostrzegł wartości, które niesie ze sobą właśnie podróżowanie i przebywanie w górach i w ogóle góry. I trochę taka walka ze sobą, ze swoimi słabościami i pokusami tego świata. No i fajnie się to czyta. Ja tak nie jestem podróżnikiem może aż takim, żeby to porównywać do innych książek podróżniczych, ale myślę, że ta podróż po książce razem z panem Rafałem, który opowiada o tym każdego dnia, jaki przeszedł odcinek, co się po drodze wydarzyło. Oczywiście opisuje to, co mija, to, co widzi, ale też spotyka ludzi i to są piękne historie. Stworzył w ogóle wokół siebie taką grupę osób, które po drodze ułatwiają mu tę podróż, spotyka się z nimi, tworzą, to jest takie no, dla jakiegoś celu na przykład, przechodząc przez konkretny szlak, zbiera pieniążki na dany cel i te pieniądze trafiają do kogoś, komu chce pomóc, więc taka jeszcze dodatkowa misja, którą ze sobą niesie i szerzy, propaguje naprawdę bardzo fajny sposób na i chyba też na życie, ale w ogóle na siebie i na to, żeby spotkać innych ludzi, ciekawych ludzi. To jest bloger z blogiem Szybkie Podróże. Wiem, że w całej Polsce ma swoich fanów, ale chyba największą liczbę gdzieś tutaj koło nas. Pan pochodzi z Legnicy, więc też niedaleko. No i akurat do nas trafił ze swoją książką. Książka już jest od czerwca u czytelników i szykujemy chyba niestety dopiero w listopadzie spotkanie z autorem, ale przeciekawa postać. Już teraz mogę Państwa zaprosić, polecam, bo niezwykły człowiek, o tak powiem, a mam nadzieję, że zaciekawiłam i zapraszam.
1: To rozbudziliśmy troszkę apetyt pewnie w pierwszej kolejności tych, którzy tymi podróżami się interesują, ale być może ci, którzy dotychczas z tematem się jakoś mocno nie stykali, to tego bakcyla też będą mogli złapać. To są te tytuły, które na tu i teraz są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki, no ale domyślam się, że są też wydawnicze plany. Jak ta końcówka roku nam się w tych planach rysuje?
5: No jest też kilka pozycji, bo to jak próbuję sobie wyliczyć, to zawsze się robi dwie, trzy, a potem kilka. I zacznę od teraz wiekowo, czyli najpierw dla najmłodszych. W tej chwili na ukończeniu już mamy kolorowanki. Dla najmłodszych kolorowanki Ptaki Karkonosze. Będzie to kolorowanka z numerami. Kolorowanie po numerach. O tyle ciekawa sprawa, że na konsultację trafiliśmy do ornitologa i no, okazuje się, że to nie jest takie proste. Żeby pomalować prawidłowo te ptaszki, to tych kredek trzeba mieć sporo. I ciągle jeszcze ornitolog nie był zadowolony z tego, że trudno jest opisać kredkę zielono-brązową. Myślę, że to będzie fajna zabawa dla dzieci, jeśli zechcą się w to pobawić i będą mogły się też dużo dowiedzieć, ponieważ kolorowanki też są opisane, ptaki wszystkie w kolorowankach są opisane gatunkowo, krótka informacja i ciekawostka jakaś o każdym z ptaszków, które potem można spotkać na spacerach w naszych karkonoszach, także to polecam, także dla dorosłych. I druga kolorowanka to kwiaty karkonosze, podobna sytuacja, tu nie będzie już kolorowania po numerkach, bo łatwiej te kwiatki pomalować oczywiście, ale też myślę, że ciekawe jest to, że można się o nim dużo dowiedzieć i spotkać się później na spacerach i wiedzieć, że tego czy tam tego zrywać nie wolno, bo są chronione. Także to dla najmłodszych, oczywiście jak zwykle regionalnie, edukacyjnie, no i mam nadzieję, że przyjemnie też.
1: Spotkanie z przyrodą też przed nami.
5: Kolejna pozycja to baśń o niebylaku Apollo, królu motyli. Bardzo ładny tekst, który trafił do nas w momencie, kiedy już zamykaliśmy tegoroczne plany wydawnicze, tak powiem. Baśń udało się też ładnie zilustrować, więc szykuje się bardzo ładna książka w twardej oprawie, w formacie B5, 140 stron do poczytania. Fantastyczne przygody dwóch czosnków, które ratują Karkonosze, niepelaka. Cała przygoda i dużo informacji o tym pięknym motylu, ale także historii wokół niego, także chyba znowu edukacyjnie i regionalnie. I będzie też ładnie kolorowo, myślę, że ładna książka. No i szykowana trochę pod święta i na prezenty. Myślę, że bardzo fajna pozycja. Kolejna książka dla trochę starszych, dla młodzieży właściwie, bo trochę fantazy. Gdzieś tutaj wchodzimy w taki trochę teren dla nas nowy. Ale zapowiada się seria Szepty Karkonoszy. Przepraszam, że tak szepczę. Szepty Karkonoszy. Taki tytuł. Będzie to trylogia bardzo związana z regionem, gdzie te nasze postacie regionalne, znane z historii, znane z legend, stają się postaciami troszeczkę oderwanymi od regionu i o większych przesłaniach. No nie jest to literatura, w której, którą znam i o której potrafię opowiedzieć, bo sama czytałam z takim trochę zaskoczeniem i teraz z ciekawością czekam na kolejne tomy, szczególnie, że trzeci tom będzie się kończył grą, która będzie związana z akcją tych trzech części. Trochę taki eksperyment. Mam nadzieję, że się przyjmie i że spotka się z ciepłym przyjęciem, szczególnie, że planujemy premierę na dzień 2 listopada. Temat książki, treść książki jest związana mocno z taką duchowością gór, z duchem gór. Myślę, że trafiona i data i mam nadzieję, że też treść zostanie dobrze przyjęta. Kolejna pozycja to już dla dorosłych, to kryminał. To będzie druga część, może nie druga część, drugi kryminał pana Huberta Litwinionka, który zadebiutował książką kryminałem pod tytułem Cień Ducha Gór. Myślę, że druga jego pozycja, no na razie mamy te bardzo dobre recenzje, że autor też tutaj się rozwija i językowo i poleciał też w akcji bardzo ciekawie. Ja jeszcze nie zdążyłam przeczytać, ale już szykujemy, przygotowujemy pod druk i mam nadzieję na promocję już w październiku, na premierę dla miłośników kryminału. Kryminał wiadomo teraz jest na topie, ale myślę, że też jest taką bardzo ciekawą propozycją dla osób, które lubią poczytać o tych legendach regionu. Kolejna pozycja to tłumaczenie z niemieckiego oczywiście tekstu opracowania biografia Friederike von Redden w listach i korespondencji. Znana rodzina, znane nazwisko, znamy głównie hrabiego Redena, natomiast Friederike von Redden jest bardzo znaną też postacią o niesamowitych zasługach w tej regionie, ale poznamy ją nie tylko od tej strony, co zrobiła i jak działała. Ta jej działalność przecież była i społeczna i taka gospodarcza wręcz, bardzo przedsiębiorcza i bardzo znana, znacząca tutaj postać, ale też poznamy jej podejście do świata, do życia, jej trochę prywatnych rzeczy i tutaj to opracowanie na ponad 500 stron już w przygotowaniu do druku, myślę, że ukaże się też jeszcze w październiku, może w listopadzie, też jako ciekawostka i kawałek pięknej literatury, bo oczywiście pisane pięknym językiem, w opracowaniu Sandry Jaskulskiej, która poświęciła kilka miesięcy na zredagowanie, także czekamy na tę pozycję. I jeszcze dwie rzeczy, które są przygotowywane, już bardziej związane z obiektami, z miejscami. Jedno to jest pod tytułem Stary Dolny Śląsk, pięknie ilustrowany album dawnych grafik i pocztówek i rysunków, zabytków na Dolnym Śląsku z opisem architektonicznym i to też jest tłumaczenie z tekstów z opracowań niemieckich. Natomiast zupełnie nowym opracowaniem, coś co w tej chwili już też jest na etapie przygotowywania redakcji, tak powiem, redakcji, to monografia, bo tematem jest dawne schronisko Obserwatorium na Śnieżce. Szczególnie w dobie, kiedy został ogłoszony remont tego schroniska, które jest obecnie, więc opracowanie poświęcone temu schronisku na miejscu, którego stanęło, myślę, że jest akurat w punkt w takim momencie. Z nową dokumentacją, bo mamy szczątkowe opracowania rozproszone, to będzie już zebrane, przygotowane przez kogoś, kto brał udział w powstawaniu, budowie tego budynku, remoncie. I myślę, że też wspomnienia osób, które tam pracowały, będą czymś takim, co urozmaici ten przekaz i takim kompletnym zebraniem tej informacji. Także ciekawa pozycja też taka regionalna, krajoznawcza na rynku. To z tych rzeczy, które przygotowujemy, które właściwie są już na warsztacie.
1: A do osiągnięcia po te tytuły zachęcała w naszym programie, przypomnę, Regina Chrześcijańska z Jeleniogórskiego Wydawnictwa Adrem. Bardzo dziękujemy za te literackie rekomendacje. No i spotkanie w Radiu Złote Przeboje.
5: Dziękuję pięknie i pozdrawiam. Do widzenia.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A my zmieniamy temat i przenosimy się teraz do krakonoskiego sejmiku osób niepełnosprawnych, który oprócz tego, że na co dzień służy pomocą jeleniogórskim seniorom i osobom niepełnosprawnym, to tychże zabiera także na wycieczki, bo turystyka to ważny element codziennej działalności, mówi Stanisław Schubert, prezes krakonoskiego sejmiku osób niepełnosprawnych.
3: To są wycieczki bardzo powtarzające się, weszły one w tradycję. Na szczęście fundatorzy w postaci Urzędu Marszałkowskiego coraz częściej dostrzegają ten nasz dorobek i są te nasze projekty dofinansowywane. Oczywiście przy zasadzie udziału własnego, potężnego, ale to są wycieczki nie tylko jednodniowe w góry, są to wycieczki kilkudniowe, które dotyczą województwa dolnośląskiego, ale są to także bardzo ciekawe imprezy łączące kilka województw, ponieważ sejmik ma swoje biura terenowe w 7 miejscowościach kraju, to też musimy zadbać o wszystkich naszych działaczy, wszystkich naszych członków z województwa i lubuskiego, i wielkopolskiego, i mazowieckiego, i pomorskiego, i opolskiego, gdzie są te oddziały i robimy taki wahadło, 6-dniowe pobyty, które są wypasione na full, wspaniałe. Oczywiście wiąże się to z symboliczną odpłatnością 250 zł od osoby, ale to i tak kropla w morzu potrzeb. Przed nami kolejne w wrześniu, październiku i listopadzie, na których z Jeleniej Góry jedzie na przykład 9 osób, z Opola 3, z Wielkopolski 3, z Mazowieckiego 5 i tak dalej, i tak dalej. To też przyczynek dla ogromnej integracji. Ale coraz więcej jest również wycieczek zagranicznych i tu chcę Państwa przestrzec, żeby nie wierzyć słowu pisanemu, bowiem pojawia się coraz częściej grupa ludzi, którzy w sposób absolutnie nieuprawniony oferują swoje usługi w zakresie pośrednictwa przy wycieczkach zagranicznych, ale i krajowych, windując ceny zdecydowanie ponad obowiązujące. Zwracajcie Państwo na to uwagę, konsultujcie się również z nami, my Wam poradzimy, czy warto to się z tego skorzystać, czy nie. Pośród tych wycieczek zagranicznych to jest i Sardynia, i Włochy, proszę Państwa, i Hiszpania, i Portugalia, i Norwegia, także coraz więcej tam seniorów i muszę Państwu powiedzieć, że wspomnienia te utrwalone na taśmach wideo, na zdjęciach filmowych wykonywanych za pomocą smartfonu, też uczyliśmy ludzi, jak te zdjęcia należy robić w czasie tych warsztatów dziennikarskich. To wspaniałe przesłanie dla młodszych pokoleń, a może i dla rozmów w czasie Dnia Babci, dla ojca, dla matki.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A wszystkie działania krakonoskiego sejmiku osób niepełnosprawnych, te związane z turystyką i nie tylko, śledzić możecie na stronie xon.pl oraz w mediach społecznościowych, do czego zachęcam i zachęcam również do pozostania z nami, bowiem już za chwilę rozmawiać będziemy o tegorocznej odsłonie Górzynieckiego Forum Kultury. To druga edycja tego cyklu, tego wydarzenia. W tym roku odbywa się pod hasłem Domy, które pamiętają. Szczegóły już za kilka minut.
0: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 kilometrów można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów, poprzez barokowe XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, no to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach. Liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy dwór czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy zamek Chojnik, XIX-wieczny pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy pałac Szawgoczów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej.
0: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Zwiedzający zamek Czocha już wkrótce będą mogli odkryć kolejny sekret jednej z najbardziej tajemniczych warowni w Polsce. Pracownicy zamku udostępnili 19 tajne przejście, które stanie się częścią nowej trasy zwiedzania, informuje serwis Jelonka.com. Jak zapowiada dyrekcja, to dopiero początek. W zamku znajduje się bowiem około 40 ukrytych przejść, a kolejne będą sukcesywnie otwierane. Nowo udostępnione przejście, jak czytamy dalej, prowadzi z komnaty książęcej do pracowni niemieckiego architekta Bodo Ebharta, który na początku XX wieku kierował przebudową zamku. Przez lata wejście to było zamurowane i pozostawało niedostępne dla turystów. Otworzyliśmy już 19 tajne przejście, ale w całym zamku jest ich około 40. Chcemy stopniowo udostępniać kolejne, aby zwiedzający mogli coraz większą część trasy pokonywać właśnie ukrytymi korytarzami. To zupełnie nowe doświadczenie, jeden z kierunków rozwoju naszego zwiedzania, mówi na łamach serwisu dyrektor zamku Czocha Jarosław Kuczyński. Historia tajnych przejść sięga początku XIX wieku. Gdy zamek należał do niemieckiego przedsiębiorcy Ernsta Guczowa, przeprowadzono jego gruntowną przebudowę. To właśnie wtedy istniejące wcześniej sekrety warowni zostały rozbudowane. Wejścia do ukrytych korytarzy do dziś można znaleźć m.in. w szafach, regałach czy boazeriach. Na tym jednak zmiany się nie kończą. W najbliższym czasie otwarty zostanie również salon Ernsta Guczowa. Nowoczesna, multimedialna ekspozycja poświęcona ostatniemu prywatnemu właścicielowi zamku. Zwiedzający poznają historię Czochy od średniowiecznych początków, przez dzieje kolejnych właścicieli, aż po wielką przebudowę z początku XX wieku. Nowe przejście i przygotowywana ekspozycja są kolejnym etapem rozwoju oferty turystycznej zamku Czocha. Wszystko wskazuje na to, że z każdą kolejną wizytą będzie można odkrywać następne sekrety ukryte w murach jednej z najbardziej zagadkowych warowni w Polsce, którą od Jeleniej Góry mamy dosłownie rzut kamieniem kilkadziesiąt kilometrów od centrum miasta. Jeśli więc nie macie pomysłu na weekend, jeśli szukacie takich turystycznych inspiracji, to zamek Czocha powinien być obowiązkowym kierunkiem. Nawet jeśli dobrze go znacie, to jak widać, tych nowości z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem jest coraz więcej, więc te historie warto sobie odtwarzać, warto przypominać, a o tym nowym, 19 już tajnym przejściu w zamku informował m.in. serwis Jelonka.com.
0: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: O atrakcjach kulturalnych w mieście też usłyszycie w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje. Trwa 68 wrzesień jeleniogórski. Towarzyszą mu takie imprezy jak Festiwal Silesia Sonans, który już za nami. Jarmark Staroci i Osobliwości oraz Festiwal Wonderland. Azja w tym roku będzie tym motywem przewodnim. No i po raz kolejny cieplice rozbłysną światłem i nowoczesnymi technologiami. Towarzyszyć będzie temu także spora ilość muzycznych, koncertowych atrakcji, o których opowiemy Wam więcej już za kilka minut. To oczywiście tylko jedna z wielu imprez, bo lista tych atrakcji związanych z wrześniem jeleniogórskim jest bardzo długa, więc przez cały ten miesiąc będziemy Wam w Radiu Złote Przeboje przypominać, co ciekawego jeszcze przed nami.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Do poznawania historii dziś będziemy Państwa zachęcać, ale także w pewnym sensie pielęgnowania tradycji miejsca, bo przed nami kolejna odsłona Górzynieckiego Forum Kultury. Przed nami w zasadzie ona trwa cały czas, więc o tym, co się będzie działo, co się wydarzyło, opowie mój kolejny dziś gość, Beata Brzuchnalska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Górzyńca. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Tak, tak, jesteśmy w trakcie kolejnych wydarzeń Górzynieckiego Forum Kultury Domy, które pamiętają. Ta edycja projektu cieszy się dużym zainteresowaniem również mieszkańców Górzyńca, Piechowic. A zaczęło się wszystko 1 sierpnia wykładem Katarzyny Szafrańskiej, etnolożki, kierownika działu etnologii Muzeum Karkonoskiego, która opowiadała o architekturze wiejskiej w regionie jeleniogórskim i zarysie historii tej architektury, nie skupiając się jak gdyby na architekturze, tylko na tym, jakie wydarzenia na przestrzeni wieków spowodowały, że tutaj na nasze tereny przybyli konkretni ludzie ze swoimi historiami, jaki to miało wpływ na to, jak ten region się rozwijał, jak się zmieniał, dlaczego jest taki różnorodny. I takie spojrzenie, kiedy nie koncentrujemy się tylko jak gdyby na takich artefaktach, które już dzisiaj, które ciągle istnieją, pozwala nam też spojrzeć inaczej na to, co tutaj w regionie nas otacza.
1: Myślę, że mieszkańcy Górzyńca tę inicjatywę powoli coraz lepiej już kojarzą, bo to jej kolejna odsłona, ale w zasadzie od tego powinniśmy rozpocząć. Do tego motywu przewodniego też pewnie za chwilę przejdziemy, natomiast powiedzmy może, czym to Górzynieckie Forum Kultury jest z założenia?
4: Górzynieckie Forum Kultury zostało wymyślone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyńca jako taka platforma, forum, w którym spotykają się ludzie z różnych stron Polski i odkrywają siebie nawzajem, czyli no, tak jak my przyjechaliśmy do Górzyńca 20 lat temu, poznajemy teraz mieszkańców, którzy osiedlili się tutaj po wojnie i pierwsza edycja dlatego miała idiom Jestem stąd, bo uznaliśmy, że no niezależnie od tego, skąd przybywamy, to jeżeli jesteśmy w tym miejscu i to miejsce wybraliśmy sobie do życia z takich czy innych powodów, no to jesteśmy stąd, z tym miejscem się utożsamiamy, chcemy to miejsce poznawać, chcemy poznawać historię ludzi i chcemy wspólnie działać, odkrywając tą historię na rzecz integracji lokalnej społeczności i promowania też takich miejsc jak osiedle Górzyniec, bo to, jak pan wie, jest małe osiedle należące do Piechowic. I wydaje się, że to jest taki ciekawy

0: że docieramy też z tymi informacjami o tym, co się dzieje w Górzyńcu, no poza granicę Piechowic tylko. I dlatego coraz częściej na nasze spotkania przyjeżdżają osoby ze Szklarskiej Poręby, z Jeleniej Góry, Skarpnik. To może nie jest jakoś strasznie daleko od Górzyńca, no ale to pokazuje, że te tematy, które poruszamy i sposób, w jaki o nich opowiadamy, jest ciekawy dla odbiorcy. A naprawdę, proszę mi uwierzyć, jest bardzo ciężko przyciągnąć uwagę mieszkańców i odbiorców, bo w naszym regionie w zasadzie codziennie, co godzinę dzieje się coś i jest taki szeroki wybór różnych inicjatyw, że zgromadzenie 100 czy 50 osób to jest duża sprawa. No a poza tym publikujemy informacje na naszym profilu na Facebooku i tam też jest bardzo duża reakcja osób, które no niekoniecznie mogą uczestniczyć w tych wydarzeniach, które się dzieją tu na miejscu, ale odkrywają to wydarzenie poprzez internet, sieć. Tam zamieszczę w tej edycji piszemy o domach, które pamiętają i ten spacer fotograficzny to jest spacer, który podczas którego odwiedzimy 6 wybranych domów, które opowiadają historię. Tylko no jak gdyby nie skupiamy się w tej naszej opowieści na samych domach, tylko na tym, kto je wybudował, kto w nich mieszkał, jak to się przez lata zmieniało. A historia Górzyńca jest bardzo stara i teraz na przykład piszę tekst o domu, który znajduje się przy ulicy Górnej 22 i który został wybudowany w 1700 roku. Także to są pokolenia, które się przewinęły przez te domy i no, staramy się w tej chwili odświeżyć pamięć o tych, którzy tutaj przyjechali, osiedlili się, czym się zajmowali, jak potoczyły się ich losy. Jest to dużo pracy, którą trzeba wykonać, żeby poszukać w dokumentach, ale udaje nam się dotrzeć do wielu ciekawych informacji i historii. A nasi mieszkańcy, którzy tutaj przyjechali i osiedlili się w Piechowicach, w Górzyńcu po wojnie, no też mają bardzo dużo wspomnień, zdjęć i dzielą się z nami tymi zdjęciami, dzielą się opowieściami z tamtych trudnych czasów, jeszcze ciągle pamiętają nazwiska i historie rodzin, które tutaj przyjechały, często zmieniały swoje adresy i jest to no, ciekawe i cieszy nas też właśnie reakcja tych osób, które mieszkają tutaj, przyjechały tutaj zaraz po wojnie, że chcą po prostu opowiadać o tym, że to jest taki moment, że możemy jeszcze z nimi ciągle porozmawiać i to zapisać. I to jest takie fajne, że udało się nam dotrzeć i obudzić jakieś takie wspomnienia. Oczywiście najlepiej pamiętamy tylko te dobre jakieś momenty, więc ta opowieść o Górzyńcu jest, no, jest opowieścią o dobrych zdarzeniach, o tym, co tutaj zostało zapamiętane, co wtedy integrowało tych ludzi, co pozwalało im tutaj funkcjonować, odnajdywać się, jak potoczyły się ich losy. No i to jest taka historia. Także to nasze hasło Domy, które pamiętają, bardziej odnosi się do historii ludzi, którzy w tych domach zamieszkali, niż do jak gdyby no, samej architektury, bo w tym tematem tutaj się nie zajmujemy.
1: Mówi Beata Brzuchnarska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Górzyńca.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Właśnie o tę architekturę też chciałem zapytać, czy to się jakoś wiąże z krajobrazem miejsca, w którym państwo na co dzień żyjecie, bo tak pomyślałem sobie, że podtrzymywanie tej tradycji, przypominanie historii dzisiaj jest o tyle ważne, że ten krajobraz dość mocno nam się zmienia. Jeśli mówimy o tych fizycznych domach, które pamiętają, no to może się okazać, że za chwilę będzie ich coraz mniej.
0: Tak, ma pan rację. Oczywiście to jest w tej chwili jak gdyby taka dobry czas dla tej architektury tutaj takiej różnorodnej i ciągle my tutaj w Polsce jesteśmy regionem, gdzie się zachowało bardzo dużo jeszcze tych starych obiektów. I takim fajnym spostrzeżeniem, które wynieśliśmy z wykładu pani Szafrańskiej, było to, że ta różnorodność tej starej zabudowy i to, co jest w niej

0: i unikatowe, to jest to, że te migracje, które tutaj się odbywały przez wieki, powodowały, że przybywali tu ludzie z różnych kultur, z różnymi doświadczeniami, różnych profesji i oni jak gdyby przenosili na te tereny tą swoją kulturę, tak? I to na pewno jest warte zachowania. I my, zwracając uwagę teraz na te domy, bo te domy, które wybraliśmy, to są oczywiście domy, które powstawały na przestrzeni lat tutaj w Górzyńcu i są różnego rodzaju. Są domy tkaczy, stolarzy, szlifierzy, są też wille, które były tutaj budowane na początku XX wieku, bo kiedyś Górzyniec promował się jako Luftkurort i był też takim miejscem takiej turystyki, takiej slow, by się teraz powiedziało, gdzie się przyjeżdżało, żeby wyjść do lasu, odpoczywać powoli. Także no, staram się zwrócić poprzez historię ludzi, którzy mieszkali w tych domach, również uwagę na ich architekturę, tak? I temu służy spacer fotograficzny, bo będziemy te domy fotografować, ponieważ my to robimy ciągle, więc zaprosiliśmy na ten spacer osoby spoza. Były zapisy, no mogło się zapisać tylko 15 osób, zdaje się, że będzie 17, bo tak bardzo nas proszono. I zobaczymy, jak te osoby, które no, nie mieszkają tu na co dzień, spojrzą na te domy i jak będą tą historię tych domów i tych ludzi, którzy tam są, opowiadać.
1: No i efekty tego będziemy mogli zobaczyć też później, więc to nie jest tak, że projekt zamknie się tym fotograficznym spacerem i będzie taką wewnętrzną informacją dla uczestników, no bo zwieńczenie nadejdzie w październiku.
0: Tak, tak. Projekt kończy się 18 października i 18 października zapraszamy Państwa już teraz na wystawę. Na wystawie będziemy prezentować wybrane zdjęcia wykonane podczas sobotniego spaceru. W wystawie towarzyszyć też będzie projekcja filmu dokumentalnego, do którego udało nam się dotrzeć dzięki Adamowi Spolnikowi. I będzie to film opowiadający historię pierwszych osadników, którzy po II wojnie światowej przybyli na tę ziemię. Film Osadnicy, który został zrealizowany przez Henryka Szoka dla gminy Stara Kamienica.
1: To są te wydarzenia, w których będziemy mogli wziąć udział 18 października. Wszyscy podsumowując to, co wydarzyło się w ramach tej odsłony Górzynieckiego Forum Kultury, przypomnę, pod hasłem Domy, które pamiętają. Pytanie, czy na tym kończymy? To finał tej edycji, ale rozumiem, że Górzynieckie Forum Kultury jeszcze będzie wracało. Czy możemy mieć taką nadzieję?
0: Tak, tak. No, jest to bardzo dużo pracy. Mamy tutaj powołany taki sztab, który nad tym pracuje. Jak pan wie, no, działamy społecznie, ale jest też dużo satysfakcji, jest dużo zainteresowanie. Jest to też dla nas rozwijające i pouczające, więc myślę, że będziemy kontynuować Górzynieckie Forum Kultury i będziemy też szukali kolejnych tematów, które być może nasunie nam się, kiedy będziemy podsumowywać tegoroczną edycję, bo w tej chwili pojawia się bardzo dużo różnych ciekawych wątków, bardzo dużo pytań, bardzo dużo podpowiedzi. No tylko musimy znaleźć klucz, żeby te oczekiwania i żeby to było ciekawe i dla nas, i dla mieszkańców, i żeby też było ciekawe dla wszystkich innych odbiorców, bo przecież takich osiedli, takich miasteczek, wiosek jak Górzyniec jest bardzo wiele i one wszystkie mają swoje historie bardziej lub mniej emocjonujące, ale przecież każdy może coś o swoim miejscu do życia opowiedzieć. Także to wydaje się takie inspirujące do tego, żeby poszukiwać w tych miejscach, w których mieszkamy, tego, co ciekawe, bo mamy taką tendencję do niedoceniania tego, co jest w takim naszym najbliższym otoczeniu, a okazuje się, że jak tak pogrzebać trochę głębiej, to można tam znaleźć naprawdę ekscytujące historie i opowieści. Także będziemy na pewno myśleli nad tym, o czym będziemy opowiadać w następnej edycji Górzynieckiego Forum Kultury za rok. Tymczasem, bo chciałam jeszcze dodać, że te nasze projekty są ciekawe również dlatego, że udaje nam się zaprosić do współpracy ciekawe osoby, tak? Czyli w ubiegłym roku plakat do naszego wydarzenia zaprojektował Zbigniew Szumski, wspaniały artysta. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Mariannę Sztymę i Piotra Zdanowicza i dlatego mamy też piękną oprawę graficzną zrobioną przez tych dwoje wspaniałych artystów. Także te nasze wydarzenia, oprócz tego, że opowiadają historię o nas, o naszych domach, o naszych miejscowościach, to jeszcze staramy się, żeby miały odpowiednią oprawę.
1: No, zdecydowanie, jeśli chodzi o obsadę, mamy artystyczny creme de la creme regionu Górzyńca i okolic. No a Państwa zachęcamy do dzielenia się tymi historiami, jeśli one są w Was, jeśli są w Waszych rodzinach, to być może staną się taką inspiracją, albo przynajmniej częścią kolejnych odsłon Górzynieckiego Forum Kultury. Przypominam, zwieńczenie tegorocznego projektu 18 października, więc jeszcze troszkę czasu mamy, by zaplanować swoją obecność, a w międzyczasie też możemy śledzić w internecie poczynania i działania Stowarzyszenia Przyjaciół Górzyńca, bo nie tylko Forum Kultury się zajmujecie, tych działań i przedsięwzięć jest sporo, więc jeśli mieszkańcom okolic i Górzyńca leży na sercu to miejsce, no to warto pamiętać właśnie o działaniach Stowarzyszenia.
0: Tak jest. Zapraszamy serdecznie do obserwowania naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie, wspierania działań Stowarzyszenia, bo razem naprawdę możemy więcej i zapraszamy wszystkie osoby, które interesują się historią naszego regionu na wystawę 18 października i na projekcję filmu. Naprawdę warto. Czekamy na Was w Piechowicach, w Górzyńcu.
2: Zmieniamy temat.
1: To tyle na temat Górzynieckiego Forum Kultury. Z nami, przypomnę, była Beata Brzuchnalska. Teraz przechodzimy do finansów. Macie poczucie, że pojawia się okazja na szybki i pewny zysk bez ryzyka? No to tutaj powinna włączyć się ostrożność. W sieci roi się od fałszywych platform inwestycyjnych i fikcyjnych doradców finansowych. Oszuści wykorzystują wizję łatwych, szybkich pieniędzy, by wyłudzić oszczędności życia. Jak nie dać się złapać na haczyk? Podpowie Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
3: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podejmowania decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy. Przestępcy coraz częściej wykorzystują wizerunek znanych firm, banków czy instytucji finansowych, publikując fałszywe reklamy w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Następnie kontaktują się telefonicznie z potencjalnymi ofiarami, przekonując je do przekazania danych, instalowania dodatkowych aplikacji lub zatwierdzania transakcji. Przypominamy, że cyberprzestępcy nieustannie modyfikują swoje metody działania, wykorzystując zaufanie oraz niewiedzę swoich ofiar. Zachowanie rozwagi, weryfikowanie informacji i ograniczone zaufanie do internetowych ofert inwestycyjnych to najskuteczniejszy sposób, aby uchronić swoje oszczędności przed utratą.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A teraz przechodzimy do września jeleniogórskiego. Jak już kilka minut temu wspominałem, 68. odsłona trwa. No a przed nami takie imprezy jak chociażby Festiwal Światła, który od kilku lat po długiej przerwie ponownie pojawił się w naszych kalendarzach. Tym razem pod hasłem, pod nazwą Wonderland. Co czeka nas w tym roku? O tym Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
4: W dniach 18-20 września w Jeleniej Górze Cieplicach odbędzie się Wonderland Asia 2026 Festiwal Światła, Muzyki i Wyobraźni. Jelenia Góra Cieplice zamieni się w niezwykły świat światła, muzyki i emocji, podczas których Park Zdrojowy, Plac Piastowski i Park Norweski rozbłyśnie tysiącem barw, dźwięków i niezwykłych historii. Wielkoformatowe projekcje, mappingi, instalacje i imersyjne obrazy otoczą nas z każdej strony, a na scenie pojawią się zespół Problem, Zalia, Roguckie Normalni Ludzie, także DJ Skipless i DJ Igor Miłosz Lewek, Filharmonia Dolnośląska imieniu Ludomira Rudzkiego pod batutą Marka Broniszewskiego przygotowała koncert muzyki filmowej Symfonia Wielkiego Ekranu. A gdy zapadnie noc, zapraszamy na Silence Disco. Wszystko to w Parku Zdrojowym, Parku Norweskim i na Placu Piastowskim.
1: Organizatorem tego wydarzenia jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, a więcej szczegółów dotyczących programu zdradzał Jarosław Gromadzki, dyrektor JCK-u.
5: Pokazy laserowe, również spektakularne, z wielu laserów, prezentowane przez firmę, która te pokazy robi na całym świecie, spektakularnych i prestiżowych miejscach, będą codziennie, czyli nie trzeba będzie oczywiście planować pobytu na ten jeden wyjątkowy dzień, ale będzie można codziennie uczestniczyć w pokazach, które odbywać się będą na koniec dni koncertowych. No i dni koncertowe, program, o którym też już Państwo słyszeliście. Pierwszy dzień to oczywiście program związany z Kikofem, już tradycyjnie propozycja wysłana do młodzieży. W tym roku no super grupa, super grupa o nazwie Problem. Mam nadzieję, że problemów z tym koncertem nie będzie, natomiast jestem pewien, że spotka się z dużym zainteresowaniem publiczności. Zaczynamy o 18.30 setem dziejskim, później 19.45 koncert grupy Problem. No i o godzinie 21.00 Silent Disco, też propozycja, która spotkała się z dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku i liczymy na równie liczny udział. No, 2000 słuchawek zostanie dla Państwa przygotowanych i będzie można bawić się przy muzyce trzech DJ-ów, którzy na różnych kanałach będą prezentować różną muzykę. Państwo możecie to przełączać do własnego uznania, własnego podobania, spędzić naprawdę upojny wieczór, nie przeszkadzając nikomu, ale pamiętajcie, będziemy w wyjątkowej ciszy, a ci, którzy sobie go zobaczą, ten też wyjątkowy spektakl, wygląda trochę jak pola licejskie, bo słuchać muzyki, a ludzie pąsają w różnych rytmach. Też zapraszamy do obserwowania tego wyjątkowego wydarzenia. Drugi dzień to też tradycyjnie gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej i również artyści, których przedstawiać tak naprawdę chyba nikomu nie trzeba, bo o godzinie 19 wystąpi Zalia, o godzinie 23 Piotr Nowicki, no i zakończymy 21.30 również setem DJ-skim. Natomiast niedziela to dzień rodzinny, o godzinie 18 to jest nowo. Zapraszamy na spektakl familijny Teatru Nowego Cyrku Kolektyw Chaos, na spektakl Inni i Inni, on odbędzie się w Parku Zdrojowym. Natomiast o godzinie 19.30 zapraszamy wszystkich, którzy muszą obserwować nazwiska z Simem, John Williams, Ennio Morricone czy Wojciech Kinach, albowiem będziemy mieli przyjemność posłuchać koncertu poświęconego najwspanialszym formie muzyki filmowej, wykonaniem najwspanialszej orkiestry symfonicznej, najwspanialszej filharmonii dolnośląskiej pod dyrekcją samego dyrektora, mistrza pana Marka Roniszewskiego. Także serdecznie Państwu zapraszam na ten koncert, koncertu złożyć będą oczywiście wizualizację, więc będzie też to spektakl filmowy, tak jak cały festiwal. No, nie z pracy wielkiej tajemnicy, powiem, że to oczywiście wszystko będzie strefa Kilo Gastro, czynny na piątek o 16.23, w niedzielę o 12.23, w niedzielę i w sobotę o 12.23. Serdecznie Państwa zapraszam, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zapraszał Jarosław Gromadzki z Jeleniogórskiego Centrum Kultury, a ja zapraszam już na kolejne odsłony magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Jak zwykle o tej porze zapraszam Was na podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń minionego tygodnia. Jak zwykle rozmawiać będziemy o Jeleniej Górze, o tym, co działo się w naszym mieście, co działo się w całym regionie, a za nami m.in. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, podczas którego podpisano umowę i oficjalnie potwierdzono plany remontu obserwatorium na Śnieżce.
10: Przebudowa obejmie tak zwany dolny dysk, gdzie niegdyś funkcjonowała restauracja. Ten fragment budynku zostanie przygotowany do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego dla turystów.
9: To jedno z ważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, ale oczywiście działo się dużo więcej. Sporo tych informacji mamy do przekazania i już za chwilę ich podsumowanie w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Warto więc być z nami. O skarbach też będzie. Skarbach, które udało się znaleźć w Kowarach, w tamtejszym Muzeum Sentymentów, czego efektem jest teraz otwarcie najnowszej wystawy pod tytułem Ostatni oddech dywanówki. Możemy wyruszyć w fotograficzną podróż w czasie.
11: Zdjęcia zostały uratowane w formie negatywów. Jeszcze przed pandemią, przez 6 miesięcy nie można było wtedy nawet puścić nikogo do muzeum, więc miałem czas na to, żeby przejrzeć te negatywy i właśnie taki skarb znalazłem. Było tam ponad 100 fotografii z 1969 roku.
9: O finansach też będzie w naszym magazynie, ale może nie do końca o tym, jak się wzbogacić, ale o tym, jak nie stracić, bo to równie ważne. No a nie zawsze korzystając z sieci mamy w głowie ten filtr.
12: Internet daje nam dużo możliwości, ale też wiele zagrożeń czyha w internecie na nas. Wiele osób, które przychodzi do nas zgłaszać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, okazuje się, że ofertę na przykład znalazło właśnie w internecie, w mediach społecznościowych, ofertę jakiegoś szybkiego zysku.
9: I takich zgłoszeń policjanci na Dolnym Śląsku, policjanci w Jeleniej Górze w zasadzie niemal każdego tygodnia, każdego miesiąca przyjmują całe mnóstwo. Mimo wielu apeli, przypomnień, takie sytuacje wciąż się zdarzają. Na co więc zwracać uwagę? O tym wszystkim opowiemy Wam już za moment. Przed nami także sporo propozycji dla miłośników kultury i sztuki. Podpowiemy, jak aktywnie spędzić wolne chwile w mieście i regionie. Zapraszam, bądźcie z nami.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Zaczynamy jednak od rozwoju kolei dolnośląskich. 270 milionów złotych to koszt zakupu 10 nowych składów, które zasilą lokalną siatkę połączeń. Nowe ekodiesle skierowane zostaną na niezelektryfikowane trasy w naszym regionie. Jeden z pociągów kilka dni temu zaprezentowany został w Karpaczu przy okazji Forum Ekonomicznego i na tej trasie między innymi będzie się jeszcze pojawiał. O rozwoju i nowych zakupach kolei dolnośląskich mówił m.in. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
13: Szanowni Państwo, Karpacz urasta nam w ostatnich latach już nie tylko na gospodarczą stolicę Polski, Dolnego Śląska, ale też infrastrukturalną. Przypomnę, że w ubiegłym roku na tym dworcu, na tym peronie witaliśmy i jechaliśmy również pierwszym rozkładowym przejazdem w Polsce składu napędzanego lokomotywą wodorową, co było niejakim przedsmakiem do dialogu konkurencyjnego, w którym jesteśmy i pracujemy nad tym, aby takie składy wchodziły w skład naszej dolnośląskiej floty, którą dysponują koleje dolnośląskie. Kolejne wydarzenie skorzystania z prawa opcji zakupu kolejnych 10 składów spalinowych, niezbędnych do obsługi linii kolejowych, które w takim dynamicznym, a wręcz gigantycznym, imponującym tempie odbudowujemy. Składy spalinowe, które będą realizowały połączenia na trakcjach takich jak tutaj w Karpaczu, poza siecią elektryczną. 10 składów, kwota ponad 270 milionów złotych o napędzie spalinowym, ekodieslu, 90% mniej emisji spalin do środowiska. Docelowo jest takie zamierzenie, pracujemy tutaj z zarządem kolei dolnośląskich, ale też ze współpracownikami, z panem marszałkiem Radą nad tym, aby w jakiś sposób móc sfinansować tego typu zakup. Wiemy, że składy spalinowe nie wchodzą z racji dyrektyw unijnych w możliwości dofinansowania, aczkolwiek jest to tabor, który może być wykorzystywany, a wręcz jest potrzebny na czasy podwyższonego ryzyka w sytuacji, kiedy nie ma prądu, nie ma energii. Taki tabor może jeździć, komunikować region, ale też nie tylko. Linia do Karpacza, ponad rok funkcjonowania, w pierwszych 11 miesiącach 320 tysięcy pasażerów skorzystało z tego przedsięwzięcia. Jest to absolutny hit, jeżeli chodzi o rozkład jazdy kolei dolnośląskich. To pokazuje zasadność tych inwestycji, które realizujemy w innych miejscach na południu Dolnego Śląska, tak jak do Srebrnej Góry, do Stronia Śląskiego, czy chociażby linia do Lwówka.
9: Każdy kolejny zakup jest oczywiście formą rozwoju kolei dolnośląskich, powiększenia tej siatki połączeń, ale to w tym wypadku także bardzo ważne posunięcie w kontekście ekologii, o czym mówił z kolei wicemarszałek województwa Michał Rado.
14: Koleje dolnośląskie od lat wyznaczają trendy. Dzisiaj staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. 90% ograniczenia CO2 jest jak najbardziej. Wciąż też testujemy lokomotywy, pojazdy wodorowe. Dlatego jak najbardziej dzisiaj ten ekodiesel, który jest napędzany olejem roślinnym, będzie przykładem kolejnych działań właśnie odnośnie tego ograniczenia. Pamiętajmy też, że od 10 lat żaden polski przewoźnik nie zamówił ekodiesla, a dzisiaj koleje dolnośląskie zamawiają 10 takich lokomotyw, 10 takich pojazdów o wartości 300 milionów złotych. Będziemy je wykorzystywać na liniach, gdzie jeszcze nie są zelektryfikowane, między innymi magistrala podsudecka, gdzie prawie 145 tysięcy mieszkańców będzie miało dostęp do niskoemisyjnych, nowych pociągów, wygodnych, będą mogli używać właśnie tych ekodiesli. Koleje dolnośląskie rozwijają się i wyznaczają trendy wszystkim przewoźnikom w Polsce.
9: Pierwsze kroki jednak nie były wcale takie łatwe. Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, wracał do początków kolei dolnośląskich.
15: To duży zaszczyt, panie marszałku, panowie prezesi, państwo prezesi, że możemy dzisiaj tutaj jako radni Sejmiku reprezentować organ stanowiący naszego województwa i cieszyć się z tego, że po 10 latach do floty kolei dolnośląskiej dołączą ponownie szynobusy, bo to od szynobusów się wszystko zaczęło. Gdy zakładaliśmy koleje dolnośląskie, to był z nami wtedy chyba pan prezes Zdanowski. To było wtedy nikt nie wiedział, jak to się rozwinie, nikt nie wiedział, gdzie będziemy jeździć. Monopol PKP i przewozów regionalnych, później usamorządowionych, tak naprawdę wielka niewiadoma, jak to się dzisiaj rozwija. Możemy się z tego tylko cieszyć. Ja się cieszę, że to ostatnie miesiące jest taka dynamiczna zmiana, jeżeli chodzi o ilość taboru oraz o środki, które pozyskują koleje dolnośląskie z funduszy europejskich, z KPO, a tutaj ze środków sądzę kredytowych, z własnych i ze środków budżetu województwa, bo tak jak pan marszałek Gancarz powiedział, dofinansowania na zakup tych składów napędzanych dieslem ze środków zewnętrznych nie ma. Więc możemy się tylko cieszyć, dziękować i czekać, że ten pociąg do nas za chwilę przyjedzie.
9: Pociąg oczywiście chwilę później na peronie w Karpaczu się pojawił, a o tym, jak wygląda cały proces zakupu i rozwoju dolnośląskiego taboru, mówił z kolei Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
16: Chciałem powiedzieć w ten sposób, że rewolucja kolejowa na Dolnym Śląsku trwa. Ale tą rewolucję trzeba kontrolować, żeby nie rozwijała się żywiołowo. Rewitalizujemy kolejne odcinki tras kolejowych. Te inwestycje trwają, ale mamy świadomość tego, że za tym musi nadążać zakup taboru kolejowego, nawet z pewnym wyprzedzeniem, bo to nie jest kilogram mąki czy cukru, że można pójść do sklepu i kupić go w danym momencie. Na te pociągi trzeba odpowiednio długo czekać, żeby one mogły fizycznie być na naszych torach. Muszę powiedzieć, że przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem, bo trzeba powiedzieć, że samorząd województwa, ale i koleje dolnośląskie, ten know-how na rozwój kolei nie trzyma tylko dla siebie, ale dzieli się z innymi regionami. Bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko Dolny Śląsk był ukolejony, ale również inne regiony również, bo to i również powoduje to, że ten rozwój kolei jest coraz bardziej dynamiczny, bo z jednego miejsca można praktycznie dojechać nie tylko do Polski, ale i do całej Europy. Gratuluję tej konsekwencji i tego, co robimy jako Dolny Śląsk.
9: O zasadności tej inwestycji w kontekście lokalnego zapotrzebowania i dużego zainteresowania ofertą kolei dolnośląskich mówiła radna województwa Monika Włodarczyk.
17: Dolnoślązacy lubią, chcą i bardzo chętnie korzystają z kolei dolnośląskich regionalnego przewoźnika. Ta inwestycja pokazuje, że dla nas, dla Sejmiku Dolnośląskiego, dla radnych jest to bardzo ważna kwestia. Tym bardziej chcemy realizować właśnie połączenia, które jeżdżą punktualnie, które są komfortowe dla Dolnoślązaków i które wpisują się także w pewną strategię, także tę ekologiczną strategię i mam nadzieję, że bardzo chętnie będziemy z tego korzystać, z pociągów szybkich, ekologicznych i punktualnych.
9: Domyślnie na dolnośląskich torach pojawi się w sumie 20 takich ekodiesli, 10 jest już zamówionych, a władze województwa uruchomiły finansowanie kolejnych 10 w ramach prawa opcji. Na temat kolei dolnośląskich to tyle, a ja mikrofon już oddaję, bo z nami jest Grzegorz Pałka. Czas więc na przegląd tego, co działo się w okolicy.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
18: Uwaga na oszustów. 15 tysięcy złotych straciła mieszkanka Jeleniej Góry, która mając trudności z działaniem swojej komórki, poprosiła o pomoc mężczyznę poleconego jej przez swoją znajomą. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia oraz ustalają dokładny sposób działania sprawcy. Pieniądze zostały przekazane przy wykorzystaniu kodów autoryzacyjnych. Pierwsze pieniądze z tegorocznej 14 emerytury są już na kontach seniorów. Tegoroczna pełna 14 emerytura wynosi niespełna 2 tysiące złotych brutto i aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków, mówi Iwona Kowalska-Matys z Dolnośląskiego ZUS-u.
19: Seniorzy dostają czternastkę razem z własną emeryturą lub rentą. Taką pełną kwotę dostają ci, których własna emerytura lub renta nie jest wyższa niż 2900 zł brutto.
18: Na Dolnym Śląsku z dodatkowych pieniędzy w ubiegłym roku skorzystało prawie 700 tysięcy osób. Blisko 25 milionów złotych będzie kosztować remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. O szczegółach opowie Beata Korzeniowska.
10: Przebudowa obejmie tak zwany dolny dysk, gdzie niegdyś funkcjonowała restauracja. Ten fragment budynku zostanie przygotowany do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego dla turystów. Wzmocniona zostanie konstrukcja, a modernizacji poddane zostaną elewacja i dach. Planowana jest wymiana okien i przebudowa instalacji.
18: Obiekt zostanie też dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie zakresie ochrony przeciwpożarowej. 191 działań ratowniczych odnotowali podczas minionych wakacji karkonoscy GoPro-wcy. To o 13% więcej niż rok temu. Najczęstszymi przyczynami były upadki i nagłe zachorowania. Najwięcej zgłoszeń przypadało na soboty. Najbardziej obciążone były godziny między 14 a 16. Szczególnie widoczny był wzrost zdarzeń obejmujących jednocześnie kilka osób. Policja jeleniogórska apeluje o ostrożność w przypadku znalezisk z okresu II wojny światowej. O szczegółach opowie Ewa Pasierbiewicz.
10: W ostatnim czasie w kompleksie leśnym w Piechowicach przy ulicy Turystycznej znaleziono i zabezpieczono dwa granaty moździerzowe z okresu II wojny światowej. Miejsce do czasu przyjazdu patrolu minerskiego z jednostki wojskowej w Bolesławcu zabezpieczali funkcjonariusze Straży Leśnej. Tego rodzaju znaleziska pomimo upływu lat są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne. Nie wolno ich odkopywać, przenosić czy rozbrajać.
18: W przypadku znalezienia ani wybuchu należy jak najszybciej zadzwonić pod 112. Do 5 października w Szklarskiej Porębie prowadzone są konsultacje społeczne projektu Planu Ogólnego Gminy. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
20: W planach jest spotkanie otwarte. To odbędzie się już w czwartek 17 września o 16 na czwartym peronie. Z kolei 23 września między 15.30 a 17.30 działać będzie punkt konsultacyjny. Projekt planu dostępny jest w Urzędzie Miejskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Systemie Informacji Przestrzennej.
18: Termin składania uwag upływa 5 października. Coraz więcej klientów ZUS-u rezygnuje z gotówki. Na Dolnym Śląsku już 82% emerytur, rent i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych trafia na rachunki bankowe.
21: Seniorzy padają bardzo często łupem przeróżnych oszustów, którzy wyłudzają dane i wyłudzają pieniądze, a więc jeżeli zdecydują się na to, żebyśmy im pieniądze przelewali na bankowe konto, zamiast żeby je przynosił doręczyciel, wtedy zarówno oni, jak ich pieniądze są bezpieczni.
18: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. 22 projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego zostały pozytywnie zaopiniowane. To 8 projektów inwestycyjnych, 5 oświatowych, 7 społecznych i 2 zielone. Negatywną opinię otrzymało z kolei 9 projektów. Termin na rozpatrzenie odwołania od oceny merytorycznej upłynie 22 września.
8: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: To tyle, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń tygodnia. Te informacje przygotował dla Was Grzegorz Pałka. No a my przechodzimy do kolejnego tematu w programie Radia Złote Przeboje i na celowniku będzie nasze bezpieczeństwo finansowe. W zasadzie niemal każdego tygodnia jeleniogórska policja interweniuje w sprawie oszustw przeróżnej maści. Dość powszechnym ostatnio jest także oszustwo związane z inwestycjami w internecie, korzystając z mediów społecznościowych. Bardzo często można natknąć się na takie oferty i ogłoszenia sugerujące nam bardzo szybki i bezproblemowy zarobek. Czy tak w istocie jest? To postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strutyńska w rozmowie z Aleksandrą Pieprzycką z Dolnośląskiej Policji.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
22: To jest tak, że internet daje nam dużo możliwości, są też opcje inwestycyjne. Coś wydaje się kuszącego, że możemy zdobyć dużo pieniędzy, inwestując swoje oszczędności. Czy na tym polu też już działają oszuści? Jaka to jest skala, jeśli chodzi o Dolny Śląsk? Chociaż rozumiem, że internet to jest globalna wioska, więc trudno pewnie to tak zawęzić do naszego regionu.
12: No tak, internet daje nam dużo możliwości, ale też dużo, wiele zagrożeń tam czyha w internecie na nas. Bo wiele osób, które przychodzi do nas zgłaszać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, okazuje się, że ofertę na przykład znalazło właśnie w internecie, w mediach społecznościowych, ofertę jakiegoś szybkiego zysku, czyli trzeba było zainwestować jakąś sumę pieniędzy, ale gwarantowany był szybki zysk i powielenie tej kwoty. Osoby takie reagują na takie ogłoszenie. Warunkiem jest wypełnienie formularza, podanie swoich danych osobowych, takich podstawowych i danych kontaktowych, i po czym kontaktuje się osoba, która podaje się za doradcę finansowego. I od tego wszystko się zaczyna. Ten doradca finansowy, który nie jest w żaden sposób zweryfikowany przez nas, jest to osoba, która po prostu kontaktuje się przez jakiś komunikator internetowy z nami, bądź telefonicznie, który nigdy nie widzieliśmy na oczy, nie wiemy tak naprawdę, kto to jest. Ta osoba instruuje, jak wygląda inwestowanie pieniędzy w internecie. Konieczne jest zawsze zainstalowanie jakiejś aplikacji, która pomaga podglądać te zyski. Konieczne jest też przelanie na wskazany numer konta określonej kwoty. I najczęściej jest tak, że na początku wygląda wszystko w porządku, że faktycznie w tych aplikacjach widać, że ta nasza zainwestowana kwota rośnie, wzrasta i wszystko wydaje się w porządku do momentu, aż osoba chce z tego zrezygnować i wypłacić te środki, niby zgromadzone środki powielone na tym koncie. Wtedy okazuje się, że nie jest to takie proste i albo ten wcześniejszy doradca wymyśla różne historie, które odwlekają w czasie możliwość wypłaty środków, albo po prostu kontakt z taką osobą się urywa. I wtedy nie wiemy, do kogo się udać, do jakiej firmy się udać, bo wcześniej tego nie zweryfikowaliśmy. Więc oczywiście inwestowanie w czy kryptowaluty, czy na giełdzie jest legalne, jest możliwe, ale pamiętajmy, żeby oferować te pieniądze osobom zaufanym, osobom, które znamy, czyli warto takie miejsca wyszukać sobie samodzielnie w różnych stacjonarnie działających chociażby biurach oferujących takie usługi. Kiedy mamy kontakt z konkretną osobą, wiemy, że dana firma działa już jakiś czas na rynku i cieszy się dobrą opinią i wtedy warto skorzystać z takiego doradcy finansowego, a nie z takiego, który po prostu odezwie się do nas, bo wypełniliśmy formularz w internecie.
22: A w takich ogłoszeniach często kuszą nas dużymi okazjami. To już jest coś, co powinno nam zapalić taką czerwoną lampkę?
12: No tak, bo ciężko szybko uzyskać jakiś zysk finansowy legalnie, prawda? Czyli wiadomo, że jeśli chcemy zainwestować te pieniążki, to trochę potrwa, zanim ten zysk faktycznie osiągniemy. A taki szybki zysk, wiele osób ma po prostu odłożone jakieś środki i chciałoby je powielić. No to zachęcam do tego, żeby korzystać z legalnie działających punktów i nie szukać takich informacji na mediach społecznościowych na przykład, tylko chociażby jak zawęzić do swoich lokalnie występujących firm, które zajmują się takimi inwestycjami i najpierw sprawdzić opinie w internecie na przykład na temat takiej firmy, aby potem powierzyć te swoje pieniążki. Bo kiedy inwestujemy tak w internecie, to pamiętajmy, że od momentu, kiedy osoba przeleje środki po to, żeby one się powieliły, do momentu złożenia zawiadomienia na policji mija długi czas. To jest ten czas, kiedy te pieniążki pracowały teoretycznie, kiedy te pieniążki, widzieliśmy, że one rosną i ten czas powoduje, że policjantom jest trudniej ustalić osobę, która faktycznie dopuściła się tego przestępstwa. Tym bardziej, że jest to wszystko dzieje się wirtualnie w internecie, więc nie wiemy, gdzie ta osoba tak naprawdę jest, ta osoba, która zarządza, na której konto trafiły te nasze pieniążki, więc na pewno lepiej robić to stacjonarnie, fizycznie, kontaktując się z osobami, z doradcami finansowymi.
22: To jest tak, że ci oszuści chcą ukraść nasze pieniądze, ale czy coś jeszcze? Dane? Jakieś przy ściąganiu aplikacji? Jakieś wirusy?
12: To też jest zagrożenie. Kiedy ściągamy aplikacje, no warto mieć na swoich urządzeniach mobilnych dodatkowe zabezpieczenia antywirusowe. Natomiast na pewno nie możemy przekazywać naszych danych osobowych osobom trzecim, więc jeśli decydujemy się na założenie jakiejś aplikacji, która ma monitorować to, co się dzieje z naszymi pieniążkami, róbmy to samodzielnie. Nie przekazujmy tych danych, tych informacji osobom trzecim, które żeby zrobiły to za nas. Nie instalujmy też żadnych aplikacji, które służą do tak zwanego zdalnego pulpitu, żeby ktoś zdalnie mógł robić coś na naszych urządzeniach, czy na komputerze, czy na telefonie, bo to powoduje, że taka osoba będzie widziała również wszystkie nasze hasła i loginy, kiedy będziemy chcieli dostać się na naszą na przykład bankowość elektroniczną, żeby taki przelew wykonać. I taka osoba, która jest po drugiej stronie tej aplikacji, będzie po prostu widziała, jakim hasłem się posługujemy i w każdym momencie będzie mogła na to nasze konto wejść i dokonać jakichś innych transakcji.
22: Czy osobom, które zostały w ten sposób oszukane na Dolnym Śląsku, w ogóle jest szansa, żeby udało się odzyskać te skradzione pieniądze?
12: Oczywiście za każdym razem, kiedy takie zgłoszenie do nas trafi, to policjanci zbierają szeroki materiał, który może doprowadzić do osoby, która dopuściła się takiego czynu. Zajmują się tym bardzo często również funkcjonariusze do walki z cyberprzestępczością, czyli wyspecjalizowani funkcjonariusze, którzy dysponują też odpowiednim sprzętem i przede wszystkim wiedzą, żeby wyśledzić, wytropić w internecie taką osobę. Więc na pewno jest to długi proces. Nie zawsze udaje się zatrzymać taką osobę, tym bardziej, że ten świat internetowy jest... No, taka osoba może być oczywiście w innym kraju i dokonywać takich czynów w internecie. Co utrudnia policjantom działanie, to nie znaczy, że jest to niemożliwe. Oczywiście każde tego typu oszustwo należy zgłaszać policjantom, żeby po pierwsze wykonać czynności i jakby ukrócić ten proceder, żeby inne osoby nie zostały oszukane. ale żeby pociągnąć do odpowiedzialności osoby, która takich czynów się dopuszcza.
22: To jeszcze ostatnie pytanie. Mi się wydaje, że to jest stosunkowo nowa rzecz tego rodzaju oszustwa. Rzeczywiście to jest od niedawna i czy to jest częste, że do Państwa się zgłaszają osoby, które zostały w ten sposób oszukane albo ktoś próbował je w ten sposób oszukać?
12: Zdarzają się. Im bardziej rozwija się ten internet, im więcej osób korzysta z tego internetu, tym niestety takich pułapek jest sporo w internecie, więc jeśli ktoś ma jakieś środki i chce je gdzieś ulokować, to niestety zdarza się, że te osoby wpadają właśnie w te pułapki oszustów i naprawdę same dają się nabrać tym oszustom. Same chcą skorzystać z tych ofert, a następnie zostają oszukane, więc zachęcamy do tego, żeby przy inwestycjach za każdym razem dołożyć wszelkich starań, aby zweryfikować tą firmę, której chcemy przekazać nasze środki.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: I do tego właśnie dziś w magazynie Radia Złote Przeboje zachęcała Aleksandra Pieprzycka z Dolnośląskiej Policji. Rozmawiała z nią nasza reporterka Joanna Strutyńska. A już za chwilę kolejne tematy. Jak zwykle w weekend sprawdzać będziemy, co artystycznie i kulturalnie dzieje się w naszym mieście. Będziemy Wam podpowiadać, gdzie warto będzie się pojawić i co warto będzie zobaczyć. Zaprosimy Was także do Muzeum Sentymentów, w którym w piątek otwarto wystawę fotograficzną pod tytułem Ostatni oddech dywanówki. Ale najpierw o nieco innej definicji bezpieczeństwa. Mówiliśmy o bezpieczeństwie naszych portfeli, to teraz troszkę o bezpieczeństwie na szlaku. Mimo że aura z reguły raczej ciepła, to jednak warunki na szlaku potrafią zaskoczyć. I o tym odpowiednim przygotowaniu, odpowiednim reagowaniu na to, co dzieje się dookoła nas, rozmawiałem z naczelnikiem karkonoskiej grupy GOPR, Adamem Tkoczem.
8: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
9: Jeśli zdarza się trudna sytuacja na szlaku, jeśli nie wiemy, jak się zachować, jeśli czujemy niebezpieczeństwo, no to kiedy po tę pomoc się zgłosić?
0: Na pewno lepiej wcześniej niż za późno. Warto, jeżeli czujemy się niepewnie, zadzwonić tutaj do ratownika dyspozytora na numer 985 i on już w tej sytuacji jest w stanie doradzić nam. Nawet z wyborem trasy, czy zawrócić, czy może skrócić jakąś tą trasę, albo już po prostu zadysponuje ten zespół ratowników. Wiadomo, że akcje w Polsce są bezpłatne, także to nic nas nie kosztuje, żeby zadzwonić, o tą pomoc poprosić. Jeżeli ratownik dyspozytor uzna, że w tej naszej sytuacji ta interwencja ratowników nie jest jeszcze konieczna, to po tym poinformuje, albo jeżeli ta nasza kontuzja będzie dość błaha, no to po prostu jeżeli ratownicy są przy poważniejszym zdarzeniu, my będziemy musieli poczekać. Ale zawsze warto zadzwonić, skonsultować się, bo sami możemy trochę nieświadomie pogorszyć tą naszą sytuację i wędrować jeszcze przez kilka godzin i zastanawiać się, czy wzywać tę pomoc, czy nie. Sami możemy doprowadzić jeszcze do pogłębienia danego urazu, na przykład jeżeli mamy skręconą kostkę, ale tak idziemy, ale nas boli, ale tak w sumie nie wiadomo, co się z tym dzieje. Lepiej wcześniej skorzystać z tej pomocy. Szkoda po prostu też naszego zdrowia w niektórych sytuacjach. Ratownik dyspozytor tutaj zawsze doradzi, co zrobić w danej sytuacji.
9: Zatem kolejny wniosek, żebyśmy reagowali w porę. A jeszcze chciałem zapytać o pracę i działania ratowników w naszych górach, no bo nie zawsze mamy obraz sytuacji, więc pytanie pierwsze, jeśli chodzi o teren, jakim obszarem dziś się zajmujecie, jeśli chodzi o karkonoską grupę GOPR, no bo teren rozległy chyba.
0: Tak, teren dość rozległy, aczkolwiek jeżeli porównując do innych grup regionalnych GOPR, to my nie jesteśmy tutaj rekordzistami. Mamy tutaj kilka pasów górskich, od Karkonoszy, skąd nazwa naszej grupy, przez Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, Góry Izerskie, także kilka tych pas tutaj dookoła Kotliny Jeleniogórskiej jest tutaj pod naszą jurysdykcją, także jeżeli znajdujemy się czy to właśnie w Kaczawach, czy w Rudawach, czy w Izerach, to grupa karkonoska właśnie realizuje te zadania ratownicze. Na szczęście dla poszkodowanych jest to prosta sprawa. Jak zadzwonimy na 985, to tutaj z automatu nas przekierowuje do najbliższej jednostki GOPR. Jeżeli skorzystamy z numeru 601-100-300, to tam sami musimy wybrać tą grupę, pod którą podlegamy. Tam trochę wiedzy się przydaje, aczkolwiek jeżeli wybierzemy nie to pasmo górskie, to na pewno odpowiedni dyspozytor za chwilę nas przełączy do grupy, która realizuje ratownictwo na danym terenie.
9: Biorąc pod uwagę wypadkowość w górach, statystyki i waszą pracę, czy są jakieś takie najbardziej newralgiczne miejsca w naszych górach, w których te interwencje zdarzają się najczęściej, które ewentualnie też powinniśmy wziąć dzisiaj pod uwagę, planując wycieczkę, że może lepiej ominąć, może lepiej inaczej trasę zaplanować?
0: Ciężko tak w obrębie całego roku wybrać jakieś takie, nazwijmy to, czarne punkty, bo tych interwencji jest dużo i zdarzają się w zasadzie w każdym możliwym miejscu, więc ciężko jest stwierdzić, że mamy jakieś takie czarne punkty wyjątkowo niebezpieczne. W zimie na pewno nie warto wchodzić na zamknięte szlaki, bo dużo interwencji, które mamy właśnie w tym sezonie, jest związanych z wejściami właśnie na szlaki zamknięte, które też zamykane są, trzeba przyznać, ze względów bezpieczeństwa, więc wchodzenie tam zwykle wiąże się z dużo większym ryzykiem, a jak jest ryzyko, no to jest większa szansa na wypadek.
9: Warto najpierw przemyśleć trasę, najpierw przemyśleć miejsca, które chcemy odwiedzić, którymi szlakami podróżować, no bo w praktyce może się okazać, że nie znając do końca terenu, trafimy nie tam, gdzie trzeba. Czy w takiej sytuacji, planując wycieczkę, też możemy się kontaktować z ratownikami karkonoskiej grupy GOPR i na tę pomoc i wsparcie liczyć?
0: Można zadzwonić z pytaniem o warunki w górach, jak najbardziej. Takie informacje też są na naszej stronie internetowej. Doborze trasy, myślę, że najlepiej pomoże nam strona Karkonoskiego Parku Narodowego. Tam bez problemu podejrzymy, które aktualnie szlaki są zamknięte, są tam odpowiednie mapki. Także korzystając zarówno właśnie ze stron Karkonoskiego Parku Narodowego, jak i strony GOPR-u, można takie podpowiedzi co do wycieczki znaleźć. Jeżeli dalej chcemy się upewnić o warunki pogodowe panujące w górach, jak najbardziej dyspozytor takiej informacji udzieli, aczkolwiek to jest też tak zwana gorąca linia, więc nie zawsze jest tutaj dużo czasu, by dyskutować o tych warunkach, szczególnie w weekendy, czy w tych momentach, kiedy ta wypadkowość jest duża, no ten dyspozytor też musi obsługiwać tutaj wypadki na bieżąco.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: O bezpieczeństwie na górskim szlaku mówił Adam Tkocz z karkonoskiej grupy GOPR, a już za kilka chwil zajrzymy do Muzeum Karkonoskiego. Zajrzymy także w dalszej części naszego magazynu do repertuaru jeleniogórskiego kina Helios. Weekend to czas premier, a ten weekend w tej filmowej materii wyjątkowo obfity, bo aż 6 nowych tytułów w repertuarze zagościło. Jest więc co oglądać, jest o czym opowiadać. Bądźcie z nami, zapraszam bardzo serdecznie. Tymczasem teraz na moment przenosimy się do Kowar.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Wielokrotnie zapraszaliśmy i zapraszamy Państwa regularnie do Muzeum Sentymentów w Kowarach, by zobaczyć ekspozycję, by to miejsce poznać, odwiedzić, sprawdzać, jak ono się zmienia. No ale teraz okazja wyjątkowa, bo oprócz tej stałej ekspozycji w przestrzeniach dawnej fabryki dywanów pojawi się wystawa fotograficzna. A co ciekawego nas czeka w związku z tym od tego weekendu w Kowarach, opowie kierownik Muzeum Andrzej Olszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Igor.
9: Co przed nami? Pomóż odbudować kowarską mozaikę. To jest akcja, w ramach której to wszystko się będzie działo. Więc może od tego zacznijmy.
1: Tak, mozaika w Kowarach to temat, który ciągnie się już od maja, że tak powiem, jeśli chodzi o jej odbudowę, ponieważ wtedy w maju groziło jej totalne zniszczenie przez skucie jej z tej naszej ściany szczytowej. Udało się wtedy zapobiec tej dewastacji i założyłem tą zrzutkę internetową na rzecz odbudowy. I ten wernisaż to jest jeden z takich małych eventów, którym przypominam o tej akcji, o tej zrzutce, która obecnie, na której koncie jest obecnie prawie 30 tysięcy złotych, ale potrzebne jest dużo, dużo więcej. Mozaika jako taki symbol przedstawia dywan smyrneński, inaczej mówiąc dywan perski, ponieważ fabryka dywanów w Kowarach nazywała się Dolnośląską Fabryką Dywanów Smyrneńskich, a wcześniej Smyrna Tepiś Fabryk. Ta nazwa sięga jeszcze XIX wieku, kiedy w 1854 roku
11: tutaj ta fabryka powstała. I właśnie jedna z tych wystaw fotograficznych, bo będzie taka podwójna wystawa fotograficzna, dotyczy fabryki, która działała w latach 1854-1970. To ponad 100, około 120 lat w tych starych zabudowaniach produkowano dywany smyrneńskie. A zdjęcia, które zostaną zaprezentowane, zostały uratowane przeze mnie podczas też tutaj sprzątania dawnego zakładu fotograficznego w Kowarach. I są to zdjęcia, które nigdy nie były wcześniej publikowane.
9: No to taki skarb, może nie w wymiarze wartości pieniądza, ale zdecydowanie wymiar historyczny tutaj do skarbu pasuje. Tym bardziej, że te zdjęcia nie były wcześniej nigdzie pokazywane i wiele osób po raz pierwszy dopiero je zobaczy.
11: Zdjęcia zostały uratowane w formie negatywów jeszcze przed pandemią. I w pandemii, jak pamiętam, miałem dużo wolnego czasu, bo przez 6 miesięcy nie można było wtedy nawet puścić nikogo do muzeum, więc miałem czas na to, żeby przejrzeć te negatywy i właśnie taki skarb znalazłem. Było tam ponad 100 fotografii z 1969 roku, czyli sam schyłek fabryki dywanów smyrneńskich, ale z tych zdjęć dowiedzieliśmy się między innymi o tym, że obecna fabryka, tak zwana nowa dywanówka, była budowana jeszcze pod starą technologię. Na przykład jest fotokopia rozkładu maszyn, które miały stanąć w tych nowych halach w celu przyspieszenia samego procesu produkcyjnego dywanów, żeby nie było to rozproszone w wielu budynkach. Miało znaleźć się to pod nowym dachem. Ale jednak ta technologia została w pierwszej połowie lat 70. zastąpiona nową technologią dywanów Axminster. Brytyjska technologia, która pozwalała na szybsze i dokładniejsze wzory dywanów, również na dywany perskie, ale tak naprawdę przede wszystkim na to, z czego słynęła fabryka kowarska, to jest z makatek dywanowych, na przykład z Matką Boską Częstochowską, czy Dziewczynka z Gołębiem, albo wizerunki Jana Pawła II. Wielokolorowe takie dywaniki były produkowane w dziesiątkach tysięcy, albo może setkach tysięcy sztuk i były dystrybuowane po całym kraju. I właśnie tej drugiej technologii dotyczy też ta druga wystawa fotograficzna.
9: No i te zdjęcia dzieli kilkadziesiąt lat, więc mamy dwa zupełnie różne spojrzenia na to samo miejsce.
11: A druga, to też jest ciekawa historia z odnalezieniem tych zdjęć. Tutaj, kiedy tworzyłem Muzeum Sentymentów, no to sprzątałem te dawne biura po fabryce dywanów, tak jak wyszli pracownicy od biurek, tak zostały wtedy komputery, biurka i również płyty CD w różnych tam, z różnymi rzeczami, po prostu nagranymi na tych płytkach. I też w ostatnim czasie usiadłem w końcu do tych płyt. Przeglądając te płyty, znalazłem jeden tylko folder. Nie znam autora, bo niestety w plikach nie zachowało się nazwisko autora. Może ktoś tutaj przyjdzie i się przyzna, że to są jego zdjęcia. To też byłoby ciekawe. Zdjęcia są prawdopodobnie z około 2007 roku. Fabryka zbankrutowała w 2009, więc można powiedzieć, że jest to ze schyłku tej fabryki dywanów Axminster. No i też kolejny skarb uratowany totalnie przypadkiem. Jeśli ta płyta by się zarysowała, tych zdjęć by najprawdopodobniej nie było. Nie można by było ich wydrukować i pokazać na tej wystawie.
9: No i ten kontekst Muzeum Sentymentów jest bardzo istotny w postaci dostępu do sprzętu, który umożliwia odtworzenie płyty CD. Ja ostatnio złapałem się na tym, że kiedy taką płytę musiałem wykorzystać, to zorientowałem się, że owszem, płytę w dłoni mam, ale nie do końca mam do czego ją wsadzić, bo wszystkie urządzenia, którymi dysponuję, napędów CD już nie posiadają, ale na szczęście w twoim wypadku to nie zadziałało.
11: No tak, faktycznie już nie mamy w laptopach, czy w jakichś urządzeniach. Niektórzy nawet już pomału chyba z laptopów przestają korzystać, bo dużo rzeczy można zrobić w aplikacjach, w telefonie, więc faktycznie niektórzy mają problem z odtworzeniem płyty CD, ale na szczęście my tutaj mamy taki sprzęt, można było to przejrzeć, można było to wydrukować. To są naprawdę ciekawe fotografie pokazujące coś, czego już nie zobaczymy na żywo, ponieważ nie ma już tych maszyn tutaj, nie ma na tych zdjęciach z 69 roku prawdopodobnie większość tych osób nie ma już na tym świecie, no bo to było 57 lat temu. Niektóre osoby już wtedy były w podeszłym, powiedzmy, wieku średnim, więc możliwe, że już na tym świecie ich nie ma. Dlatego jest to taki skarb, który dokumentujący całe obie fabryki, które tutaj działały, ale może ktoś przyjdzie tutaj na wystawę już po wernisażu i odnajdzie siebie albo swoją babcię, albo kogoś znajomego na tych zdjęciach i będzie to też takie miejsce, gdzie będzie można powspominać to, co tutaj poprodukowano.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Ostatni oddech dywanówki, tak właśnie nazywa się ta podwójna wystawa, która zaprezentowana została w Muzeum Sentymentów w Kowarach. Do tego tematu i spotkania z Andrzejem Olszewskim z Kowarskiego Muzeum wracamy już za kilka minut. To jeszcze nie koniec, bądźcie z nami.
8: Ciekawa Jelenia Góra.
9: W sercu Karkonoszy, właśnie w Jeleniej Górze, znajduje się wyjątkowe miejsce, gdzie można spotkać się z magią i pięknem sztuki, dać ponieść się wzruszeniu i zachwytowi. A tym miejscem, szczególnie upodobanym przez miłośników szkła artystycznego, jest Muzeum Karkonoskie, które słynie m.in. z największej jego kolekcji. W bogatych i różnorodnych zbiorach muzealnych znajdują się także dzieła jednego z twórców i prekursorów polskiego szkła artystycznego, Henryka Albina Tomaszewskiego, i o nim właśnie znajdziecie informacje m.in. w serwisie jelonka.com. W tej przestrzeni takie ciekawostki pracownicy Muzeum Karkonoskiego udostępniają. Henryk Albin Tomaszewski to postać niezwykła, która dzięki sile charakteru, determinacji, odwadze i ciężkiej pracy dołączyła do grona twórców polskiego szkła artystycznego. Artysta urodził się w Siedlcach w 1906 roku. Uczęszczał do Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Następnie rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem profesora Tomasza Brejera oraz profesora Tadeusza Pruszkowskiego. Dopiero w latach 40. szkło zaczęło być w kręgu jego zainteresowań, bowiem zaczynało od rzeźby i malarstwa. To doprowadziło go do słynnej huty Józefina, obecnie Julia, w Szklarskiej Porębie, w której rozpoczął wakacyjną praktykę w 1946 roku. Fascynacja szkłem w krótkim czasie przerodziła się w życiową pasję i głęboką miłość do tej dziedziny. Po kilku latach w pracy w Szklarskiej Porębie, w której projektował i współtworzył schodnik kryształy, opuścił Julię, pozostawiając po sobie około 250 projektów szkła użytkowego. W 1950 roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie przez dwa lata pracował jako wykładowca w pracowni projektowania szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Tomaszewski nie był w stanie związać się na stałe z żadną uczelnią, zakładem przemysłowym czy hutą, dlatego też po 1963 roku osiadł na stałe w Warszawie jako współczesny freelancer i rozpoczął współpracę z hutami w Falnicy, Ożarowie, Wołominie i na Targówku. Artysta był samotnikiem zarówno w życiu prywatnym, jak i twórczym. Darzył namiętnością również sztuki plastyczne oraz muzykę. To zamiłowanie do klasyki niedoszłego pianisty, jakim był młody Tomaszewski, odcisnęło ogromne piętno w jego szklanych realizacjach. Mimo iż początek twórczości był okresem walki o przetrwanie,

0: Tomaszewski zmarł w 1993 roku w Warszawie, pozostawiając za sobą liczne dzieła, które są eksponowane w Polsce i za granicą. Pracę artysty można również podziwiać na wystawie stałej w Muzeum Karkonoskim, gdzie bardzo serdecznie zapraszam.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
0: Czas na sport i aktywność w Radiu Złote Przeboje. Ten weekend wyjątkowo intensywny, jeśli chodzi o imprezy i wydarzenia września jeleniogórskiego. To m.in. bike maraton. No, ale kiedy jesień już zacznie okrywać sudeckie lasy odcieniami złota i czerwieni, odbędzie się jeszcze jedna duża impreza sportowa, której warto pamiętać, bo to właśnie w sercu naszych gór odbywa się jedno z najbardziej wymagających, ale i chyba najbardziej widowiskowych wydarzeń biegowych w Polsce. Mowa o Ultrakotlinie, kultowym festiwalu biegów górskich, który co roku na początku października przyciąga w nasze okolice setki pasjonatów wyzwań sportowych z całego kraju. A co sprawia, że w kontekście Ultrakotliny możemy mówić o wyjątkowości? No, przede wszystkim wyjątkowa jest formuła i sceneria. Trasy biegów oplatają całą Kotlinę Jeleniogórską, prowadząc uczestników przez aż cztery pasma górskie, bo Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie oraz Rudawy Janowickie. To nie jest zwykły bieg, to jest próba charakteru, w której zawodnicy zmagają się z ogromnymi przewyższeniami, zmienną październikową pogodą oraz oczywiście własnym zmęczeniem, jednocześnie obcując z dziką i przepiękną przyrodą naszego regionu. Organizatorzy dbają o to, by w festiwalu mogli wziąć udział zarówno weterani biegów ultradystansowych, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biegami górskimi, bo do dyspozycji jest kilka możliwości. Ultrakotlina 140, Ultrakotlina 100, Ultrakotlina 80, 50, 30 i 15. Cyferki oczywiście odnoszą się do dystansów, które trzeba pokonać. Rozpiętość jest więc bardzo duża, od 15 km do aż 144. No i ta najważniejsza informacja dla wszystkich fanów biegów górskich to fakt, że kolejna edycja Ultrakotliny odbędzie się w drugi weekend października od 9 do 11. Baza imprezy oraz miasteczko biegowe zlokalizowane będą w Szklarskiej Porębie, natomiast starty poszczególnych dystansów zaplanowano w kilku punktach regionu, w tym w Kowarach, Piechowicach oraz w samej Jeleniej Górze. Zapisy oraz szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie internetowej ultrakotlina.pl. Oprócz sportowych zmagań odbędą się także wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich w piątek 9 października o godzinie 19 będzie prelekcja Katarzyny i Macieja Dąbrowskich. To wszystko w Szklarskiej Porębie w hotelu Kryształ przy ulicy 1 Maja. A skoro o Szklarskiej Porębie mowa, to jeszcze jedna ważna informacja związana z infrastrukturą sportową, ale szczegóły zdradzi Wam Grzegorz Pałka.
2: W Szklarskiej Porębie otwarto zmodernizowaną i rozbudowaną rolkostradę, a także nową strzelnicę treningową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. To zupełnie nowe możliwości szkoleniowe dla uczniów oraz zawodników klubów i stowarzyszeń sportowych. Młodzi sportowcy mogą teraz trenować na miejscu w bezpiecznych i nowoczesnych warunkach.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: To tyle na temat sportu i aktywności, a po krótkiej przerwie my powracamy do Kowar. Przypomnę o wystawie Ostatni oddech dywanówki. Opowiada Andrzej Olszewski z Muzeum Sentymentów. Ekspozycja została otwarta w ten weekend.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Dwa skarby mamy, jeden w postaci negatywów, a drugi w tej wersji cyfrowej, ale też jakże cenne. No właśnie, a czego dowiemy się o tym miejscu, biorąc pod uwagę te zdjęcia z roku 2007 prawdopodobnie? Co tam zobaczymy?
3: Przede wszystkim wielokolorowe też dywany, które można było wyprodukować w tysiącu, znaczy w powiedzmy w nieskończonej liczbie kolorów, bo na to pozwalała ta technologia Axminster, ale też zobaczymy to, dlaczego ta fabryka upadła, no bo ta technologia Axminster została tutaj wdrożona w pierwszej połowie lat 70. XX wieku i do samego końca była technologią wiodącą, więc nie było to opłacalne w dobie już automatyzacji tego typu sprzętu, czy właśnie wdrażania komputerów, już dzisiaj też wspomnianych tutaj w dzisiejszym naszym wywiadzie. A tutaj bardzo dużo jednak pracy wykonywano ręcznie, więc te czas produkcji takiego dywanu porównany do tych automatów, które już były wdrażane na zachodzie oraz to, że dużo pracy wykonywane było

0: jednak ręcznie, na przykład przede wszystkim tak zwane układanie wałeczków, czyli układanie wszystkich spulek ze wszystkimi kolorami ręcznie, no, wysparzało duży kłopot tej produkcji i podrażało to bardzo koszty. Więc to przede wszystkim tutaj będzie pokazane na tej wystawie, dlaczego ta fabryka nie mogła już istnieć w takiej formie, w jakiej była tutaj w latach 70.
1: To premierowy weekend z tą wystawą w Muzeum Sentymentów w Kowarach. Jeśli więc ktoś nie dotarł na otwarcie, no to powiedzmy jeszcze, ile czasu będzie ona prezentowana i do kiedy będzie ją można oglądać.
0: Wystawę na ten moment przewiduję do końca roku, ale może jeszcze przedłużymy na dłużej. Zobaczymy, jak tutaj się wszystko nam poukłada, ale na pewno do końca roku ona będzie do obejrzenia w ramach tutaj zwiedzania Muzeum Sentymentów.
1: No to mamy jeszcze dłuższą chwilę, by zaplanować wizytę w Kowarach, jeśli podczas wernisażu będziemy nieobecni. Natomiast to wszystko, co będzie zaprezentowane w ramach tych wystaw, będzie też okazją do wsparcia tej idei i akcji, która ma na celu odbudowanie kowarskiej mozaiki wspomnianej na początku. No właśnie, ta zbiórka, jak wspomniałeś, ruszyła już jakiś czas temu. No i postępuje, ale to taka kropla w morzu potrzeb, więc może przypomnijmy, do jakiego celu dążymy i o co chodzi w tej akcji. Jaki twoim zdaniem powinien być efekt końcowy, ostateczny?
0: Jeśli chodzi o mozaikę, zależy mi bardzo na to, aby ją uratować, to po pierwsze, bo cały czas ona od ściany odpada i właściciel obiektu, no nie widać, żeby ją zabezpieczał w jakikolwiek sposób nawet. Zależy mi bardzo na tym, żeby ją uratować i przenieść ją na ścianę, która powstanie specjalnie do tego celu, czyli będzie to de facto taki pomnik zarówno dla kowarzan, dla tej fabryki, dla pracowników, którzy tutaj pracowali, których w szczycie produkcyjnym pracowało tutaj prawie 3000 osób. No więc myślę, że jest to warta świeczki, warte, żeby to zachować. Budowa takiej ściany, przeniesienie tego, no to są olbrzymie koszty, ale uważam, że dla tego miasta jest to naprawdę bardzo ważny temat, o czym wspomniałem, jako taki pomnik. Chcielibyśmy wybudować taką monolityczną ścianę żelbetową, na którą potem przykleimy ten dywan. Więc zrzutka jest założona z tak zwaną górką na około 1 000 000 złotych nawet może to kosztować, bo samo renowacja na istniejącej ścianie, tu są rzucane kwoty typu 200-300 tysięcy, bo to wszystko jest po prostu czasochłonne, więc komuś za tą pracę trzeba zapłacić. Zwłaszcza patrząc na to, że tych kafelków, z których jest ułożona ta mozaika, jest ponad 169 tysięcy. Nawet około w całości, gdybyśmy układali, to jest 170 tysięcy i 100 kosteczek, takich 2x2 cm w 17 kolorach. Dużo trzeba będzie też dorobić, bo dużo niestety odpadło ze ściany i się zniszczyło. Na ten moment te 30 tysięcy złotych pozwala nam na przykład na to, żeby zlecić projekt firmie, jakiemuś architektowi, i z tym projektem, z pozwoleniem na przykład na budowę, pójść już do Urzędu Miasta, szukać działki osobnej, jakimś terenie miejskim, gdzie można by tą ścianę postawić, na tą ścianę przenieść tą mozaikę. Dlatego jest to taki olbrzymi koszt, ja mówię, ale liczę, że jak najwięcej uda się zebrać tej kwoty, więc będzie to potem dużo łatwiejsze w zdobywaniu chociażby jakichś grantów zewnętrznych, może w ten sposób by się udało to przenieść i uratować.
1: Biorąc pod uwagę tę oczekiwaną i potrzebną kwotę, to zakładam, że jesteśmy na początku drogi. A jak dotychczas wyglądał odzew ze strony mieszkańców Kowar, mieszkańców regionu na tę inicjatywę? Jak ty to odbierasz?
0: No wszyscy mówią, że to trzeba uratować, tak? Tylko nikt na razie nie ma lepszego pomysłu, jak to zrobić. Dużo osób przyjeżdża po tej akcji naszej z maja, kiedy właśnie nagłośniliśmy tą próbę dewastacji i skucia tego dywanu ze ściany. To dużo osób przyjeżdża tutaj specjalnie, zobaczyć to na ścianie, zrobić jeszcze sobie po prostu zrobić tego dywanu zdjęcie, czy pod tym dywanem zdjęcie. Więc ja widzę, że odzew i potrzeba uratowania tego jest bardzo duża, mówię, i zarówno wśród mieszkańców Kowar, jak i ogólnie wśród Polaków, ponieważ jest to największa, z tego co wiem, mozaika tego typu w Polsce, z tego typu kafelków 2x2 cm, których też już w Polsce nie produkujemy, bo produkowała to Huta Szkła Wałbrzych, która nie istnieje. Mnie dopinguje to, że już 300 osób jakieś wpłaty zrobiło, tak? Mniejsze, większe, od 5 zł do 1000 zł. Nawet tego typu są rozbieżności w tych datkach na tą zrzutkę. Także oczywiście każdego na ile stać, no to na tyle się cieszę, że ktoś tutaj na tą zrzutkę wspiera. W Muzeum Sentymentów też można zakupić różnego typu gadżety, czy to magnes z tym wzorem dywanowym, czy skarpety, które jakby koszty produkcji poniosłem osobiście ja, czy koszulki, czy też rzeczy przekazywane tu są przez mieszkańców nawet. Obrazy na przykład własnoręcznie malowane, czy jakieś rękodzieło jest przekazywane na taki nasz mozaikowy regał i cały dochód z tego potem jest celowany na konto zrzutki, albo po prostu bezpośrednio tutaj u nas ktoś robi wpłatę na zrzutkę i sobie taką rzecz może stąd kupić i zabrać ze sobą do domu. Także coraz więcej tu widzę rzeczy też tego regału znika, ale też coraz więcej osób się odzywa, że w ten sposób no, nie finansowo, ale na przykład swoim rękodziełem wspierają tą inicjatywę.
1: Sposobów dołożenia tej własnej cegiełki jest więc sporo. Pole manewru mamy duże, a cegiełek też dużo potrzebnych będzie. Jedną z nich jest wystawa fotograficzna, podwójna wystawa Ostatni oddech dywanówki, na którą zapraszamy. Jeśli macie wolną chwilę w ten weekend, to będzie to dobra okazja do tego, by za cel obrać właśnie Kowary, a o kulisach powstawania tejże wystawy oraz kulisach akcji Pomóż odbudować kowarską mozaikę, opowiadał Andrzej Olszewski. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Serdecznie dziękuję za pamięć i zapraszam do Muzeum Sentymentów Tała, tak jak już mówiłem, do końca roku.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Planujesz urlop i szukasz idealnego noclegu? Uważaj, by zamiast wymarzonych wakacji czy wyjazdu nie powitać rozczarowania. Oszuści tylko czekają na naszą chwilę nieuwagi i zachętę w postaci super okazji. Sezon wakacyjny wprawdzie już pożegnaliśmy, ale to wciąż okres, w którym dość dużo podróżujemy. Co więcej, na horyzoncie w nieco dalszej perspektywie jest także zima, która w naszym regionie pod tym względem jest szczególnie intensywna. Na co więc zwracać uwagę? O tym Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
3: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rezerwacji noclegów przez internet. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że dokonując rezerwacji zawsze należy sprawdzać opinię o obiekcie w kilku niezależnych źródłach. Korzystać z renomowanych portali rezerwacyjnych, unikać szybkich przelewów na numery telefonów BLIK oraz transakcji poza oficjalną stroną portalu. Zwracać uwagę na podejrzanie niską cenę. Może to być sygnał ostrzegawczy. Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości, należy zrezygnować z oferty i poszukać innej, sprawdzonej możliwości noclegu. Przypominamy, że oszuści bardzo często wykorzystują okresy wzmożonego ruchu turystycznego, licząc na pośpiech i nieuwagę osób poszukujących noclegu.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Finał naszego programu, bo niestety do końca tego odcinka się już zbliżamy. To jak zwykle wiadomości i propozycje dla miłośników kultury i sztuki. Dziś do repertuaru jeleniogórskiego Heliosa zaglądamy, bo tam przy okazji weekendu sporo nowości i premier. Wśród nich między innymi kontynuacja tytułu 100 dni, tym razem Misja Zeus. Bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, choć oni sami nie czują się na nią gotowi. Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, inni próbują poukładać życie po swojemu, a Kapsel nie potrafi się odnaleźć. Mieszka z rodzicami, w pracy pożegnał się z ambicjami, coraz częściej zadaje sobie pytanie, czy najlepszy czas ma za sobą. Kiedy jednak na horyzoncie pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, nie ma czasu na wątpliwości. Do znanej z pierwszej części drużyny dołączają nowe postacie, wraz z nimi nowe napięcia, rywalizacje i odmienne spojrzenia na świat. Żaden z nich Dream Team, ale tylko razem są w stanie zmierzyć się z wyzwaniem, które zdaje się ich przerastać. Na ekranie zobaczymy Tomasza Kota, Cezarego Pazurę, Piotra Głowackiego, Jowitę Budnik, no i obsadę z poprzedniej odsłony filmu. Zapraszam bardzo serdecznie, tym tytułem można rozpocząć weekend, a jeśli jednak preferujecie klimat science fiction, to do dyspozycji jest także Totalna Magia 2. Tutaj na ekranie Nicole Kidman i Sandra Bullock, więc obsada mówi sama za siebie. Tym razem siostry Owens muszą ustawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Ten film to pozycja obowiązkowa, pełna humoru, magii i chaosu. Od tego weekendu w jeleniogórskim kinie Helios. Idziemy dalej i nieco zmieniamy klimat na okoliczności wojenne. Niebo nad Normandią to kolejna propozycja Heliosa, trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Niebo nad Normandią to opowieść o odpowiedzialności i o tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii. W rolach głównych mistrz złożonych ról charyzmatyczny Andrew Scott, zdobywca Oscara Brendan Fraser, laureat Nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis oraz wszechstronna Kerry Condon. Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera opartego na faktach hotelu Mumbai. W ten weekend na dużym ekranie gości także ksiądz Jan Kaczkowski, charyzmatyczny, duchowny i zwykły, błądzący człowiek, naznaczony nieuleczalną chorobą, samozwańczy onkocelebryta, który walczył dla innych o godność i człowieczeństwo. To także film o potrzebie kochania i bycia kochanym, skonstruowany z nieznanych archiwaliów prawdziwy portret niezwykłego człowieka. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego to kolejna premiera w jeleniogórskim kinie Helios. Zapraszam bardzo serdecznie. Wśród nowości jest także Mistyczka w reżyserii Jana Sobierajskiego. To poruszająca, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia kobiety, która odważyła się pójść za głosem serca i przekroczyć granice tego, co znane. To opowieść o wewnętrznej przemianie, poszukiwaniu sensu egzystencji i niezwykłej drodze, która zaprowadziła Alicję Lęczewską do doświadczeń wykraczających poza materialną rzeczywistość. I na koniec szósta premiera, propozycja familijna i komedia dla całej rodziny, jak mówią twórcy, od lat 5 do 105, od scenarzysty kultowych filmów Asterix i Obelix, Misja Kleopatra oraz Mikołajek. Szalona, pełna humoru przygoda, w której w centrum akcji znajduje się prawdziwy psotnik, tajemnicze stworzenie marsupilami. I taki też tytuł nosi ten film. W polskiej wersji językowej usłyszymy plejadę gwiazd Cezarego Pazurę, Magdalenę Boczarską, Mateusza Banasiuka i Tomasza Oświęcińskiego. Podczas rejsu All Inclusive David, Tess i ich synek odkrywają w swoim bagażu uroczego żółtego stworka w czarne cętki, którego niewyobrażalnie długi ogon i nieposkromiony temperament w mgnieniu oka zamieniają rodzinne wakacje w totalny chaos. Zwłaszcza gdy okazuje się, że nowego przyjaciela chłopca próbuje odnaleźć zdecydowanie zbyt wiele osób. Zapraszam do kina.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Spoglądam na nasz radiowy zegar, który wskazuje jednoznacznie na to, że nasz czas w tym odcinku się już kończy. Zapraszam więc nie tylko do kina, ale zapraszam także na kolejne wydania programu Radia Złote Przeboje. To był magazyn Tydzień w Jeleniej Górze, a za uwagę dziękuję już Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
0: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
2: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moreau.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W niedzielny, przyjemny poranek słuchacie Radia Złote Przeboje. 8 na zegarach, zapraszamy na wiadomości.
11: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysypy grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
12: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
11: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
13: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
11: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Od zachodu deszcz do naszego kraju nieśmiało się wdziera, a po południu może dojść do Łodzi czy na Śląsk. Ciepło jednak będzie, 20 stopni na południu kraju, 19 w centrum, podobna temperatura nad morzem. Na wschodzie też ciepło, 19. Kacper Sosnowski, witam. Dziś 13 września, dzień całowania chłopaków w usta. Będziemy sobie to nietypowe święto obchodzili. Radio!
6: Radio Złote Przeboje.
10: Chłopcy z Placu Broni na muzyczny początek.

Kapitalne aha w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. A już jutro, również w poranku, mamy temat dzwońcie, ponieważ jutro dzień walki z wypaleniem zawodowym, no to będzie można wypowiedzieć się w sprawie, jak się w pracy nie wypalić i jak robić, żeby się nie narobić. A ci, którzy najlepiej wykombinują, będą mogli liczyć na naszą limitowaną złotą kawę. Polecam jutrzejszy poranek, a na niedzielne obudzenie do budzenia mam Bonia.

0: Aretha Franklin, George Michael w radiu Złote Przeboje. A teraz będzie...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w dzień całowania chłopaków w usta motywem przewodnim Złotej Piątki są całusy w piosenkach. To jeden z najpopularniejszych tematów w historii muzyki, bo tych piosenek o buziakach i całowaniu, no to są tysiące. A przebojów też są dziesiątki, a do Złotej Piątki wybrałem Seal It With The Kiss, zapieczętowane pocałunkiem. Utwór napisany w 1960 roku, który dwa lata później stał się hitem Briana Highlanda. O dwójce kochanków, która musi się rozstać, ale obiecują do siebie wrócić. Historia niby pospolita, ale melodia i ten romantyczny tytuł chwyta za serce. A my gramy wersję z 1989 roku Jasona Donovana.

70 lat temu, 7 września w Chorzowie, urodził się ten, któremu zawdzięczamy ten charakterystyczny głos w piosenkach i te niebanalne słowa. 70. urodziny obchodziłby niedawno Ryszard Riedel, teraz w dżemie śpiewa jego syn Sebastian, więc no, sposób na uczczenie pamięci taty absolutnie jest. Tu Radio Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. To gram kojąco, gram spokojnie, gram Emilię.

0: że zaraz wpadniesz.
1: Formacja Nieżywych Schabów w Radiu Złote Przeboje. A za 3 minuty 9 i wiadomości, a w nich o tym, co z dostawami ropy do Polski po wyłączeniu jednego z rurociągów.

0: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
12: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
13: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
12: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open panie zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20:00. Bez względu na wynik finału w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas. Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Tilafi Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

Spandau Ballet w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? Dwa? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet, a najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: to promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać m.in. słowa Dame un beso para siempre, co oznacza daj mi pocałunek na zawsze. Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do Could I Have This Kiss Forever. No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła. Power of Love też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
13: 13 dzień września, godzina 10 na zegarach. Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla was.
14: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
15: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
14: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
16: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
14: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie 18, w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach 19, w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach. Radio Złote Przeboje. 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
13: I Patryk Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Holland Oates w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej, propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z dniem całowania chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle. Tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja. Bardzo proszę.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Rodzinne posiłki. Posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
3: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce Suflera. Po odejściu Jacka Kawalca, znamy historię, do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. No i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

0: Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
13: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
2: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
2: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel.
4: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
2: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodnia pomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami. Witam, jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze?
6: Radio Złote Przeboje.
1: O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja, to już teraz.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60, więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce, ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. To Kiss Me.

Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
6: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
7: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
5: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
8: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
5: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
9: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
5: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.

3 minuty po godzinie 12:00, to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16:00. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Des Reef to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, to już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

To piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami Bonnie Tyler.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla Was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydany w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam Wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks z krążka Emu jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
5: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
6: Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
5: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
4: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19. Trzy minuty po godzinie 13 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16, a już teraz Ace of Base.

0: Ta artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania, dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No, a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla was, co działo się na szczytach list przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No, a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro. Samba!

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zysk do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.

Przyjemnie kołyszeba z takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje. A po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. No i mamy dla was również także pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.

0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama. Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte. Zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
12: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
11: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu. Już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
13: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
11: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
14: Pogoda.
10: Jeśli mieszkacie na północy, czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielny popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Trzy minuty po godzinie 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego, niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. No a na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna...

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14. To teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Przydomek Natalii mój znajomy z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne Boom Boom Bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, za 27 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
0: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
2: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

że wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarzam, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Aż się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje, do tych cudownych, melancholijnych także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wygenerowano z AI.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanika można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanika można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
4: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
3: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Pogoda.
2: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić kruki, to Żalet.

Pora hałasona, robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Paft Mafini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: reklama.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
0: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować.
0: No właśnie.
1: Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim. O. Ciekawe, bardzo ciekawe i podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach, o czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16 Muńek Staszczyk.
0: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia, a na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

0: Język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesień wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić Twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb. Będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze. Słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się 2 ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
16: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce, bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
15: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
10: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
17: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
18: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
17: Zdanie.
15: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Dzień dobry, 13 września, Mariusz Estermaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie ma nam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata. Bardzo proszę, Czesław Niemena.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radiu Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radiu Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shaky Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Marian. Zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
23: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przeboju w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: idealny kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
13: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
12: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzicie resztkę tego weekendu z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

Do podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive. Natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90. dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, której do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie singiel Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań spajsetek zespołu Spice Girls i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alex Baxter.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.

zespół o naprawdę skomplikowanej historii, a więc Mili Vanilli w Radiu Złote Przeboje podczas tego późnego już popołudnia, niedzielnego popołudnia. No, na pewno kojarzycie tę piosenkę?

Okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo, i gramy Ace of Base.

0: Jak to nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie
0: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
20: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
21: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
23: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
22: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.

W Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchensem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchens wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radio Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radio Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Mother Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
14: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
13: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola, przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
15: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
13: tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo. Zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Madness. Madness w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, Sędzia Dredd i po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje.

I zrobiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo w Radiu Złote Przeboje. Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. Sherry, Sherry Lady. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych. Dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją. Oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz Edyta Bartosiewicz. Sen.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego, Nie stało się nic.

0: Bo zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. No, proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Jak zwykle o tej porze zapraszam Was na podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń minionego tygodnia. Jak zwykle rozmawiać będziemy o Jeleniej Górze, o tym, co działo się w naszym mieście, co działo się w całym regionie, a za nami m.in. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, podczas którego podpisano umowę i oficjalnie potwierdzono plany remontu obserwatorium na Śnieżce.
9: Przebudowa obejmie tak zwany dolny dysk, gdzie niegdyś funkcjonowała restauracja. Ten fragment budynku zostanie przygotowany do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego dla turystów.
8: To jedno z ważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, ale oczywiście działo się dużo więcej. Sporo tych informacji mamy do przekazania i już za chwilę ich podsumowanie w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Warto więc być z nami. O skarbach też będzie. Skarbach, które udało się znaleźć w Kowarach, w tamtejszym Muzeum Sentymentów. Czego efektem jest teraz otwarcie najnowszej wystawy pod tytułem Ostatni oddech dywanówki. Możemy wyruszyć w fotograficzną podróż w czasie.
10: Zdjęcia zostały uratowane w formie negatywów jeszcze przed pandemią. Przez 6 miesięcy nie można było wtedy nawet puścić nikogo do muzeum, więc miałem czas na to, żeby przejrzeć te negatywy i właśnie taki skarb znalazłem. Było tam ponad 100 fotografii z 1969 roku.
8: O finansach też będzie w naszym magazynie, ale może nie do końca o tym, jak się wzbogacić, ale o tym, jak nie stracić, bo to równie ważne. No a nie zawsze korzystając z sieci mamy w głowie ten filtr.
11: Internet daje nam dużo możliwości, ale też wiele zagrożeń czyha w internecie na nas. Wiele osób, które przychodzi do nas zgłaszać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, okazuje się, że ofertę na przykład znalazło właśnie w internecie, w mediach społecznościowych, ofertę jakiegoś szybkiego zysku.
8: I takich zgłoszeń policjanci na Dolnym Śląsku, policjanci w Jeleniej Górze, w zasadzie niemal każdego tygodnia, każdego miesiąca przyjmują całe mnóstwo. Mimo wielu apeli, przypomnień, takie sytuacje wciąż się zdarzają. Na co więc zwracać uwagę? O tym wszystkim opowiemy Wam już za moment. Przed nami także sporo propozycji dla miłośników kultury i sztuki. Podpowiemy, jak aktywnie spędzić wolne chwile w mieście i regionie. Zapraszam, bądźcie z nami.
7: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Zaczynamy jednak od rozwoju kolei dolnośląskich. 270 milionów złotych to koszt zakupu 10 nowych składów, które zasilą lokalną siatkę połączeń. Nowe ekodiesle skierowane zostaną na niezelektryfikowane trasy w naszym regionie. Jeden z pociągów kilka dni temu zaprezentowany został w Karpaczu przy okazji Forum Ekonomicznego i na tej trasie m.in. będzie się jeszcze pojawiał. O rozwoju i nowych zakupach kolei dolnośląskich mówił m.in. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
12: Szanowni Państwo, Karpacz urasta nam w ostatnich latach już nie tylko na gospodarczą stolicę Polski, Dolnego Śląska, ale też infrastrukturalną. Przypomnę, że w ubiegłym roku na tym dworcu, na tym peronie witaliśmy i jechaliśmy również pierwszym rozkładowym przejazdem w Polsce składu napędzanego lokomotywą wodorową. co było niejakim przedsmakiem do dialogu konkurencyjnego, w którym jesteśmy i pracujemy nad tym, aby takie składy wchodziły w skład naszej dolnośląskiej floty, którą dysponują koleje dolnośląskie. Kolejne wydarzenie, wydarzenie skorzystania z prawa opcji zakupu kolejnych 10 składów spalinowych, niezbędnych do obsługi linii kolejowych, które w takim dynamicznym, a wręcz gigantycznym, imponującym tempie odbudowujemy. Składy spalinowe, które będą realizowały połączenia na trakcjach takich jak tutaj w Karpaczu, poza siecią elektryczną. 10 składów, kwota ponad 270 milionów złotych o napędzie spalinowym, ekodieslu, 90% mniej emisji spalin do środowiska. Docelowo jest takie zamierzenie, pracujemy tutaj z zarządem kolei dolnośląskich, ale też ze współpracownikami, z panem marszałkiem Radą, nad tym, aby w jakiś sposób móc sfinansować tego typu zakup. Wiemy, że składy spalinowe nie wchodzą z racji dyrektyw unijnych w możliwości dofinansowania, aczkolwiek jest to tabor, który może być wykorzystywany, a wręcz jest potrzebny na czasy podwyższonego ryzyka w sytuacji, kiedy nie ma prądu, nie ma energii. Taki tabor może jeździć, komunikować region, ale też nie tylko. Linia do Karpacza, ponad rok funkcjonowania, w pierwszych 11 miesiącach 320 tysięcy pasażerów skorzystało z tego przedsięwzięcia. Jest to absolutny hit, jeżeli chodzi o rozkład jazdy kolei dolnośląskich. To pokazuje zasadność tych inwestycji, które realizujemy w innych miejscach na południu Dolnego Śląska, tak jak do Srebrnej Góry, do Stronia Śląskiego, czy chociażby linia do Lwówka.
8: Każdy kolejny zakup jest oczywiście formą rozwoju kolei dolnośląskich, powiększenia tej siatki połączeń, ale to w tym wypadku także bardzo ważne posunięcie w kontekście ekologii, o czym mówił z kolei wicemarszałek województwa Michał Rado.
13: Koleje dolnośląskie od lat wyznaczają trendy. Dzisiaj staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. 90% ograniczenia CO2 jest jak najbardziej. Wciąż też testujemy lokomotywy, pojazdy wodorowe. Dlatego jak najbardziej dzisiaj ten ekodiesel, który jest napędzany olejem roślinnym, będzie przykładem kolejnych działań właśnie odnośnie tego ograniczenia. Pamiętajmy też, że od 10 lat żaden polski przewoźnik nie zamówił ekodiesla, a dzisiaj Koleje Dolnośląskie zamawiają 10 takich lokomotyw, 10 takich pojazdów o wartości 300 milionów złotych. Będziemy je wykorzystywać na liniach, gdzie jeszcze nie są zelektryfikowane, między innymi magistrala podsudecka, gdzie prawie 145 tysięcy mieszkańców będzie miało dostęp do niskoemisyjnych, nowych pociągów, wygodnych, będą mogli używać właśnie tych ekodiesli. Koleje Dolnośląskie rozwijają się i wyznaczają trendy wszystkim przewoźnikom w Polsce.
8: Pierwsze kroki jednak nie były wcale takie łatwe. Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, wracał do początków kolei dolnośląskich.
14: To duży zaszczyt, panie marszałku, panowie prezesi, państwo prezesi, że możemy dzisiaj tutaj jako radni Sejmiku reprezentować organ stanowiący naszego województwa i cieszyć się z tego, że po 10 latach do floty kolei dolnośląskiej dołączą ponownie szynobusy, bo to od szynobusów się wszystko zaczęło. Gdy zakładaliśmy koleje dolnośląskie, to był z nami wtedy chyba pan prezes Zdanowski. To było wtedy nikt nie wiedział, jak to się rozwinie, nikt nie wiedział, gdzie będziemy jeździć. Monopol PKP i przewozów regionalnych, później usamorządowionych, tak naprawdę wielka niewiadoma. Jak to się dzisiaj rozwija, możemy się z tego tylko cieszyć. Ja się cieszę, że to ostatnie miesiące jest taka dynamiczna zmiana, jeżeli chodzi o ilość taboru oraz o środki, które pozyskują koleje dolnośląskie z funduszy europejskich, z KPO, a tutaj ze środków, sądzę, kredytowych, z własnych i ze środków budżetu województwa, bo tak jak pan marszałek Gancarz powiedział, dofinansowania na zakup tych składów napędzanych dieslem ze środków zewnętrznych nie ma. Więc możemy się tylko cieszyć, dziękować i czekać, że ten pociąg do nas za chwilę przyjedzie.
8: Pociąg oczywiście chwilę później na peronie w Karpaczu się pojawił, a o tym, jak wygląda cały proces zakupu i rozwoju dolnośląskiego taboru, mówił z kolei Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
15: Chciałem powiedzieć w ten sposób, że rewolucja kolejowa na Dolnym Śląsku trwa, ale tą rewolucję trzeba kontrolować, żeby nie rozwijała się żywiołowo. Rewitalizujemy kolejne odcinki tras kolejowych. Te inwestycje trwają, ale mamy świadomość tego, że za tym musi nadążać zakup taboru kolejowego, nawet z pewnym wyprzedzeniem, bo to nie jest kilogram mąki czy cukru, że można pójść do sklepu i kupić go w danym momencie. Na te pociągi trzeba odpowiednio długo czekać, żeby one mogły fizycznie być na naszych torach. Muszę powiedzieć, że te przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem, bo trzeba powiedzieć, że samorząd województwa, ale i koleje dolnośląskie, ten know-how na rozwój kolei nie trzyma tylko dla siebie, ale dzieli się z innymi regionami. I bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko Dolny Śląsk był ukolejony, ale również inne regiony również, bo to i również powoduje to, że ten rozwój kolei jest coraz bardziej dynamiczny, bo z jednego miejsca można praktycznie dojechać nie tylko do Polski, ale i do całej Europy. Gratuluję tej konsekwencji i tego, co robimy jako Dolny Śląsk.
8: O zasadności tej inwestycji w kontekście lokalnego zapotrzebowania i dużego zainteresowania ofertą kolei dolnośląskich mówiła radna województwa Monika Włodarczyk.
16: Dolnoślązacy lubią, chcą i bardzo chętnie korzystają z kolei dolnośląskich regionalnego przewoźnika. Ta inwestycja pokazuje, że dla nas, dla Sejmiku Dolnośląskiego, dla radnych jest to bardzo ważna kwestia. Tym bardziej chcemy realizować właśnie połączenia, które jeżdżą punktualnie, które są komfortowe dla Dolnoślązaków i które wpisują się także w pewną strategię, także tę ekologiczną strategię, i mam nadzieję, że bardzo chętnie będziemy z tego korzystać, z pociągów szybkich, ekologicznych i punktualnych.
8: Domyślnie na dolnośląskich torach pojawi się w sumie 20 takich ekodiesli, 10 jest już zamówionych, a władze województwa uruchomiły finansowanie kolejnych 10 w ramach prawa opcji. Na temat kolei dolnośląskich to tyle, a ja mikrofon już oddaję, bo z nami jest Grzegorz Pałka. Czas więc na przegląd tego, co działo się w okolicy.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
17: Uwaga na oszustów. 15 tysięcy złotych straciła mieszkanka Jeleniej Góry, która mając trudności z działaniem swojej komórki, poprosiła o pomoc mężczyznę poleconego jej przez swoją znajomą. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia oraz ustalają dokładny sposób działania sprawcy. Pieniądze zostały przekazane przy wykorzystaniu kodów autoryzacyjnych. Pierwsze pieniądze z tegorocznej 14 emerytury są już na kontach seniorów. Tegoroczna pełna 14 emerytura wynosi niespełna 2 tysiące złotych brutto i aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków, mówi Iwona Kowalska-Matys z Dolnośląskiej ZUS-u.
18: Seniorzy dostają czternastkę razem z własną emeryturą lub rentą. Taką pełną kwotę dostają ci, których własna emerytura lub renta nie jest wyższa niż 2900 zł brutto.
17: Na Dolnym Śląsku z dodatkowych pieniędzy w ubiegłym roku skorzystało prawie 700 tysięcy osób. Blisko 25 milionów złotych będzie kosztować remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. O szczegółach opowie Beata Korzeniowska.
9: Przebudowa obejmie tak zwany dolny dysk, gdzie niegdyś funkcjonowała restauracja. Ten fragment budynku zostanie przygotowany do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego dla turystów. Wzmocniona zostanie konstrukcja, a modernizacji poddane zostaną elewacja i dach. Planowana jest wymiana okien i przebudowa instalacji.
17: Obiekt zostanie też dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 191 działań ratowniczych odnotowali podczas minionych wakacji karkonoscy goprowcy. To o 13% więcej niż rok temu. Najczęstszymi przyczynami były upadki i nagłe zachorowania. Najwięcej zgłoszeń przypadało na soboty. Najbardziej obciążone były godziny między 14 a 16. Szczególnie widoczny był wzrost zdarzeń obejmujących jednocześnie kilka osób. Policja jeleniogórska apeluje o ostrożność w przypadku znalezisk z okresu II wojny światowej. O szczegółach opowie Ewa Pasierbiewicz.
19: W ostatnim czasie w kompleksie leśnym w Piechowicach przy ulicy Turystycznej znaleziono i zabezpieczono dwa granaty moździerzowe z okresu II wojny światowej. Miejsce do czasu przyjazdu patrolu minerskiego z jednostki wojskowej w Bolesławcu zabezpieczali funkcjonariusze Straży Leśnej. Tego rodzaju znaleziska pomimo upływu lat są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne. Nie wolno ich odkopywać, przenosić czy rozbrajać.
17: przypadku znalezienia ani wybuchu należy jak najszybciej zadzwonić pod 112. Do 5 października w Szklarskiej Porębie prowadzone są konsultacje społeczne projektu Planu Ogólnego Gminy. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
20: W planach jest spotkanie otwarte. To odbędzie się już w czwartek 17 września o 16 na czwartym peronie. Z kolei 23 września między 15.30 a 17.30 działać będzie punkt konsultacyjny. Projekt planu dostępny jest w Urzędzie Miejskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Systemie Informacji Przestrzennej.
17: Termin składania uwag upływa 5 października. Coraz więcej klientów ZUS-u rezygnuje z gotówki. Na Dolnym Śląsku już 82% emerytur, rent i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych trafia na rachunki bankowe.
21: Seniorzy padają bardzo często łupem przeróżnych oszustów, którzy wyłudzają dane i wyłudzają pieniądze, a więc jeżeli zdecydują się na to, żebyśmy im pieniądze przelewali na bankowe konto, zamiast żeby je przynosił doręczyciel, wtedy zarówno oni, jak ich pieniądze są bezpieczni.
17: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. 22 projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego zostały pozytywnie zaopiniowane. To 8 projektów inwestycyjnych, 5 oświatowych, 7 społecznych i 2 zielone. Negatywną opinię otrzymało z kolei 9 projektów. Termin na rozpatrzenie odwołania od oceny merytorycznej upłynie 22 września.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: To tyle, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń tygodnia. Te informacje przygotował dla Was Grzegorz Pałka. No a my przechodzimy do kolejnego tematu w programie Radia Złote Przeboje i na celowniku będzie nasze bezpieczeństwo finansowe. W zasadzie niemal każdego tygodnia jeleniogórska policja interweniuje w sprawie oszustw przeróżnej maści. Dość powszechnym ostatnio jest także oszustwo związane z inwestycjami w internecie, korzystając z mediów społecznościowych. Bardzo często można natknąć się na takie oferty i ogłoszenia sugerujące nam bardzo szybki i bezproblemowy zarobek. Czy tak w istocie jest? To postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strutyńska w rozmowie z Aleksandrą Pieprzycką z Dolnośląskiej Policji.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
22: To jest tak, że internet daje nam dużo możliwości, są też opcje inwestycyjne. Coś wydaje się kuszącego, że możemy zdobyć dużo pieniędzy, inwestując swoje oszczędności. Czy na tym polu też już działają oszuści? Jaka to jest skala, jeśli chodzi o Dolny Śląsk? Chociaż rozumiem, że internet to jest globalna wioska, więc trudno pewnie to tak zawęzić do naszego regionu.
11: No tak, internet daje nam dużo możliwości, ale też dużo, wiele zagrożeń tam czyha w internecie na nas. Bo wiele osób, które przychodzi do nas zgłaszać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, okazuje się, że ofertę na przykład znalazło właśnie w internecie, w mediach społecznościowych, ofertę jakiegoś szybkiego zysku, czyli trzeba było zainwestować jakąś sumę pieniędzy, ale gwarantowany był szybki zysk i powielenie tej kwoty. Osoby takie reagują na takie ogłoszenie. Warunkiem jest wypełnienie formularza, podanie swoich danych osobowych, takich podstawowych i danych kontaktowych, i po czym kontaktuje się osoba, która podaje się za doradcę finansowego. I od tego wszystko się zaczyna. Ten doradca finansowy, który nie jest w żaden sposób zweryfikowany przez nas, jest to osoba, która po prostu kontaktuje się przez jakiś komunikator internetowy z nami, bądź telefonicznie, której nigdy nie widzieliśmy na oczy, nie wiemy tak naprawdę, kto to jest. Ta osoba instruuje, jak wygląda inwestowanie pieniędzy w internecie. Konieczne jest zawsze zainstalowanie jakiejś aplikacji, która pomaga podglądać te zyski. Konieczne jest też przelanie na wskazany numer konta określonej kwoty. I najczęściej jest tak, że na początku wygląda wszystko w porządku, że faktycznie w tych aplikacjach widać, że ta nasza zainwestowana kwota rośnie, wzrasta i wszystko wydaje się w porządku do momentu, aż osoba chce z tego zrezygnować i wypłacić te środki, niby zgromadzone środki powielone na tym koncie. Wtedy okazuje się, że nie jest to takie proste i albo ten wcześniejszy doradca wymyśla różne historie, które odwlekają w czasie możliwość wypłaty środków, albo po prostu kontakt z taką osobą się urywa. I wtedy nie wiemy, do kogo się udać, do jakiej firmy się udać, bo wcześniej tego nie zweryfikowaliśmy. Więc oczywiście inwestowanie w czy kryptowaluty, czy na giełdzie jest legalne, jest możliwe, ale pamiętajmy, żeby oferować te pieniądze osobom zaufanym, osobom, które znamy, czyli warto takie miejsca wyszukać sobie samodzielnie w różnych stacjonarnie działających, chociażby biurach oferujących takie usługi. Kiedy mamy kontakt z konkretną osobą, wiemy, że dana firma działa już jakiś czas, czas na rynku i cieszy się dobrą opinią i wtedy warto skorzystać z takiego doradcy finansowego, a nie z takiego, który po prostu odezwie się do nas, bo wypełniliśmy formularz w internecie.
22: A w takich ogłoszeniach często kuszą nas dużymi okazjami. To już jest coś, co powinno nam zapalić taką czerwoną lampkę?
11: No tak, bo ciężko szybko uzyskać jakiś zysk finansowy legalnie, prawda? Czyli wiadomo, że jeśli chcemy zainwestować te pieniążki, to trochę potrwa, zanim ten zysk faktycznie osiągniemy, a taki szybki zysk, wiele osób ma po prostu odłożone jakieś środki, chciałoby je powielić, no to zachęcam do tego, żeby korzystać z legalnie działających punktów i nie szukać takich informacji na mediach społecznościowych na przykład, tylko chociażby jak zawęzić do swoich lokalnie występujących firm, które zajmują się takimi inwestycjami i najpierw sprawdzić opinie w internecie na przykład na temat takiej firmy, aby potem powierzyć te swoje pieniążki. Bo kiedy inwestujemy tak w internecie, to pamiętajmy, że od momentu, kiedy osoba przeleje środki po to, żeby one się powieliły, do momentu złożenia zawiadomienia na policji mija długi czas. To jest ten czas, kiedy te pieniążki pracowały teoretycznie, kiedy te pieniążki widzieliśmy, że one rosną i ten czas powoduje, że policjantom jest trudniej ustalić osobę, która faktycznie dopuściła się tego przestępstwa. Tym bardziej, że jest to wszystko dzieje się wirtualnie w internecie, więc nie wiemy, gdzie ta osoba tak naprawdę jest, ta osoba, która zarządza, na której konto trafiły te nasze pieniążki, więc na pewno lepiej robić to stacjonarnie, fizycznie, kontaktując się z osobami, z doradcami finansowymi.
22: To jest tak, że ci oszuści chcą ukraść nasze pieniądze, ale czy coś jeszcze? Dane? Jakieś przy ściąganiu aplikacji? Jakieś wirusy?
11: To też jest zagrożenie. Kiedy ściągamy aplikacje, no warto mieć na swoich urządzeniach mobilnych dodatkowe zabezpieczenia antywirusowe. Natomiast na pewno nie możemy przekazywać naszych danych osobowych osobom trzecim, więc jeśli decydujemy się na założenie jakiejś aplikacji, która ma monitorować to, co się dzieje z naszymi pieniążkami, róbmy to samodzielnie. Nie przekazujmy tych danych, tych informacji osobom trzecim, które żeby zrobiły to za nas. Nie instalujmy też żadnych aplikacji, które służą do tak zwanego zdalnego pulpitu, żeby ktoś zdalnie mógł robić coś na naszych urządzeniach, czy na komputerze, czy na telefonie, bo to powoduje, że taka osoba będzie widziała również wszystkie nasze hasła i loginy, kiedy będziemy chcieli dostać się na naszą na przykład bankowość elektroniczną, żeby taki przelew wykonać. I taka osoba, która jest po drugiej stronie tej aplikacji, będzie po prostu widziała, jakim hasłem się posługujemy i w każdym momencie będzie mogła na to nasze konto wejść i dokonać jakichś innych transakcji.
22: Czy osobom, które zostały w ten sposób oszukane na Dolnym Śląsku, w ogóle jest szansa, żeby udało się odzyskać te skradzione pieniądze?
11: Oczywiście za każdym razem, kiedy takie zgłoszenie do nas trafi, to policjanci zbierają szeroki materiał, który może doprowadzić do osoby, która dopuściła się takiego czynu. Zajmują się tym bardzo często również funkcjonariusze do walki z cyberprzestępczością, czyli wyspecjalizowani funkcjonariusze, którzy dysponują też odpowiednim sprzętem i przede wszystkim wiedzą, żeby wyśledzić, wytropić w internecie taką osobę. Więc na pewno jest to długi proces. Nie zawsze udaje się zatrzymać taką osobę, tym bardziej, że ten świat internetowy jest... No, taka osoba może być oczywiście w innym kraju i dokonywać takich czynów w internecie. Co utrudnia policjantom działanie. To nie znaczy, że jest to niemożliwe. Oczywiście każde tego typu oszustwo należy zgłaszać policjantom, żeby po pierwsze wykonać czynności i jakby ukrócić ten proceder, żeby inne osoby nie zostały oszukane, ale żeby pociągnąć do odpowiedzialności osoby, która takich czynów się dopuszcza.
22: To jeszcze ostatnie pytanie. Mi się wydaje, że to jest stosunkowo nowa rzecz tego rodzaju oszustwa. Rzeczywiście to jest od niedawna i czy to jest częste, że do Państwa się zgłaszają osoby, które zostały w ten sposób oszukane albo ktoś próbował je w ten sposób oszukać?
11: Zdarzają się. Im bardziej rozwija się ten internet, im więcej osób korzysta z tego internetu, tym niestety takich pułapek jest sporo w internecie, więc jeśli ktoś ma jakieś środki i chce je gdzieś ulokować, to niestety zdarza się, że te osoby wpadają właśnie w te pułapki oszustów i naprawdę same dają się nabrać tym oszustom. Same chcą skorzystać z tych ofert, a następnie zostają oszukane, więc no, zachęcamy do tego, żeby przy inwestycjach za każdym razem dołożyć wszelkich starań, aby zweryfikować tą firmę, której chcemy przekazać nasze środki.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: I do tego właśnie dziś w magazynie Radia Złote Przeboje zachęcała Aleksandra Pieprzycka z Dolnośląskiej Policji. Rozmawiała z nią nasza reporterka Joanna Strutyńska. A już za chwilę kolejne tematy. Jak zwykle w weekend sprawdzać będziemy, co artystycznie i kulturalnie dzieje się w naszym mieście. Będziemy wam podpowiadać, gdzie warto będzie się pojawić i co warto będzie zobaczyć. Zaprosimy was także do Muzeum Sentymentów, w którym w piątek otwarto wystawę fotograficzną pod tytułem Ostatni oddech dywanówki. Ale najpierw o nieco innej definicji bezpieczeństwa. Mówiliśmy o bezpieczeństwie naszych portfeli, to teraz troszkę o bezpieczeństwie na szlaku. Mimo że aura z reguły raczej ciepła, to jednak warunki na szlaku potrafią zaskoczyć. I o tym odpowiednim przygotowaniu, odpowiednim reagowaniu na to, co dzieje się dookoła nas, rozmawiałem z naczelnikiem karkonoskiej grupy GOPR Adamem Tkoczem.
7: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
8: Jeśli zdarza się trudna sytuacja na szlaku, jeśli nie wiemy, jak się zachować, jeśli czujemy niebezpieczeństwo, no to kiedy po tę pomoc się zgłosić?
1: Na pewno lepiej wcześniej niż za późno. Warto, jeżeli czujemy się niepewnie, zadzwonić tutaj do ratownika dyspozytora na numer 985 i on już w tej sytuacji jest w stanie doradzić nam. Nawet z wyborem trasy, czy zawrócić, czy może skrócić jakąś tą trasę, albo już po prostu zadysponuje ten zespół ratowników. Wiadomo, że akcje w Polsce są bezpłatne, także to nic nas nie kosztuje, żeby zadzwonić, o tą pomoc poprosić. Jeżeli ratownik, dyspozytor uzna, że w tej naszej sytuacji ta interwencja ratowników nie jest jeszcze konieczna, to po tym poinformuje, albo jeżeli ta nasza kontuzja będzie dość błaha, no to po prostu jeżeli ratownicy są przy poważniejszym zdarzeniu, my będziemy musieli poczekać. Ale zawsze warto zadzwonić, skonsultować się, bo sami możemy trochę nieświadomie pogorszyć tą naszą sytuację i wędrować jeszcze przez kilka godzin i zastanawiać się, czy wzywać tę pomoc, czy nie. Sami możemy doprowadzić jeszcze do pogłębienia danego urazu, na przykład jeżeli mamy skręconą kostkę, ale tak, no idziemy, ale nas boli, ale tak w sumie nie wiadomo, co się z tym dzieje. Lepiej wcześniej skorzystać z tej pomocy. Szkoda po prostu też naszego zdrowia w niektórych sytuacjach. Ratownik, dyspozytor tutaj zawsze doradzi, co zrobić w danej sytuacji.
8: Zatem kolejny wniosek, żebyśmy reagowali w porę. A jeszcze chciałem zapytać o pracę i działania ratowników w naszych górach, no bo nie zawsze mamy obraz sytuacji, więc pytanie pierwsze, jeśli chodzi o teren, jakim obszarem dziś się zajmujecie, jeśli chodzi o karkonoską grupę GOPR, no bo teren rozległy chyba.
1: Tak, teren dość rozległy, aczkolwiek jeżeli porównując do innych grup regionalnych GOPR, to my nie jesteśmy tutaj rekordzistami. Mamy tutaj kilka pasów górskich, od Karkonoszy, skąd nazwa naszej grupy, przez Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, Góry Izerskie, także kilka tych pasów tutaj dookoła Kotliny Jeleniogórskiej jest tutaj pod naszą jurysdykcją, także jeżeli znajdujemy się czy to właśnie w Kaczawach, czy w Rudawach, czy w Izerach, to grupa karkonoska właśnie realizuje te zadania ratownicze. Na szczęście dla poszkodowanych jest to prosta sprawa. Jak zadzwonimy na 985, to tutaj z automatu nas przekierowuje do najbliższej jednostki GOPR. Jeżeli skorzystamy z numeru 601-1300, no to tam sami musimy wybrać tą grupę, pod którą podlegamy. Tam trochę wiedzy się przydaje, aczkolwiek jeżeli wybierzemy nie to pasmo górskie, to na pewno odpowiedni dyspozytor za chwilę nas przełączy do grupy, która realizuje ratownictwo na danym terenie.
8: Biorąc pod uwagę wypadkowość w górach, statystyki i waszą pracę, czy są jakieś takie najbardziej newralgiczne miejsca w naszych górach, w których te interwencje zdarzają się najczęściej, które ewentualnie też powinniśmy wziąć dzisiaj pod uwagę, planując wycieczkę, że może lepiej ominąć, może lepiej inaczej trasę zaplanować?
1: Ciężko tak w obrębie całego roku wybrać jakieś takie, nazwijmy to, czarne punkty, bo tych interwencji jest dużo i zdarzają się w zasadzie w każdym możliwym miejscu, więc ciężko jest stwierdzić, że mamy jakieś takie czarne punkty wyjątkowo niebezpieczne. W zimie na pewno nie warto wchodzić na zamknięte szlaki, bo dużo interwencji, które mają właśnie w tym sezonie, jest związanych z wyjściami właśnie na szlaki zamknięte, które też zamykane są, trzeba przyznać, ze względów bezpieczeństwa. Więc wchodzenie tam zwykle zwiąże się z dużo większym ryzykiem, A jak jest ryzyko, no to jest większa szansa na wypadek.
8: Warto najpierw przemyśleć trasę, najpierw przemyśleć miejsca, które chcemy odwiedzić, którymi szlakami podróżować, no bo w praktyce może się okazać, że nie znając do końca terenu, trafimy nie tam, gdzie trzeba. Czy w takiej sytuacji, planując wycieczkę, też możemy się kontaktować z ratownikami karkonoskiej grupy GOPR-y i na tę pomoc i wsparcie liczyć?
1: Można zadzwonić z pytaniem o warunki w górach, jak najbardziej. Takie informacje też są na naszej stronie internetowej. Doborze trasy, myślę, że najlepiej pomoże nam strona Karkonoskiego Parku Narodowego. Tam bez problemu podejrzymy, które aktualnie szlaki są zamknięte, są tam odpowiednie mapki. Także korzystając zarówno właśnie ze stron Karkonoskiego Parku Narodowego, jak i strony GOPR-u, można takie podpowiedzi co do wycieczki znaleźć. Jeżeli dalej chcemy się upewnić o warunki pogodowe panujące w górach, jak najbardziej dyspozytor takiej informacji udzieli. Aczkolwiek to jest też tak zwana gorąca linia, więc nie zawsze jest tutaj dużo czasu, by dyskutować o tych warunkach, szczególnie w weekendy, czy w tych momentach, kiedy ta wypadkowość jest duża, no ten dyspozytor też musi obsługiwać tutaj wypadki na bieżąco.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: O bezpieczeństwie na górskim szlaku mówił Adam Tkocz z karkonoskiej grupy GOPR, a już za kilka chwil zajrzymy do Muzeum Karkonoskiego. Zajrzymy także w dalszej części naszego magazynu do repertuaru jeleniogórskiego kina Helios. Weekend to czas premier, a ten weekend w tej filmowej materii wyjątkowo obfity, bo aż 6 nowych tytułów w repertuarze zagościło. Jest więc co oglądać, jest o czym opowiadać. Bądźcie z nami, zapraszam bardzo serdecznie. A tymczasem teraz na moment przenosimy się do Kobar.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Wielokrotnie zapraszaliśmy i zapraszamy Państwa regularnie do Muzeum Sentymentów w Kowarach, by zobaczyć ekspozycję, by to miejsce poznać, odwiedzić, sprawdzać, jak ono się zmienia. No ale teraz okazja wyjątkowa, bo oprócz tej stałej ekspozycji w przestrzeniach dawnej fabryki dywanów pojawi się wystawa fotograficzna. A co ciekawego nas czeka w związku z tym od tego weekendu w Kowarach, opowie kierownik Muzeum Andrzej Olszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Igor.
8: Co przed nami? Pomóż odbudować kowarską mozaikę. To jest akcja, w ramach której to wszystko się będzie działo. Więc może od tego zacznijmy.
2: Tak, mozaika w Kowarach to temat, który ciągnie się już od maja, że tak powiem, jeśli chodzi o jej odbudowę, ponieważ wtedy w maju groziło jej totalne zniszczenie przez skucie jej z tej naszej ściany szczytowej. Udało się wtedy zapobiec tej dewastacji i założyłem tą zrzutkę internetową na rzecz odbudowy. I ten wernisaż to jest jeden z takich małych eventów, którym przypominam o tej akcji, o tej zrzutce, która obecnie, na której koncie jest obecnie prawie 30 tysięcy złotych, ale potrzebne jest dużo, dużo więcej. Mozaika jako taki symbol przedstawia dywan smyrneński, inaczej mówiąc dywan perski, ponieważ fabryka dywanów w Kowarach nazywała się Dolnośląską Fabryką Dywanów Smyrneńskich, a wcześniej Smyrna Typisz Fabryk. Ta nazwa sięga jeszcze XIX wieku, kiedy w 1854 roku tutaj ta fabryka powstała. I właśnie jedna z tych wystaw fotograficznych, bo będzie taka podwójna wystawa fotograficzna, dotyczy fabryki, która działała w latach 1854-1970. To aż ponad około 120 lat w tych starych zabudowaniach produkowano dywany smyrneńskie. A zdjęcia, które zostaną zaprezentowane, zostały uratowane przeze mnie podczas też tutaj sprzątania dawnego zakładu fotograficznego w Kowarach. I są to zdjęcia, które nigdy nie były wcześniej publikowane.
8: No to taki skarb, może nie w wymiarze wartości pieniądza, ale zdecydowanie wymiar historyczny tutaj do skarbu pasuje. Tym bardziej, że te zdjęcia nie były wcześniej nigdzie pokazywane i wiele osób po raz pierwszy dopiero je zobaczy.
2: Zdjęcia zostały uratowane w formie negatywów jeszcze przed pandemią. I w pandemii, jak pamiętam, miałem dużo wolnego czasu, bo przez 6 miesięcy nie można było wtedy nawet puścić nikogo do muzeum. Więc miałem czas na to, żeby przejrzeć te negatywy i właśnie taki skarb znalazłem. Było tam ponad 100 fotografii z 1969 roku.
10: czyli sam schyłek fabryki dywanów smerdyńskich, ale z tych zdjęć dowiedzieliśmy się między innymi o tym, że obecna fabryka, tak zwana nowa dywanówka, była budowana jeszcze pod starą technologię. Na przykład jest fotokopia rozkładu maszyn, które miały stanąć w tych nowych halach w celu przyspieszenia samego procesu produkcyjnego dywanów, żeby nie było to rozproszone w wielu budynkach. Miało znaleźć się to pod nowym dachem, ale jednak ta technologia została w pierwszej połowie lat 70. zastąpiona nową technologią dywanów Axminster. Brytyjska technologia, która pozwalała na szybsze i dokładniejsze wzory dywanów, również na dywany perskie, ale tak naprawdę przede wszystkim na to, z czego słynęła fabryka Kowarska, to jest z makatek dywanowych, na przykład z Matką Boską Częstochowską, czy Dziewczynka z Gołębiem, albo wizerunki Jana Pawła II. Wielokolorowe takie dywaniki były produkowane w dziesiątkach tysięcy, albo może setkach tysięcy sztuk i były dystrybuowane po całym kraju. I właśnie tej drugiej technologii dotyczy też ta druga wystawa fotograficzna.
8: No i te zdjęcia dzieli kilkadziesiąt lat, więc mamy dwa zupełnie różne spojrzenia na to samo miejsce.
10: A druga, to też jest ciekawa historia z odnalezieniem tych zdjęć. Tutaj, kiedy tworzyłem Muzeum Sentymentów, no to sprzątałem te dawne biura po fabryce dywanów, tak jak wyszli pracownicy od biurek, tak zostały wtedy komputery, biurka i również płyty CD w różnych tam różnymi rzeczami, po prostu nagranymi na tych płytkach. I też w ostatnim czasie usiadłem w końcu do tych płyt, przeglądając te płyty, znalazłem jeden tylko folder. Nie znam autora, bo niestety w plikach nie zachowało się nazwisko autora. Może ktoś tutaj przyjdzie i się przyzna, że to są jego zdjęcia, to też byłoby ciekawe. Zdjęcia są prawdopodobnie z około 2007 roku. Fabryka zbankrutowała w 2009, więc można powiedzieć, że jest to ze schyłku tej fabryki dywanów Axminster. No i też kolejny skarb uratowany totalnie przypadkiem. Jeśli ta płyta by się zarysowała, tych zdjęć by najprawdopodobniej nie było. Nie można by było ich wydrukować i pokazać na tej wystawie.
8: No i ten kontekst Muzeum Sentymentów jest bardzo istotny w postaci dostępu do sprzętu, który umożliwia odtworzenie płyty CD. Ja ostatnio złapałem się na tym, że kiedy taką płytę musiałem wykorzystać, to zorientowałem się, że owszem, płytę w dłoni mam, ale nie do końca mam do czego ją wsadzić, bo wszystkie urządzenia, którymi dysponuję, napędów CD już nie posiadają, ale na szczęście w twoim wypadku to nie zadziałało.
10: No tak, faktycznie już nie mamy w laptopach, czy w jakichś urządzeniach. Niektórzy nawet już pomału chyba z laptopów przestają korzystać, bo dużo rzeczy można zrobić w aplikacjach, w telefonie, więc faktycznie niektórzy mają problem z odtworzeniem płyty CD, ale na szczęście my tutaj mamy taki sprzęt, można było to przejrzeć, można było to wydrukować. To są naprawdę ciekawe fotografie pokazujące coś, czego już nie zobaczymy na żywo, ponieważ nie ma już tych maszyn tutaj, nie ma na tych zdjęciach z 1969 roku prawdopodobnie większość tych osób nie ma już na tym świecie, no bo to było 57 lat temu. Niektóre osoby już wtedy były w podeszłym, powiedzmy, wieku średnim, więc możliwe, że już na tym świecie ich nie ma. Dlatego jest to taki skarb, który dokumentujący obie fabryki, które tutaj działały, ale może ktoś przyjdzie tutaj na wystawę już po wernisażu i odnajdzie siebie albo swoją babcię, albo kogoś znajomego na tych zdjęciach i będzie to też takie miejsce, gdzie będzie można powspominać to, co tutaj było produkowane.
7: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Ostatni oddech dywanówki, tak właśnie nazywa się ta podwójna wystawa, która zaprezentowana została w Muzeum Sentymentów w Kowarach. Do tego tematu i spotkania z Andrzejem Olszewskim z Kowarskiego Muzeum wracamy już za kilka minut. To jeszcze nie koniec, bądźcie z nami.
7: Ciekawa Jelenia Góra.
8: W sercu Karkonoszy, właśnie w Jeleniej Górze, znajduje się wyjątkowe miejsce, gdzie można spotkać się z magią i pięknem sztuki, dać ponieść się wzruszeniu i zachwytowi. A tym miejscem, szczególnie upodobanym przez miłośników szkła artystycznego, jest Muzeum Karkonoskie, które słynie m.in. z największej jego kolekcji. W bogatych i różnorodnych zbiorach muzealnych znajdują się także dzieła jednego z twórców i prekursorów polskiego szkła artystycznego, Henryka Albina Tomaszewskiego, i o nim właśnie znajdujemy znajdziecie informacje m.in. w serwisie jelonka.com. W tej przestrzeni takie ciekawostki pracownicy Muzeum Karkonoskiego udostępniają. Henryk Albin Tomaszewski to postać niezwykła, która dzięki sile charakteru, determinacji, odwadze i ciężkiej pracy dołączyła do grona twórców polskiego szkła artystycznego. Artysta urodził się w Siedlcach w 1906 roku. Uczęszczał do Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Następnie rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem profesora Tomasza Breyera oraz profesora Tadeusza Pruszkowskiego. Dopiero w latach 40. szkło zaczęło być w kręgu jego zainteresowań, bowiem zaczynał od rzeźby i malarstwa. To doprowadziło go do słynnej Huty Józefina, obecnie Julia w Szklarskiej Porębie, w której rozpoczął wakacyjną praktykę w 1946 roku. Fascynacja szkłem w krótkim czasie przerodziła się w życiową pasję i głęboką miłość do tej dziedziny. Po kilku latach w pracy w Szklarskiej Porębie, w której projektował i współtworzył z chodnikami kryształy, opuścił Julię, pozostawiając po sobie około 250 projektów szkła użytkowego. W 1950 roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie przez 2 lata pracował jako wykładowca w pracowni projektowania szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Tomaszewski nie był w stanie związać się na stałe z żadną uczelnią, zakładem przemysłowym czy hutą, dlatego też po 1963 roku osiadł na stałe w Warszawie jako współczesny freelancer i rozpoczął współpracę z hutami w Falnicy, Ożarowie, Wołominie i na Targówku. Artysta był samotnikiem zarówno w życiu prywatnym, jak i twórczym. Darzył namiętnością również sztuki plastyczne oraz muzykę. To zamiłowanie do klasyki niedoszłego pianisty, jakim był młody Tomaszewski, odcisnęło ogromne piętno w jego szklanych realizacjach. Mimo iż początek twórczości był okresem walki o przetrwanie, także o udział w wystawach, to jego niezwykły talent, nowatorski styl i rzeźbiarska charyzma zapewniła młodemu artyście sukces. Ogromna ekspresyjność, dynamika, niekiedy wręcz i odwaga w tworzeniu form, budowanie wewnętrznych szklanych struktur i napięć, a przede wszystkim wydobycie magii piękna szkła. To styl Henryka Albina Tomaszewskiego. To rzeźbiarz i malarz szkła, dla którego inspiracją do tworzenia była poezja i muzyka, a tym samym dzieła Norwida, Czajkowskiego, Lutosławskiego czy Chopina. To również innowator, który wykorzystywał narzędzia własnej konstrukcji w procesie twórczym. Henryk Albin Tomaszewski zmarł w 1993 roku w Warszawie, pozostawiając za sobą liczne dzieła, które są eksponowane w Polsce i za granicą. Pracę artysty można również podziwiać na wystawie stałej w Muzeum Karkonoskim, gdzie bardzo serdecznie zapraszam.
7: Aktywnie w Jeleniej Górze.
8: Czas na sport i aktywność w Radiu Złote Przeboje. Ten weekend wyjątkowo intensywny, jeśli chodzi o imprezy i wydarzenia września jeleniogórskiego. To m.in. bike maraton. No, ale kiedy jesień już zacznie okrywać sudeckie lasy odcieniami złota i czerwieni, odbędzie się jeszcze jedna duża impreza sportowa, której warto pamiętać, bo to właśnie w sercu naszych gór odbywa się jedno z najbardziej wymagających, ale i chyba najbardziej widowiskowych wydarzeń biegowych w Polsce. Mowa o Ultrakotlinie, kultowym festiwalu biegów górskich, który co roku na początku października przyciąga w nasze okolice setki pasjonatów wyzwań sportowych z całego kraju. A co sprawia, że w kontekście Ultrakotliny możemy mówić o wyjątkowości? No, przede wszystkim wyjątkowa jest formuła i sceneria. Trasy biegów oplatają całą Kotlinę Jeleniogórską, prowadząc uczestników przez aż 4 pasma górskie, bo Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie oraz Rudawy Janowickie. To nie jest zwykły bieg, to jest próba charakteru, w której zawodnicy zmagają się z ogromnymi przewyższeniami, zmienną październikową pogodą oraz oczywiście własnym zmęczeniem, jednocześnie obcując z dziką i przepiękną przyrodą naszego regionu. Organizatorzy dbają o to, by w festiwalu mogli wziąć udział zarówno weterani biegów ultradystansowych, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biegami górskimi, bo do dyspozycji jest kilka możliwości. Ultrakotlina 140, Ultrakotlina 100, Ultrakotlina 80, 50, 30 i 15. Cyferki oczywiście odnoszą się do dystansów, które trzeba pokonać. Rozpiętość jest więc bardzo duża, od 15 km do aż 144. No i ta najważniejsza informacja dla wszystkich fanów biegów górskich to fakt, że kolejna edycja Ultra Kotliny odbędzie się w drugi weekend października od 9 do 11. Baza imprezy oraz miasteczko biegowe zlokalizowane będą w Szklarskiej Porębie, natomiast starty poszczególnych dystansów zaplanowano w kilku punktach regionu, w tym w Kowarach, Piechowicach oraz w samej Jeleniej Górze. Zapisy oraz szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie internetowej ultrakotlina.pl. Oprócz sportowych zmagań odbędą się także wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich w piątek 9 października o godzinie 19 będzie prelekcja Katarzyny i Macieja Dąbrowskich. To wszystko w Szklarskiej Porębie w hotelu Kryształ przy ulicy 1 Maja. A skoro o Szklarskiej Porębie mowa, to jeszcze jedna ważna informacja związana z infrastrukturą sportową, ale szczegóły zdradzi Wam Grzegorz Pałka.
17: W Szklarskiej Porębie otwarto zmodernizowaną i rozbudowaną rolkostradę, a także nową strzelnicę treningową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. To zupełnie nowe możliwości szkoleniowe dla uczniów oraz zawodników klubów i stowarzyszeń sportowych. Młodzi sportowcy mogą teraz trenować na miejscu w bezpiecznych i nowoczesnych warunkach.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: To tyle na temat sportu i aktywności, a po krótkiej przerwie my powracamy do Kowar. Przypomnę o wystawie Ostatni oddech dywanówki. Opowiada Andrzej Olszewski z Muzeum Sentymentów. Ekspozycja została otwarta w ten weekend.
7: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Dwa skarby mamy, jeden w postaci negatywów, a drugi w tej wersji cyfrowej, ale też jakże cenne. No właśnie, a czego dowiemy się o tym miejscu, biorąc pod uwagę te zdjęcia z roku 2007 prawdopodobnie? Co tam zobaczymy?
10: Przede wszystkim wielokolorowe też dywany, które można było wyprodukować w tysiącu, znaczy w, powiedzmy, w nieskończonej liczbie kolorów, bo na to pozwalała ta technologia Axminster. Ale też zobaczymy to, dlaczego ta fabryka upadła. No bo ta technologia Axminster została tutaj wdrożona w pierwszej połowie lat 70. XX wieku i do samego końca była technologią wiodącą, więc nie było to opłacalne w dobie już automatyzacji tego typu sprzętu, czy właśnie wdrażania komputerów, już dzisiaj też wspomnianych tutaj w dzisiejszym naszym wywiadzie. A tutaj bardzo dużo jednak pracy wykonywano ręcznie, więc te czas produkcji takiego dywanu w porównaniu do tych automatów, które już były wdrażane na zachodzie, oraz to, że dużo pracy wykonywane było jednak ręcznie, na przykład przede wszystkim tak zwane układanie wałeczków, czyli układanie wszystkich spulek ze wszystkimi kolorami ręcznie, no przysparzało duży kłopot tej produkcji i podrażało to bardzo koszty. Więc to przede wszystkim tutaj będzie pokazane na tej wystawie, dlaczego ta fabryka nie mogła już istnieć w takiej formie, w jakiej była tutaj w latach 70.
8: To premierowy weekend z tą wystawą w Muzeum Sentymentów w Kowarach. Jeśli więc ktoś nie dotarł na otwarcie, no to powiedzmy jeszcze, ile czasu będzie ona prezentowana i do kiedy będzie ją można oglądać.
10: Wystawę na ten moment przewiduję do końca roku, ale może jeszcze przedłużymy na dłużej. Zobaczymy, jak tutaj się wszystko nam poukłada, ale na pewno do końca roku ona będzie do obejrzenia w ramach tutaj zwiedzania Muzeum Sentymentów.
8: No to mamy jeszcze dłuższą chwilę, by zaplanować wizytę w Kowarach, jeśli podczas wernisażu będziemy nieobecni. Natomiast to wszystko, co będzie zaprezentowane w ramach tych wystaw, będzie też okazją do wsparcia tej idei i akcji, która ma na celu odbudowanie kowarskiej mozaiki wspomnianej na początku. No właśnie, ta zbiórka, jak wspomniałeś, ruszyła już jakiś czas temu. No i postępuje, ale to taka kropla w morzu potrzeb, więc może przypomnijmy, do jakiego celu dążymy i o co chodzi w tej akcji. Jaki twoim zdaniem powinien być efekt końcowy, ostateczny?
10: Jeśli chodzi o mozaikę, zależy mi bardzo na to, aby ją uratować, to po pierwsze, bo cały czas ona od ściany odpada i właściciel obiektu, no nie widać, żeby ją zabezpieczał w jakikolwiek sposób nawet. Zależy mi bardzo na tym, żeby ją uratować i przenieść ją na ścianę, która powstanie specjalnie do tego celu, czyli będzie to de facto taki pomnik zarówno dla Kowarzan, dla tej fabryki, dla pracowników, którzy tutaj pracowali, których w szczycie produkcyjnym pracowało tutaj prawie 3000 osób, No więc myślę, że jest to warte, gra warta świeczki i warte, żeby to zachować. Budowa takiej ściany, przeniesienie tego, no to są olbrzymie koszty, ale uważam, że dla tego miasta jest to naprawdę bardzo ważny temat, o czym wspomniałem, jako taki pomnik.

0: całości, gdybyśmy układali, to to jest 170 tysięcy i 100 kosteczek, takich 2 na 2 cm w 17 kolorach. Dużo trzeba będzie też dorobić, bo dużo niestety odpadło ze ściany i się zniszczyło. Na ten moment te 30 tysięcy złotych pozwala nam na przykład na to, żeby zlecić projekt firmie, jakiemuś architektowi, i z tym projektem, z pozwoleniem na przykład na budowę, pójść już do Urzędu Miasta, szukać działki osobnej, jakimś terenie miejskim, gdzie można by tą ścianę postawić, na tą ścianę przenieść tą mozaikę. Dlatego jest to taki olbrzymi koszt, ja mówię, ale liczę, że jak najwięcej uda się zebrać tej kwoty, więc będzie to potem dużo łatwiejsze w zdobywaniu chociażby jakichś grantów zewnętrznych, może w ten sposób by się udało to przenieść i uratować.
1: Biorąc pod uwagę tę oczekiwaną i potrzebną kwotę, to zakładam, że jesteśmy na początku drogi. A jak dotychczas wyglądał odzew ze strony mieszkańców Kowar, mieszkańców regionu na tę inicjatywę? Jak ty to odbierasz?
0: No wszyscy mówią, że to trzeba uratować, tak? Tylko nikt na razie nie ma lepszego pomysłu, jak to zrobić. Dużo osób przyjeżdża po tej akcji naszej z maja, kiedy właśnie nagłośniliśmy tą próbę dewastacji i skucia tego dywanu ze ściany. To dużo osób przyjeżdża tutaj specjalnie, zobaczyć to na ścianie, zrobić jeszcze sobie po prostu zrobić tego dywanu zdjęcie, pod tym dywanem zdjęcie. Więc ja widzę odzew i potrzeba uratowania tego jest bardzo duża, mówię, i zarówno wśród mieszkańców Kowar, jak i ogólnie wśród Polaków, ponieważ jest to największa, z tego co wiem, mozaika tego typu w Polsce, z tego typu kafelków 2 na 2 cm, których też już w Polsce nie produkujemy, bo produkowała to Huta Szkła Wałbrzych, która nie istnieje. Mnie dopinguje to, że już 300 osób jakieś wpłaty zrobiło, tak? Mniejsze, większe, od 5 zł do 1000 zł, nawet tego typu są rozbieżności w tych datkach na tą zrzutkę. Także oczywiście każdego na ile stać, no to na tyle się cieszę, że ktoś tutaj na tą zrzutkę wspiera. W Muzeum Sentymentów też można zakupić różnego typu gadżety, czy to magnes z tym wzorem dywanowym, czy skarpety, które jakby koszty produkcji poniosłem osobiście ja, czy koszulki, czy też rzeczy przekazywane tu są przez mieszkańców nawet. Obrazy na przykład własnoręcznie namalowane, czy jakieś rękodzieło jest przekazywane na taki nasz mozaikowy regał i cały dochód z tego potem jest przelewany na konto zrzutki, albo po prostu bezpośrednio tutaj u nas ktoś robi wpłatę na zrzutkę i sobie taką rzecz może stąd kupić i zabrać ze sobą do domu. Także coraz więcej tu widzę, mam rzeczy też tego regału znika, ale też coraz więcej osób się odzywa, że w ten sposób no, nie finansowo, ale na przykład swoim rękodziełem wspierają tą inicjatywę.
1: Sposobów dołożenia tej własnej cegiełki jest więc sporo, pole manewru mamy duże, a cegiełek też dużo potrzebnych będzie. Jedną z nich jest wystawa fotograficzna, podwójna wystawa Ostatni oddech dywanówki, na którą zapraszamy. Jeśli macie wolną chwilę w ten weekend, to będzie to dobra okazja do tego, by za cel obrać właśnie Kowary, a o kulisach powstawania tejże wystawy oraz kulisach akcji Pomóż odbudować kowarską mozaikę, opowiadał Andrzej Olszewski. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Serdecznie dziękuję za pamięć i zapraszam do Muzeum Sentymentów, ale tak jak już mówię, do końca roku.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Planujesz urlop i szukasz idealnego noclegu? Uważaj, by zamiast wymarzonych wakacji czy wyjazdu nie powitać rozczarowania. Oszuści tylko czekają na naszą chwilę nieuwagi i zachętę w postaci super okazji. Sezon wakacyjny wprawdzie już pożegnaliśmy, ale to wciąż okres, w którym dość dużo podróżujemy. Co więcej, na horyzoncie w nieco dalszej perspektywie jest także zima, która w naszym regionie pod tym względem jest szczególnie intensywna. Na co więc zwracać uwagę? O tym Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
3: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rezerwacji noclegów przez internet. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że dokonując rezerwacji zawsze należy sprawdzać opinie o obiekcie w kilku niezależnych źródłach. Korzystać z renomowanych portali rezerwacyjnych, unikać szybkich przelewów na numery telefonów BLIK oraz transakcji poza oficjalną stroną portalu. Zwracać uwagę na podejrzanie niską cenę. Może to być sygnał ostrzegawczy. Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości, należy zrezygnować z oferty i poszukać innej, sprawdzonej możliwości noclegu. Przypominamy, że oszuści bardzo często wykorzystują okresy wzmożonego ruchu turystycznego, licząc na

0: pośpiech i nieuwagę osób poszukujących noclegu.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: Finał naszego programu, bo niestety do końca tego odcinka się już zbliżamy. To jak zwykle wiadomości i propozycje dla miłośników kultury i sztuki. Dziś do repertuaru jeleniogórskiego Heliosa zaglądamy, bo tam przy okazji weekendu sporo nowości i premier. Wśród nich między innymi kontynuacja tytułu 100 dni, tym razem Misja Zeus. Bohaterowie wychodzą poza szkolny mur, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, choć oni sami nie czują się na nią gotowi. Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, inni próbują poukładać życie po swojemu, a Kapsel nie potrafi się odnaleźć. Mieszka z rodzicami, w pracy pożegnał się z ambicjami, coraz częściej zadaje sobie pytanie, czy najlepszy czas ma za sobą. Kiedy jednak na horyzoncie pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, nie ma czasu na wątpliwości. Do znanej z pierwszej części drużyny dołączają nowe postacie, wraz z nimi nowe napięcia, rywalizacje i odmienne spojrzenia na świat. Żaden z nich Dream Team, ale tylko razem są w stanie zmierzyć się z wyzwaniem, które zdaje się ich przerastać. Na ekranie zobaczymy Tomasza Kota, Cezarego Pazurę, Piotra Głowackiego, Jowitę Budnik, no i obsadę z poprzedniej odsłony filmu. Zapraszam bardzo serdecznie, tym tytułem można rozpocząć weekend, a jeśli jednak preferujecie klimat science fiction, to do dyspozycji jest także Totalna Magia 2. Tutaj na ekranie Nicole Kidman i Sandra Bullock, więc obsada mówi sama za siebie. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Ten film to pozycja obowiązkowa, pełna humoru, magii i chaosu. Od tego weekendu w jeleniogórskim kinie Helios. Idziemy dalej i nieco zmieniamy klimat na okoliczności wojenne. Niebo nad Normandią to kolejna propozycja Heliosa. Trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Niebo nad Normandią to opowieść o odpowiedzialności i o tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii. W rolach głównych mistrz złożonych ról charyzmatyczny Andrew Scott, zdobywca Oscara Brendan Fraser, laureat Nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis oraz wszechstronna Kerry Condon. Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera opartego na faktach hotelu Mumbai. W ten weekend na dużym ekranie gości także ksiądz Jan Kaczkowski. Charyzmatyczny, duchowny i zwykły, błądzący człowiek. Naznaczony nieuleczalną chorobą, samozwańczy onkocelebryta, który walczył dla innych o godność i człowieczeństwo. To także film o potrzebie kochania i bycia kochanym. Skonstruowany z nieznanych archiwaliów prawdziwy portret niezwykłego człowieka. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego to kolejna premiera w jeleniogórskim kinie Helios. Zapraszam bardzo serdecznie. Wśród nowości jest także Mistyczka w reżyserii Jana Sobierajskiego. To poruszająca, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia kobiety, która odważyła się pójść za głosem serca i przekroczyć granice tego, co znane. To opowieść o wewnętrznej przemianie, poszukiwaniu sensu egzystencji i niezwykłej drodze, która zaprowadziła Alicję Lęczewską do doświadczeń wykraczających poza materialną rzeczywistość. I na koniec szósta premiera, propozycja familijna i komedia dla całej rodziny, jak mówią twórcy, od lat 5 do 105, od scenarzysty kultowych filmów Asterix i Obelix, Misja Kleopatra oraz Mikołajek. Szalona, pełna humoru przygoda, w której w centrum akcji znajduje się prawdziwy psotnik, tajemnicze stworzenie Marsu. Supilami. I taki też tytuł nosi ten film. W polskiej wersji językowej usłyszymy plejadę gwiazd Cezarego Pazurę, Magdalenę Boczarską, Mateusza Banasiuka i Tomasza Oświęcińskiego. Podczas rejsu All Inclusive David, Tess i ich synek odkrywają w swoim bagażu uroczego żółtego stworka w czarne cętki, którego niewyobrażalnie długi ogon, nieposkromiony temperament w mgnieniu oka zamieniają rodzinne wakacje w totalny chaos, zwłaszcza gdy okazuje się, że nowego przyjaciela chłopca próbuje odnaleźć zdecydowanie zbyt wiele osób. Zapraszam do kina.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Spoglądam na nasz radiowy zegar, który wskazuje jednoznacznie na to, że nasz czas w tym odcinku się już kończy. Zapraszam więc nie tylko do kina, ale zapraszam także na kolejne wydania programu Radia Złote Przeboje. To był magazyn Tydzień w Jeleniej Górze, a za uwagę dziękuję już Igor Kociubiński.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Tydzień w Jeleniej Górze. Tak właśnie nazywa się nasza weekendowa audycja w Radiu Złote Przeboje. Program, w którym trzymamy rękę na pulsie, w którym sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w naszym mieście i jego okolicach. Przed nami kolejny odcinek, kolejna godzina wieści prosto z serca Karkonoszy. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo serdecznie zapraszam Was na szczegóły. W poprzedniej odsłonie programu rozmawialiśmy o zakupach kolei dolnośląskich, o dążeniu do ekologii i ten ekologiczny wątek. Tak podtrzymamy również dziś.
5: Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy.
4: W tej godzinie będzie także o turystyce osób niepełnosprawnych, o tym, w jaki sposób osoby zmagające się z trudnościami zdrowotnymi aktywizuje w tym obszarze karkonoski sejmik osób niepełnosprawnych. Mimo że sezon wakacyjny już za nami, to jednak tych turystycznych możliwości jest sporo.
6: Są wycieczki nie tylko jednodniowe w góry, są to wycieczki kilkudniowe, które dotyczą województwa dolnośląskiego, ale są to także bardzo ciekawe imprezy łączące kilka województw.
4: Szczegóły już za chwilę. Domy, które pamiętają, pod takim właśnie tytułem, pod takim hasłem, odbywa się w naszym regionie także kolejna odsłona Górzynieckiego Forum Kultury.
7: No zostało wymyślone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyńca jako taka platforma, forum, w którym spotykają się ludzie z różnych stron Polski i odkrywają siebie nawzajem.
4: Więcej informacji na temat działań Stowarzyszenia Przyjaciół Górzyńca w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje. Zapraszam, zaczynamy.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Do sięgania po książki będziemy Państwa teraz zachęcać. Książki regionalne, bo nazwa naszego magazynu zobowiązuje. Skupiamy się na życiu Jeleniej Góry, na tym, co dzieje się w Kotlinie Jeleniogórskiej, w Karkonoszach, więc to też będzie motywem przewodnim tej naszej literackiej podróży, a wyruszamy w nią wspólnie z Reginą Chrześcijańską z Jeleniogórskiego wydawnictwa Adrem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: Jaka to będzie podróż, o tym przekonamy się pewnie za chwilę. Powiemy o nowościach, o tym, po co warto sięgnąć, ale chronologicznie rozpoczynając, myślę, że warto wspomnieć o tym, co na tym lokalnym rynku wydawniczym pojawiało się ostatnio, co mogło miłośnikom literatury regionalnej umknąć w okresie wakacyjnym chociażby.
8: Tuż przed wakacjami ukazały się właśnie o podróżach książki, czyli Podróżnicy w Górach Olbrzymich. Trzecia część antologii autorstwa tłumaczenia pana Marcina Wawrzyńczaka, który znowu wybrał nam różne smaczki. Ten tom jest przeciekawym kolejnym wyborem, gdzie te teksty są często kontynuacjami wspomnień i listów, często też wypisami z nowych, odszukanych, odgrzebanych przez pana Marcina fragmentów z podróży, relacji z podróży. I taki smaczek na koniec, co podkreślam teraz promując tę książkę i formując o niej takie coś jak ogłoszenia. Ukazały się ogłoszenia przepisane z Kuriera Gór Olbrzymich. I tutaj, żeby państwa zachęcić do sięgnięcia po tę lekturę i pokazać, jakie smaczki to są, to przeczytam kilka takich, jeśli mogę, przeczytam kilka takich drobiazgów, jakie to są ogłoszenia, o czym można poczytać i jak funkcjonował tam w tamtym czasie, no właściwie chyba coś w rodzaju Facebooka, bo to były tego rodzaju ogłoszenia. Pański anonimowy list jest w moich rękach. Proszę się jednak najpierw nauczyć pisać bez błędów. Kto gasić chce, co się nie pali, ten się ładuje w niezłą kabałę. Podpisane G.H. Na przykład kolejne. Z okazji przeniesienia do Jawora pokornie polecam się dalszej życzliwości czcigodnych przyjaciół i znajomych. Bem z żoną, królewski lekarz pułkowy. To takie ogłoszenie medyczne. Kolejne. Dzisiaj o 2:30 w nocy moja kochana żona powiła zdrową córeczkę J.E. Geisler. Albo coś takiego jak... Szanowną publiczność, a także miłośników tańca zawiadamiam niniejszym, że w przyszłą niedzielę i poniedziałek, a także w kolejne niedziele w sali gospody Neu Warschau grane będzie do tańca. I tego rodzaju ogłoszenia, jest tego kilkadziesiąt, króciutkich, niektóre są dłuższe, niektóre dotyczą sprzedaży, niektóre różnych takich sytuacji, które chyba miały kontynuację na łamach Kuriera, gdzie właśnie tak jak pierwsze, co przeczytałam, chyba jest odpowiedzią na jakiś anonim. Przeciekawe, prześmieszne i zabawne, ukazujące też to, czym żyli ludzie w tamtych czasach, w czasach, kiedy tutaj turystyka kwitła i kurier był też sposobem na zapraszanie i promowanie obiektów turystycznych, sprzedaż pamiątek, na zapraszanie do, no, tak jak tutaj, na tańce na przykład i do różnych atrakcji.
4: Anonse i ogłoszenia potwierdzają, że można było żyć i funkcjonować bez mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych.
8: Tak, ale jakże pięknie napisane, z taką elokwencją, z takim zaproszeniem i z takim czasem i humorem. Pewnie czytały to takie osoby, które też wiedziały, co się kryje między wierszami, więc to tak, myślę, że taka ciekawostka fajna w tej akurat książce, w tym wydaniu. I kolejna pozycja, która się ukazała, to już taka poważniejsza i o takiej podróży bardziej wymuszonej, bo to burzliwe losy Polaków z Bukowiny nad Prutem i Czeremoszem. To piękne opracowanie o losach grupy Polaków, którzy mieszkali na Bukowinie w przepięknym, jak się wyczyta ze stron tej książki, miejscu. Przepięknym dlatego, że rodzinnym i prawdziwym, ale także dlatego, że naprawdę w pięknym miejscu piękni ludzie mieszkali. W takim miejscu, gdzie Polacy i Ukraińcy, ale także ludzie innej narodowości żyli razem, godzili sprawy współżycia na jednym terenie, mimo różnych kultur, różnego pochodzenia i różnej wiary. No i jak to później wyglądało, co zniszczyła wojna, co popsuły jeszcze relacje powojenne, można w tej książce wyczytać. Książka od razu spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, głównie tych osób, które są z pokoleń właśnie tych Bukowińczyków. Jak się okazuje, jest to duża grupa osób na Dolnym Śląsku. No i tę książkę polecam też tak jako obraz tej naszej trudnej polskiej historii.
4: W tę literacką podróż możemy także wyruszyć w nieco odleglejsze zakątki Dolnego Śląska.
8: Ukazała się też troszeczkę od terenu oddalonego od nas. 750 lat tradycji górniczych Złotego Stoku. To opracowanie popularno-naukowe poświęcone tej obecnie atrakcji turystycznej, ale opracowania dotyczą oczywiście wydobycia złota w Złotym Stoku i historii kopalni, tych wszystkich instytucji związanych z kopaniem złota i z tymi tradycjami górniczymi tam na miejscu. Bardzo ciekawa pozycja, będąca opracowaniem ze źródeł, bogato ilustrowana, kolorowa, w twardej oprawie, więc myślę, że też pozycja warta, żeby po nią sięgnąć, szczególnie osoby, które turystycznie i regionalnie tutaj się interesują obszarem naszym i trochę szerzej niż Kotliną Jeleniogórską. I coś bardzo ładnego, takiego lżejszego do poczytania. Dla ziemi kłodzkiej coś takiego jak imaginarium. Jak zobaczyłam materiały, to byłam pod wrażeniem. Jest to artystycznie przygotowana, opracowana graficznie książka przez miłośniczkę ziemi kłodzkiej, panią, która tam stamtąd pochodzi. Jest też związana kulturalnie i turystycznie z tym miejscem i przygotowała piękną publikację, z którą trafiła akurat do nas. Format A4 w twardej oprawie, 114 chyba stron pięknych ilustracji i opowieści. Opowieści, w których baśń i legenda przeplata się z historią i jakby to powiedzieć, pochodzeniem, legendą, nie legendą, genezą powstania Kotliny Kłodzkiej, ziemi kłodzkiej w ogóle, tego pochodzenia geologicznego, czyli to, co ma znaczenie dla ukształtowania tego terenu i jeżeli ktoś był na ziemi kłodzkiej, to wie, o czym mówię. Mówię o tym troszkę innym krajobrazie, o pięknych formacjach skalnych i o tych tradycjach uzdrowiskowych, które tam są. Jest co pooglądać i piękna baśń, w której autorka tka taką historię, tworząc postacie trochę fantastyczne, ale z dużą dawką też właśnie informacji o tym, co za skały, jakie skały, skąd, jakie pochodzenie. Myślę, że to taka edukacyjna baśń, może tak, ale przyjemnie się to czyta, a jeszcze przyjemniej ogląda.
4: To jak mamy dość Karkonoszy, to możemy z tym tytułem w Góry Stołowe zawędrować.
8: Trochę tak, bo to trochę daleko, no ale tak jak mówię, autorka stamtąd, w tej chwili książka już jest u mnie, już tam trafia do osób zainteresowanych na miejscu, które już wcześniej wyrażały chęć posiadania i no mam nadzieję, że się też spodoba Państwu, że to będzie przyjemnie poczytać, a może i doczekamy się takiego wydania tutaj dla naszej Kotliny Liniogórskiej albo dla Karkonoszy, bo naprawdę piękna pozycja, troszkę inna, nie opowieść, nie proza, taka no, poetycka proza, tak można powiedzieć, ale naprawdę bardzo przyjemna dla oka i do poczytania.
4: Ale na tym nie kończymy. Tych literackich, regionalnych propozycji mamy dla Was jeszcze kilka i wracamy z nimi po krótkiej przerwie. A w tym czasie Grzegorz Pałka opowie o tym, co ważnego, co ciekawego działo się w minionym tygodniu w mieście i okolicach.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
5: Koniec wakacji oznacza wznowienie prac na linii kolejowej z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. Do listopada korzystać będziemy z autobusowej komunikacji zastępczej, zauważa portal rynekkolejowy.pl, szczegółowo opisujący temat. Dobiegły końca prace konserwatorskie przy sygnaturce wieży Podgórzyńskiego Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Ula Miszczak opowie o szczegółach.
9: To ważne prace, bo Podgórzyńska Świątynia jest nie tylko miejscem kultu, ale również cennym zabytkiem miejscowości, podkreśla wójt gminy Anna Kurowska. Zakres prac obejmował m.in. renowację i konserwację drewnianych elementów konstrukcji, wykonanie napraw, wzmocnień i uzupełnień, a także scalenie kolorystyczne konstrukcji.
5: Wymieniono też pod sufitkę całego zadaszenia. Nowe rozwiązania technologiczne mają poprawić jakość oczyszczania ścieków, usprawnić funkcjonowanie obiektu oraz ograniczyć uciążliwości zapachowe. Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie. Większość prac powinna zakończyć się jeszcze w tym roku, ale finał całej inwestycji planowany jest na marzec 2027. 4 600 000 złotych jest do wydania w trwającej obecnie edycji Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie się pod koniec września, potrwa do 12 października, a wyniki poznamy do 28 października. Blisko 25 milionów złotych będzie natomiast kosztować remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Przebudowa obejmie tzw. dolny dysk, gdzie niegdyś funkcjonowała restauracja. Ten fragment budynku zostanie przygotowany do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego. Ponad 1,5 miliona złotych stracili pokrzywdzeni, którzy dali się namówić na rzekomo zyskowne inwestycje w waluty, akcje i surowce energetyczne. Czytamy w portalu nj24.pl szczegółowo opisującym temat. Beata Korzeniowska.
10: Jak poinformowała rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska, śledztwo prowadzone jest przeciwko dwóm obywatelom Ukrainy podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według ustaleń do oszustw dochodziło w lipcu tego roku w Bolesławcu i innych miejscowościach na terenie kraju.
5: konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo, mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego.
11: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
5: Teren Kruczej Doliny można odwiedzić i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt. Uwaga kierowcy, dziś i jutro na Parkowej w Szklarskiej Porębie mamy utrudnienia w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego. Urzędnicy proszą wszystkich, by zachowali ostrożność. Dwaj obywatele Ukrainy w wieku 22 i 23 lat podejrzani o oszustwo polegające na wyłudzeniu 1,5 miliona złotych usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Zdaniem śledczych to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Poszkodowanym oferowali fałszywe inwestycje, przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Oszustom grozi do 10 lat więzienia. Wcześniej nie byli karani. Jelenia Góra prowadzi ankietę dotyczącą gminnego programu rewitalizacji. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
9: Mieszkańcy mogą ocenić program po 3 latach jego obowiązywania. Ponadto ankieta ma na celu poznanie problemów i potrzeb rewitalizacyjnych. Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych i jest anonimowa. Jej wypełnienie, jak zapowiadają urzędnicy, zajmie kilka minut, a może dostarczyć wielu cennych informacji.
5: Szczegóły magistra dopisał na swojej stronie w internecie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Te najważniejsze informacje z życia Jeleniej Góry, to co działo się w minionym tygodniu w naszym mieście i regionie, przybliżał Grzegorz Pałka. No a my wracamy do naszego gościa. Przypomnę, jest nim Regina Chrześcijańska z jeleniogórskiego wydawnictwa Adrem. Tym samym, jak możecie się domyślać, sprawdzamy nowości wydawnicze na lokalnym rynku. Sprawdzamy, po jakie książki warto sięgnąć na koniec lata.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: To co jeszcze mamy do dyspozycji?
8: Jeszcze z tych rzeczy, które się ukazały, a nie wiem, czy zdążyłam je Państwu przekazać, te informacje, to jest taka książka trochę inna niż te, które mamy do tej pory. Relacja z podróży, ale współczesnej, z kilku podróży. To jest Jak góry zniszczyły mi życie i zbudowały je na nowo. To autor jest blogerem, ale tak naprawdę podróżnikiem. Młody człowiek, który na jakimś zakręcie swojego życia nagle się ocknął i zobaczył, dostrzegł wartości, które niesie ze sobą właśnie podróżowanie i przebywanie w górach i w ogóle góry. I trochę taka walka ze sobą, ze swoimi słabościami i pokusami tego świata. No i fajnie się to czyta. Ja tak nie jestem podróżnikiem, może aż takim, żeby to porównywać do innych książek podróżniczych, ale myślę, że ta podróż po książce razem z panem Rafałem, który opowiada o tym każdego dnia, jaki przeszedł odcinek, co się po drodze wydarzyło. Oczywiście opisuje to, co mija, to, co widzi, ale też spotyka ludzi i to są piękne historie. Stworzył w ogóle wokół siebie taką grupę osób, które po drodze ułatwiają mu tę podróż, spotyka się z nimi, tworzą, to jest takie dla jakiegoś celu na przykład, przechodząc przez konkretny szlak, zbiera pieniążki na dany cel i te pieniądze trafiają do kogoś, komu chce pomóc. Więc taka jeszcze dodatkowa misja, którą ze sobą niesie i szerzy, propaguje, naprawdę bardzo fajny sposób na, chyba też na życie, ale w ogóle na siebie i na to, żeby spotkać innych ludzi, ciekawych ludzi. To jest bloger z blogiem Szybkie Podróże. Wiem, że w całej Polsce ma swoich fanów, ale chyba największą liczbę gdzieś tutaj koło nas. Pan pochodzi z Legnicy, więc też niedaleko. No i akurat do nas trafił ze swoją książką. Książka już jest od czerwca u czytelników i szykujemy chyba niestety dopiero w listopadzie spotkanie z autorem, ale przeciekawa postać. Już teraz mogę Państwa zaprosić, polecam, bo niezwykły człowiek, o tak powiem, a mam nadzieję, że zaciekawiłam i zapraszam.
4: To rozbudziliśmy troszkę apetyt, pewnie w pierwszej kolejności tych, którzy tymi podróżami się interesują, ale być może ci, którzy dotychczas z tematem się jakoś mocno nie stykali, to tego bakcyla też będą mogli złapać. To są te tytuły, które na tu i teraz są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki, no ale domyślam się, że są też wydawnicze plany. Jak ta końcówka roku nam się w tych planach rysuje?
8: No jest też kilka pozycji, bo to jak próbuję sobie wyliczyć, to zawsze się robi 2-3, a potem kilka. I zaczynę od teraz wiekowo, czyli najpierw dla najmłodszych. W tej chwili na ukończeniu już mamy kolorowanki. Dla najmłodszych kolorowanki ptaki karkonoszy. Będzie to kolorowanka z numerami. Kolorowanie po numerach. O tyle ciekawa sprawa, że na konsultację trafiliśmy do ornitologa i no, okazuje się, że to nie jest takie proste. Żeby pomalować prawidłowo te ptaszki, to tych kredek trzeba mieć sporo. I ciągle jeszcze ornitolog nie był zadowolony z tego, że trudno jest opisać kredkę zielono-brązową. Myślę, że to będzie fajna zabawa dla dzieci, jeśli zechcą się w to pobawić i będą mogły się też dużo dowiedzieć, ponieważ kolorowanki też są opisane, ptaki wszystkie w kolorowankach są opisane gatunkowo, krótka informacja i ciekawostka jakaś o każdym z ptaszków, które potem można spotkać na spacerach w naszych karkonoszach, także to polecam, także dla dorosłych. I druga kolorowanka to kwiaty karkonoszy, podobna sytuacja, tu nie będzie już kolorowania po numerkach, bo łatwiej te kwiatki pomalować oczywiście, ale też myślę, że ciekawe jest to, że można się o nich dużo dowiedzieć i spotkać się później na spacerach i wiedzieć, że tego czy tam tego zrywać nie wolno, bo są chronione. Także to dla najmłodszych, oczywiście jak zwykle regionalnie, edukacyjnie, no i mam nadzieję, że przyjemnie też.
4: Spotkanie z przyrodą też przed nami.
8: Kolejna pozycja to baśń o niepylaku Apollo, królu motyli. Bardzo ładny tekst, który trafił do nas w momencie, kiedy już zamykaliśmy tegoroczne plany wydawnicze, tak powiem. Baśń udało się też ładnie zilustrować, więc szykuje się bardzo ładna książka w twardej oprawie, w formacie B5, 140 stron do poczytania. Fantastyczne przygody dwóch czosnków, które ratują karkonosze, niepelaka. Cała przygoda i dużo informacji o tym pięknym motylu, ale także historii wokół niego, także chyba znowu edukacyjnie i regionalnie. I będzie też ładnie kolorowo, myślę, że ładna książka. No i szykowana trochę pod święta i na prezenty. Myślę, że bardzo fajna pozycja. Kolejna książka dla trochę starszych, dla młodzieży właściwie, bo trochę fantazy. Gdzieś tutaj wchodzimy w taki trochę teren dla nas nowy, ale zapowiada się seria Szepty Karkonoszy. Przepraszam, że tak szepczę. Szepty Karkonoszy. Taki tytuł. Będzie to trylogia bardzo związana z regionem, gdzie te nasze postacie regionalne, znane z historii, znane z legend, stają się postaciami troszeczkę oderwanymi od regionu i o większych przesłaniach. No nie jest to literatura, w której, którą znam i o której potrafię opowiedzieć, bo sama czytałam z takim trochę zaskoczeniem i teraz z ciekawością czekam na kolejne tomy, szczególnie, że trzeci tom będzie się kończył grą, która będzie związana z akcją tych trzech części. Trochę taki eksperyment. Mam nadzieję, że się przyjmie i że spotka się z ciepłym przyjęciem, szczególnie, że planujemy premierę na dzień 2 listopada. Temat książki, treść książki jest związana mocno z taką duchowością gór, z duchem gór. Myślę, że trafiona i data i mam nadzieję, że też treść zostanie dobrze przyjęta. Kolejna pozycja to już dla dorosłych, to kryminał. To będzie druga część, może nie druga część, drugi kryminał pana Huberta Litwinionka, który zadebiutował książką, kryminałem pod tytułem Cień Ducha Gór. Myślę, że druga jego pozycja, no na razie mamy te bardzo dobre recenzje, że autor też tutaj się rozwija i językowo i poleciał też w akcji bardzo ciekawie. Ja jeszcze nie zdążyłam przeczytać, ale już przygotowujemy pod druk i mam nadzieję na promocję już w październiku, na premierę dla miłośników kryminału. Kryminał wiadomo teraz jest na topie, ale myślę, że też jest taką bardzo ciekawą propozycją dla osób, które lubią poczytać o tych legendach regionu. Kolejna pozycja to tłumaczenie z niemieckiego oczywiście tekstu opracowania biografia Friederike von Redden w listach i korespondencji. Znana rodzina, znane nazwisko, znamy głównie hrabiego Redena, natomiast Friederike von Redden jest bardzo znaną też postacią o niesamowitych zasługach w tej regionie, ale poznamy ją nie tylko od tej strony, co zrobiła i jak działała. Ta jej działalność przecież była i społeczna, i taka gospodarcza wręcz, bardzo przedsiębiorcza i bardzo znana, znacząca tutaj postać, ale też poznamy jej podejście do świata, do życia, jej trochę prywatnych rzeczy i tutaj to opracowanie na ponad 500 stron już w przygotowaniu do druku, myślę, że ukaże się też jeszcze w październiku, może w listopadzie, też jako ciekawostka i kawałek pięknej literatury, bo oczywiście pisane pięknym językiem, w opracowaniu Sandry Jaskulskiej, która poświęciła kilka miesięcy na zredagowanie, także czekamy na tę pozycję. I jeszcze dwie rzeczy, które są przygotowywane, już bardziej związane z obiektami, z miejscami. Jedno to jest pod tytułem Stary Dolny Śląsk, pięknie ilustrowany album dawnych grafik i pocztówek i rysunków, zabytków na Dolnym Śląsku z opisem architektonicznym, i to też jest tłumaczenie z tekstów z opracowań niemieckich, natomiast zupełnie nowym opracowaniem, coś co w tej chwili już też jest na etapie przygotowywania redakcją, tak powiem, redakcji, to monografia, bo tematem jest dawne schronisko Obserwatorium na Śnieżce, szczególnie w dobie, kiedy został ogłoszony remont tego schroniska, które jest obecnie, więc opracowanie poświęcone temu schronisku na miejscu, którego stanęło, myślę, że jest akurat w punkt w takim momencie, z nową dokumentacją, bo mamy szczątkowe opracowania rozproszone, to będzie już zebrane, przygotowane przez kogoś, kto brał udział w powstawaniu, budowie tego budynku, remoncie. I myślę, że też wspomnienia osób, które tam pracowały, będą czymś takim, co urozmaici ten przekaz i takim kompletnym zebraniem tej informacji. Także ciekawa pozycja też taka regionalna, krajoznawcza na rynku. To z tych rzeczy, które przygotowujemy, które właściwie są już na warsztacie.
4: A do osiągnięcia pod tytuły zachęcała w naszym programie, przypomnę, Regina Chrześcijańska z Jeleniogórskiego Wydawnictwa Adrem. Bardzo dziękujemy za te literackie rekomendacje, no i spotkanie w Radiu Złote Przeboje.
8: Dziękuję pięknie i pozdrawiam. Do widzenia.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: A my zmieniamy temat i przenosimy się teraz do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, który oprócz tego, że na co dzień służy pomocą jeleniogórskim seniorom i osobom niepełnosprawnym, to tychże zabiera także na wycieczki, bo turystyka to ważny element codziennej działalności, mówi Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
6: To są wycieczki bardzo powtarzające się, weszły one w tradycję. Na szczęście fundatorzy w postaci Urzędu Marszałkowskiego coraz częściej dostrzegają ten nasz dorobek i są te nasze projekty dofinansowywane. Oczywiście przy zasadzie udziału własnego, potężnego, ale to są wycieczki nie tylko jednodniowe w góry, są to wycieczki kilkudniowe, które dotyczą województwa dolnośląskiego, ale są to także bardzo ciekawe imprezy łączące kilka województw, ponieważ Sejmik ma swoje biura terenowe w 7 miejscowościach kraju, to też musimy zadbać o wszystkich naszych działaczy, wszystkich naszych członków z województwa i lubuskiego, i wielkopolskiego, i mazowieckiego, i pomorskiego, i opolskiego, gdzie są te oddziały, i robimy taki wahadło, 6-dniowe pobyty, które są wypasione na full, wspaniałe. Oczywiście wiąże się to z symboliczną odpłatnością 250 zł od osoby, ale to i tak kropla w morzu potrzeb. Przed nami kolejne w wrześniu, październiku i listopadzie, na których z Jeleniej Góry jedzie na przykład 9 osób, z Opola 3, z Wielkopolski 3, z Mazowieckiego 5 i tak dalej, i tak dalej. To też przyczynek dla ogromnej integracji. Ale coraz więcej jest również wycieczek zagranicznych i tu chcę Państwa przestrzec, żeby nie wierzyć słowu pisanemu, bowiem pojawia się coraz częściej grupa ludzi, którzy w sposób absolutnie nieuprawniony oferują swoje usługi w zakresie pośrednictwa przy wycieczkach zagranicznych, ale i krajowych, windując ceny zdecydowanie ponad obowiązujące. Zwracajcie Państwo na to uwagę, konsultujcie się również z nami, my Wam poradzimy, czy warto to się z tego skorzystać, czy nie. Pośród tych wycieczek zagranicznych to jest i Sardynia, i Włochy, proszę Państwa, i Hiszpania, i Portugalia, i Norwegia, także coraz więcej tam seniorów i muszę Państwu powiedzieć, że wspomnienia te utrwalone na taśmach wideo, na taśmach, na zdjęciach filmowych wykonywanych za pomocą smartfonu, też uczyliśmy ludzi, jak te zdjęcia należy robić w czasie tych warsztatów dziennikarskich. To wspaniałe przesłanie dla młodszych pokoleń, a może i dla rozmów w czasie Dnia Babci, dla ojca, dla matki.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: A wszystkie działania Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, te związane z turystyką i nie tylko, śledzić możecie na stronie xon.pl oraz w mediach społecznościowych, do czego zachęcam i zachęcam również do pozostania z nami, bowiem już za chwilę rozmawiać będziemy o tegorocznej odsłonie Górzynieckiego Forum Kultury. To druga edycja tego cyklu, tego wydarzenia. W tym roku odbywa się pod hasłem Domy, które pamiętają. Szczegóły już za kilka minut.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
4: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 kilometrów można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów, poprzez barokowe i XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach. Liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy dwór czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy zamek Chojnik, XIX-wieczny pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy pałac Szawgoszów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
4: Zwiedzający zamek Czocha już wkrótce będą mogli odkryć kolejny sekret jednej z najbardziej tajemniczych warowni w Polsce. Pracownicy zamku udostępnili 19 tajne przejście, które stanie się częścią nowej trasy zwiedzania, informuje serwis Jelonka.com. Jak zapowiada dyrekcja, to dopiero początek. W zamku znajduje się bowiem około 40 ukrytych przejść, a kolejne będą sukcesywnie otwierane. Nowo udostępnione przejście, jak czytamy dalej, prowadzi z komnaty książęcej do pracowni niemieckiego architekta Bodo Ebharta, który na początku XX wieku kierował przebudową zamku. Przez lata wejście to było zamurowane i pozostawało niedostępne dla turystów. Otworzyliśmy już 19 tajne przejście, ale w całym zamku jest ich około 40. Chcemy stopniowo udostępniać kolejne, aby zwiedzający mogli coraz większą część trasy pokonywać właśnie ukrytymi korytarzami. To zupełnie nowe doświadczenie, jeden z kierunków rozwoju naszego zwiedzania, mówi na łamach serwisu dyrektor zamku Czocha Jarosław Kuczyński. Historia tajnych przejść sięga początku XIX wieku. Gdy zamek należał do niemieckiego przedsiębiorcy Ernsta Guczowa, przeprowadzono jego gruntowną przebudowę. To właśnie wtedy istniejące wcześniej sekrety warowni zostały rozbudowane. Wejścia do ukrytych korytarzy do dziś można znaleźć m.in. w szafach, regałach czy boazeriach. Na tym jednak zmiany się nie kończą. W najbliższym czasie otwarty zostanie również salon Ernsta Guczowa. Nowoczesna, multimedialna ekspozycja poświęcona ostatniemu prywatnemu właścicielowi zamku. Zwiedzający poznają historię Czoch od średniowiecznych początków, przez dzieje kolejnych właścicieli, aż po wielką przebudowę z początku XX wieku. Nowe przejście i przygotowywana ekspozycja są kolejnym etapem rozwoju oferty turystycznej zamku Czocha. Wszystko wskazuje na to, że z każdą kolejną wizytą będzie można odkrywać następne sekrety ukryte w murach jednej z najbardziej zagadkowych warowni w Polsce, którą od Jeleniej Góry mamy dosłownie rzut kamieniem kilkadziesiąt kilometrów od centrum miasta. Jeśli więc nie macie pomysłu na weekend, jeśli szukacie takich turystycznych inspiracji, to zamek Czocha powinien być obowiązkowym kierunkiem. Nawet jeśli dobrze go znacie, to jak widać, tych nowości z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem jest coraz więcej, więc te historie warto sobie odtwarzać, warto przypominać. A o tym nowym, 19 już tajnym przejściu w zamku informował m.in. serwis Yelon.com.
3: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
4: O atrakcjach kulturalnych w mieście też usłyszycie w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje. Trwa 68 wrzesień jeleniogórski. Towarzyszą mu takie imprezy jak Festiwal Silesia Sonans, który już za nami, Jarmark Staroci i Osobliwości oraz Festiwal Wonderland. Azja w tym roku będzie tym motywem przewodnim. No i po raz kolejny cieplice rozbłysną światłem i nowoczesnymi technologiami. Towarzyszyć będzie temu także spora ilość muzycznych, koncertowych atrakcji, o których opowiemy Wam więcej już za kilka minut. To oczywiście tylko jedna z wielu imprez, bo lista tych atrakcji związanych z wrześniem jeleniogórskim jest bardzo długa, więc przez cały ten miesiąc będziemy Wam w Radiu Złote Przeboje przypominać, co ciekawego jeszcze przed nami.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Do poznawania historii dziś będziemy Państwa zachęcać, ale także w pewnym sensie pielęgnowania tradycji miejsca, bo przed nami kolejna odsłona Górzynieckiego Forum Kultury. Przed nami w zasadzie ona trwa cały czas, więc o tym, co się będzie działo, co się wydarzyło, opowie mój kolejny dziś gość, Beata Brzuchnalska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Górzyńca. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Tak, tak, jesteśmy w trakcie kolejnych wydarzeń Górzynieckiego Forum Kultury Domy, które pamiętają. Ta edycja projektu cieszy się dużym zainteresowaniem również mieszkańców Górzyńca, Piechowic, a zaczęło się wszystko 1 sierpnia wykładem Katarzyny Szafrańskiej, etnolożki, kierownika działu etnologii Muzeum Karkonoskiego, która opowiadała o architekturze wiejskiej w regionie jeleniogórskim i zarysie historii tej architektury, nie skupiając się jak gdyby na architekturze, tylko na tym, jakie wydarzenia na przestrzeni wieków spowodowały, że tutaj na nasze tereny przybyli konkretni ludzie ze swoimi historiami, jaki to miało wpływ na to, jak ten region się rozwijał, jak się zmieniał, dlaczego jest taki różnorodny. I takie spojrzenie, kiedy nie koncentrujemy się tylko jak gdyby na takich artefaktach, które już dzisiaj, które ciągle istnieją, pozwala nam też spojrzeć inaczej na to, co tutaj w regionie nas otacza.
4: Myślę, że mieszkańcy Górzyńca tę inicjatywę powoli coraz lepiej już kojarzą, bo to jej kolejna odsłona, ale w zasadzie od tego powinniśmy rozpocząć. Do tego motywu przewodniego też pewnie za chwilę przejdziemy. Natomiast powiedzmy może, czym to Górzynieckie Forum Kultury jest z założenia?
7: Górzynieckie Forum Kultury zostało wymyślone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyńca jako taka platforma, forum, w którym spotykają się ludzie z różnych stron Polski i odkrywają siebie nawzajem, czyli no, tak jak my przyjechaliśmy do Górzyńca 20 lat temu, poznajemy teraz mieszkańców, którzy osiedlili się tutaj po wojnie i pierwsza edycja dlatego miała idiom jestem stąd, bo uznaliśmy, że no niezależnie od tego skąd przybywamy, to jeżeli jesteśmy w tym miejscu i to miejsce wybraliśmy sobie do życia z takich czy innych powodów, no to jesteśmy stąd, z tym miejscem się utożsamiamy, chcemy to miejsce poznawać, chcemy poznawać historię ludzi i chcemy wspólnie działać odkrywając tą historię na rzecz integracji lokalnej społeczności i promowania też takich miejsc jak osiedle Górzyniec, bo to, jak pan wie, jest małe osiedle należące do Piechowic. I wydaje się, że to jest taki ciekawy sposób na poznawanie się i odkrywanie.
4: Do integracji potrzebna jest reakcja dwóch stron. Inicjatywa już jest. Pytanie więc, jak te inicjatywy odbierają mieszkańcy? Czy jest odpowiedź z ich strony?
7: Tak, tak. Przyznajemy, że już poprzednia edycja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie mieszkańców i chętnie uczestniczyli w organizowanych przez nas warsztatach i spotkaniach z artystami. I tegoroczna edycja, ten pierwszy wykład, który odbył się 1 sierpnia w sobotę, dosyć trudny w odbiorze, zgromadził bardzo liczną publiczność. Jest bardzo duże zainteresowanie mediów tutaj naszych lokalnych. Naszymi patronami są lokalne Nowiny Jeleniogórskiej, Zachodnia TV. Także docieramy też z tymi informacjami o tym, co się dzieje w Górzyńcu, no poza granicę Piechowic tylko. I dlatego coraz częściej na nasze spotkania przyjeżdżają osoby ze Szklarskiej Poręby, z Jeleniej Góry, Skarpnik. To może nie jest jakoś strasznie daleko od Górzyńca, no ale to pokazuje, że te tematy, które poruszamy, i sposób, w jaki o nich opowiadamy, jest ciekawy dla odbiorcy. A naprawdę, proszę mi uwierzyć, jest bardzo ciężko przyciągnąć uwagę mieszkańców i odbiorców, bo w naszym regionie w zasadzie codziennie, co godzinę dzieje się coś i jest taki szeroki wybór różnych inicjatyw, że zgromadzenie 100 czy 50 osób to jest duża sprawa. No a poza tym publikujemy informacje na naszym profilu na Facebooku i tam też jest bardzo duża reakcja osób, które no niekoniecznie mogą uczestniczyć w tych wydarzeniach, które się dzieją tu na miejscu, ale odkrywają to wydarzenie poprzez internet, sieć. Tam zamieszczę w tej edycji piszemy o domach, które pamiętają i ten spacer fotograficzny to jest spacer, który podczas którego odwiedzimy 6 wybranych domów, które opowiadają historię, tylko no jak gdyby nie skupiamy się w tej naszej opowieści na samych domach, tylko na tym, kto je wybudował, kto w nich mieszkał, jak to się przez lata zmieniało. A historia Górzyńca jest bardzo stara i teraz na przykład piszę tekst o domu, który znajduje się przy ulicy Górnej 22 i który został wybudowany w 1700 roku. Także to są pokolenia, które się przewinęły przez te domy i no, staramy się w tej chwili odświeżyć pamięć o tych, którzy tutaj przyjechali, osiedlili się, czym się zajmowali, jak potoczyły się ich losy. Jest to dużo pracy, którą trzeba wykonać, żeby poszukać w dokumentach, ale udaje nam się dotrzeć do wielu ciekawych informacji i historii. A nasi mieszkańcy, którzy tutaj przyjechali i osiedlili się w Piechowicach, w Górzyńcu po wojnie, no, też mają bardzo dużo wspomnień wspomnień, zdjęć i dzielą się z nami tymi zdjęciami, dzielą się opowieściami z tamtych trudnych czasów, jeszcze ciągle pamiętają nazwiska i historie rodzin, które tutaj przyjechały, często zmieniały swoje adresy i jest to no, ciekawe i cieszy nas też właśnie reakcja tych osób, które mieszkają tutaj, przyjechały tutaj zaraz po wojnie, że chcą po prostu opowiadać o tym, że to jest taki moment, że możemy jeszcze z nimi ciągle porozmawiać i to zapisać. I to jest takie fajne, że udało się nam dotrzeć i obudzić jakieś takie wspomnienia. Oczywiście najlepiej pamiętamy tylko te dobre jakieś momenty, więc ta opowieść o Górzyńcu jest, no, jest opowieścią o dobrych zdarzeniach, o tym, co tutaj zostało zapamiętane, co wtedy integrowało tych ludzi, co pozwalało im tutaj funkcjonować, odnajdywać się, jak potoczyły się ich losy. No i to jest taka historia. Także to nasze hasło Domy, które pamiętają, bardziej odnosi się do historii ludzi, którzy w tych domach zamieszkali, niż do jak gdyby no, samej architektury, bo w tym tym tematem tutaj się nie zajmujemy.
4: Mówi Beata Brzuchnalska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Górzyńca.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Właśnie o tę architekturę też chciałem zapytać, czy to się jakoś wiąże z krajobrazem miejsca, w którym państwo na co dzień żyjecie, bo tak pomyślałem sobie, że podtrzymywanie tej tradycji, przypominanie historii dzisiaj jest o tyle ważne, że ten krajobraz dość mocno nam się zmienia. Jeśli mówimy o tych fizycznych domach, które pamiętają, no to może się okazać, że za chwilę będzie ich coraz mniej.
7: Tak, ma pan rację. Oczywiście jest w tej chwili jakby taka dobry czas dla tej architektury tutaj takiej różnorodnej i ciągle my tutaj w Polsce jesteśmy regionem, gdzie się zachowało bardzo dużo jeszcze tych starych obiektów. I takim fajnym spostrzeżeniem, które wynieśliśmy z wykładu pani Szafrańskiej, było to, że ta różnorodność tej starej zabudowy i to, co jest w niej takie urokliwe i unikatowe, to jest to, że te migracje, które tutaj się odbywały przez wieki, powodowały, że przybywali tu ludzie z różnych kultur, z różnymi doświadczeniami, różnych profesji i oni jak gdyby przenosili na te tereny tą swoją kulturę, tak? I to na pewno jest warte zachowania. I my, zwracając uwagę teraz na te domy, bo te domy, które wybraliśmy, to są oczywiście domy, które powstawały na przestrzeni lat tutaj w Górzyńcu i są różnego rodzaju. Są domy tkaczy, stolarzy, szlifierzy, są też wille, które były tutaj budowane na początku XX wieku, bo kiedyś Górzyniec promował się jako luftkurort i był też takim miejscem takiej turystyki, takiej slow, by się teraz powiedziało, gdzie się przyjeżdżało, żeby wyjść do lasu, odpoczywać powoli. Także no, staram się zwrócić poprzez historię ludzi, którzy mieszkali w tych domach, również uwagę na ich architekturę, tak? I temu służy spacer fotograficzny, bo będziemy te domy fotografować, ponieważ my to robimy ciągle, więc zaprosiliśmy na ten spacer osoby spoza. Były zapisy, no, mogło się zapisać tylko 15 osób, zdaje się, że będzie 17, bo tak bardzo nas proszono. I zobaczymy, jak te osoby, które no, nie mieszkają tu na co dzień, spojrzą na te domy i jak będą tą historię tych domów i tych ludzi, którzy tam są, opowiadać.
4: No i efekty tego będziemy mogli zobaczyć też później, więc to nie jest tak, że projekt zamknie się tym fotograficznym spacerem i będzie taką wewnętrzną informacją dla uczestników, no bo zwieńczenie nadejdzie w październiku.
7: Tak, tak. Projekt kończy się 18 października i 18 października zapraszamy Państwa już teraz na wystawę. Na wystawie będziemy prezentować wybrane zdjęcia wykonane podczas sobotniego spaceru. W wystawie towarzyszyć też będzie projekcja filmu dokumentalnego, do którego udało nam się dotrzeć dzięki Adamowi Spolnikowi. I będzie to film opowiadający historię pierwszych osadników, którzy po II wojnie światowej przybyli na tę ziemię. Film Osadnicy, który został zrealizowany przez Henryka Szoka dla gminy Stara Kamienica.
4: To są te wydarzenia, w których będziemy mogli wziąć udział 18 października. Wszyscy podsumowując to, co wydarzyło się w ramach tej odsłony Górzynieckiego Forum Kultury, przypomnę, pod hasłem Domy, które pamiętają. Pytanie, czy na tym kończymy? To finał tej edycji, ale rozumiem, że Górzynieckie Forum Kultury jeszcze będzie wracało. Czy możemy mieć taką nadzieję?
7: Tak, tak. No, jest to bardzo dużo pracy. Mamy tutaj powołany taki sztab, który nad tym pracuje. Jak pan wie, no, działamy społecznie, ale jest też dużo satysfakcji, jest dużo zainteresowanie. Jest to też dla nas rozwijające i pouczające, więc myślę, że

0: Takich osiedli, takich miasteczek, wiosek jak Burzyniec jest bardzo wiele i one wszystkie mają swoje historie bardziej lub mniej emocjonujące, ale przecież każdy może coś o swoim miejscu do życia opowiedzieć. Także to wydaje się takie inspirujące do tego, żeby poszukiwać w tych miejscach, w których mieszkamy, tego, co ciekawe, bo mamy taką tendencję do niedoceniania tego, co jest w takim naszym najbliższym otoczeniu, a okazuje się, że jak tak pogrzebać trochę głębiej, to można tam znaleźć naprawdę ekscytujące historie i opowieści. Także będziemy na pewno myśleli nad tym, o czym będziemy opowiadać w następnej edycji Górzynieckiego Forum Kultury za rok. Tymczasem, bo chciałam jeszcze dodać, że te nasze projekty są ciekawe również dlatego, że udaje nam się zaprosić do współpracy ciekawe osoby, tak? Czyli w ubiegłym roku plakat do naszego wydarzenia zaprojektował Zbigniew Szumski, wspaniały artysta. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Mariannę Sztymę i Piotra Zdanowicza i dlatego mamy też piękną oprawę graficzną zrobioną przez tych dwoje wspaniałych artystów. Także te nasze wydarzenia, oprócz tego, że opowiadają historię o nas, o naszych domach, o naszych miejscowościach, to jeszcze staramy się, żeby miały odpowiednią oprawę.
1: No, zdecydowanie, jeśli chodzi o obsadę, mamy artystyczny creme de la creme regionu Górzyńca i okolic. No a Państwa zachęcamy do dzielenia się tymi historiami, jeśli one są w Was, jeśli są w Waszych rodzinach, to być może staną się taką inspiracją, albo przynajmniej częścią kolejnych odsłon Górzynieckiego Forum Kultury. Przypominam, zwieńczenie tegorocznego projektu 18 października, więc jeszcze troszkę czasu mamy, by zaplanować swoją obecność, a w międzyczasie też możemy śledzić w internecie poczynania i działania Stowarzyszenia Przyjaciół Górzyńca, bo nie tylko Forum Kultury się zajmujecie, tych działań i przedsięwzięć jest sporo, więc jeśli mieszkańcom okolic i Górzyńca leży na sercu to miejsce, no to warto pamiętać właśnie o działaniach Stowarzyszenia.
0: Tak jest. Zapraszamy serdecznie do obserwowania naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie, wspierania działań Stowarzyszenia, bo razem naprawdę możemy więcej i zapraszamy wszystkie osoby, które interesują się historią naszego regionu na wystawę 18 października i na projekcję filmu. Naprawdę warto. Czekamy na Was w Piechowicach, Górzyńcu.
2: Zmieniamy temat.
1: To tyle na temat Górzynieckiego Forum Kultury. Z nami, przypomnę, była Beata Brzuchnalska. Teraz przechodzimy do finansów. Macie poczucie, że pojawia się okazja na szybki i pewny zysk bez ryzyka? No to tutaj powinna włączyć się ostrożność. W sieci roi się od fałszywych platform inwestycyjnych i fikcyjnych doradców finansowych. Oszuści wykorzystują wizję łatwych, szybkich pieniędzy, by wyłudzić oszczędności życia. Jak nie dać się złapać na haczyk, podpowie Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
3: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podejmowania decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy. Przestępcy coraz częściej wykorzystują wizerunek znanych firm, banków czy instytucji finansowych, publikując fałszywe reklamy w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Następnie kontaktują się telefonicznie z potencjalnymi ofiarami, przekonując je do przekazania danych, instalowania dodatkowych aplikacji lub zatwierdzania transakcji. Przypominamy, że cyberprzestępcy nieustannie modyfikują swoje metody działania, wykorzystując zaufanie oraz niewiedzę swoich ofiar. Zachowanie rozwagi, weryfikowanie informacji i ograniczone zaufanie do internetowych ofert inwestycyjnych to najskuteczniejszy sposób, aby uchronić swoje oszczędności przed utratą.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A teraz przechodzimy do września jeleniogórskiego. Jak już kilka minut temu wspominałem, 68. odsłona trwa. trwa. No a przed nami takie imprezy jak chociażby Festiwal Światła, który od kilku lat po długiej przerwie ponownie pojawił się w naszych kalendarzach, tym razem pod hasłem, pod nazwą Wonderland.

0: Co czeka nas w tym roku? O tym Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
1: W dniach 18-20 września w Jeleniej Górze Cieplicach odbędzie się Wonderland Asia 2026 Festiwal Światła, Muzyki i Wyobraźni. Jelenia Góra Cieplice zamieni się w niezwykły świat światła, muzyki i emocji, podczas których Park Zdrojowy, Plac Piastowski i Park Norweski rozbłyśnie tysiącem barw, dźwięków i niezwykłych historii. Wielkoformatowe projekcje, mappingi, instalacje i imersyjne obrazy otoczą nas z każdej strony. A na scenie pojawią się zespół Problem, Zalia, Roguckie Normalni Ludzie, także DJ Skipless i DJ Igor Miłosz Lewek, Filharmonia Dolnośląska imienia Ludomira Rudzkiego pod batutą Marka Broniszewskiego przygotowała koncert muzyki filmowej Symfonia Wielkiego Ekranu. A gdy zapadnie noc, zapraszamy na Silence Disco. Wszystko to w Parku Zdrojowym, Parku Norweskim i na Placu Piastowskim.
0: Organizatorem tego wydarzenia jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, a więcej szczegółów dotyczących programu zdradzał Jarosław Gromadzki, dyrektor JCK-u.
2: Pokazy laserowe, również spektakularne, z wielu laserów, prezentowane przez firmę, która te pokazy robi na całym świecie, najbardziej spektakularnych i prestiżowych miejscach, będą codziennie, czyli nie trzeba będzie oczywiście planować pobytu na ten jeden wyjątkowy dzień, ale będzie można codziennie uczestniczyć w pokazach, które odbywać się będą na koniec dni koncertowych. No i dni koncertowe, program, o którym też już Państwo słyszeliście. Pierwszy dzień to oczywiście program związany z hip-hopem, już tradycyjnie propozycja wysyłana do młodzieży. W tym roku no super grupa, super grupa o nazwie Problem. Mam nadzieję, że problemów z tym koncertem nie będzie, natomiast jestem pewien, że spotka się on z dużym zainteresowaniem publiczności. Zaczynamy o 18.30 setem dziejskim, później 19.45 koncert grupy Problem. No i o godzinie 21.00 Silent Disco, też propozycja, która spotkała się z dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku i liczymy na równie liczny udział. No, 2000 słuchawek zostanie dla Państwa przygotowanych i będzie można bawić się przy muzyce trzech DJ-ów, którzy na różnych kanałach będą prezentować różną muzykę. Państwo możecie to przełączać według własnego uznania, własnego upodobania, spędzić naprawdę upojny wieczór, nie przeszkadzając nikomu, ale pamiętajcie, będziemy w wyjątkowej ciszy, a ci, którzy sobie go zobaczą, ten też wyjątkowy spektakl, bo wygląda trochę jak pola licejskie, bo słychać muzyki, a ludzie pąsają w różnych rytmach. Też zapraszamy do obserwowania tego wyjątkowego wydarzenia. Drugi dzień to też tradycyjnie gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej i również artyści, których przedstawiać tak naprawdę chyba nikomu nie trzeba, bo o godzinie 19 wystąpi Zalia, o godzinie 23 Piotr Nowucki, no i zakończymy 21.30 również setem DJ-skim. Natomiast niedziela to dzień rodzinny, o godzinie 18.00 to jest nowość. Zapraszamy na spektakl familijny Teatru Nowego Cyrku Kolektyw Chaos, na spektakl Inni i Inni, on odbędzie się w Parku Zdrojowym. Natomiast o godzinie 19.30 zapraszamy wszystkich, którzy muszą obsadać nazwiskach z Simem, John Williams, Ennio Morricone czy Wojciech Kinar, albowiem będziemy mieli przyjemność posłuchać koncertu poświęconego najwspanialszym utworom muzyki filmowej, wykonaniem najwspanialszej orkiestry symfonicznej, najwspanialszej filharmonii dolnośląskiej pod dyrekcją samego dyrektora, mistrza pana Marka Roniszewskiego. Także serdecznie Państwa zapraszam na ten koncert, koncertu utworzy będą oczywiście wizualizacje, więc będzie też to spektakl filmowy, tak jak cały festiwal. No, nie zdradzę wielkiej tajemnicy, powiem, że to tym wszystkim będzie strefa Ksilą Gastro, czyn na piątek o 16.23, w niedzielę o 12.23, o 22.00 i w sobotę o 12.23. Serdecznie Państwa zapraszam, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zapraszał Jarosław Gromadzki z Jeleniogórskiego Centrum Kultury, a ja zapraszam już na kolejne odsłony magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie